Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Na platformie zakupowej polskich elektrowni jądrowych zamieszczono ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych. Te dotyczyć będą budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przetarg obejmie realizację ujęcia wody wraz z rurociągami i wszystkimi niezbędnymi instalacjami, budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych. Ponadto w ramach postępowania powstaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz dodatkowa infrastruktura pomocnicza, w tym m.in. zasilanie w energię elektryczną obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi dojazdowe i łączność teleinformatyczna. Jak tłumaczy dyrektor rozwoju rynku na Pomorzu w polskich elektrowniach jądrowych Wojciech Konkol, jednym ze strategicznych celów polskich elektrowni jądrowych jest jak najwyższy local content. Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych wpisuje się w konkretne działania, które mają zapewnić jak najwyższy udział polskich, w tym pomorskich firm w projekcie. Jest to również zgodne z oczekiwaniami, jakie firmy nam zgłaszały. Szacowana wartość postępowania, którego dotyczą konsultacje, wynosi około 300 milionów złotych. Wnioski o udział w konsultacjach należy składać poprzez platformę zakupową Pay do dnia 22 czerwca do godziny 12. Ograniczenie prędkości złamał o 70 km na godzinę. Nieodpowiedzialny kierowca zapłacił za brak rozwagi. We wtorek w godzinach porannych policjanci wejherowskiej drogówki prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ulicy Ofiar Pieśnicy w Wejherowie. Podczas jednej z kontroli skierowali urządzenie pomiarowe w kierunku jadącego Volvo. Pomiar wykazał, że 47-letni kierowca jechał z prędkością 167 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Wejherowska policja apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zachowanie rozsądku za kierownicą. Kilka minut zaoszczędzonych podczas jazdy nie jest warte utraty zdrowia, życia czy prawa jazdy. Latem 2026 roku w Wejherowie ponownie zagości kino pod gwiazdami. W te wakacje mieszkańcy i turyści będą mogli obejrzeć 8 filmów. Bezpłatne seanse odbywać będą się w piątki. Pierwszym filmem będzie Jesteś Bogiem w reżyserii

0: Kaszka Dawida. Trzej przyjaciele, Magik, Rahim i Focus, zakładają grupę Paktofonika. Nie podejrzewają, że ich utwory zmienią oblicze polskiego hip-hopu, stając się głosem młodego pokolenia. Początek seansu 3 lipca o godzinie 20 na placu Jakuba Wejhera. Dalej harmonogram prezentuje się następująco. 10 lipca, godzina 20, Miłość po włosku, plac Jakuba Wejhera. 17 lipca, również 20, Wakacje Mikołajka, Wodne Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. 24 lipca, także o 20, Son of Gun, plac Jakuba Wejhera. 31 lipca, 21, Krucyfiks w Amfiteatrze Miejskim. 7 sierpnia, godzina 20, Mamuśki mają wychodne, plac Jakuba Wejhera. 14 sierpnia, godzina 20, Mały Książę, Wodne Ogrody, Górny Taras, Plażowisko. Oraz 21 sierpnia, godzina 20, Wielki Marsz, plac Jakuba Wejhera. W ciągu jednej doby wejherowska policja zatrzymała 3 osoby pod wpływem alkoholu, to 2 rowerzystów i kierowca samochodu. Pierwsza interwencja miała miejsce w poniedziałek w Wejherowie na ulicy Przemysłowej. Policjanci ogniwa prewencji zwrócili uwagę na rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej i przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik potwierdził ich przypuszczenie. Rowerzysta miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnego zatrzymania doszło w Bolszewie. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zainteresowali się rowerzystą poruszającym się jedną z ulic miejscowości. Styl jego jazdy również wzbudził podejrzenia. Podczas rozmowy wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W tym przypadku również zastosowano postępowanie mandatowe, a mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Trzecia sytuacja miejsce miała po północy w Strzebielinie. Policjanci z posterunku policji w Luzinie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Mercedesa, którego tor jazdy wskazywał, że ten może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Funkcjonariusze nie wykluczali także problemów zdrowotnych. Jednak jak wykazało badanie alkotestem, kierowca miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a pojazd został zabezpieczony procesowo do prowadzonego postępowania. Wejherowskie to jest stały się celem chuliganów. W ostatnim czasie Straż Miejska 4-krotnie interweniowała w związku z próbami ich niszczenia. W 2 przypadkach funkcjonariuszom udało się ustalić sprawców. W kolejnych 2 prowadzone są czynności wyjaśniające i jak podkreślają strażnicy miejscy, sprawcami tych zdarzeń są osoby dorosłe. Szczególnie niepokojące są przypadki dotyczące nieletnich. Toaleta ustawiona przy ulicy Konopnickiej była celem wandali już 2-krotnie. Ostatni incydent miał miejsce 12 czerwca około 22:45. Monitoring miejski zarejestrował 15-letniego mieszkańca Wejherowa, który próbował zniszczyć drzwi do toalety, kopiąc w nie. Na miejsce skierowano patrol Straży Miejskiej, który ustalił sprawcę. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Do innego aktu wandalizmu doszło pod koniec maja przy ulicowej Arpiaśnicy. Około 40-letni mężczyzna przewrócił ustawioną tam przenośną toaletę. Jak ustalono, zrobił to dla popisu przed znajomymi. Kilka dni wcześniej, pod osłoną nocy, ten sam mężczyzna zdewastował również 2 skrzynki energetyczne w Parku Kaszubskim. Zarządca parku oszacował straty na około 8 tysięcy złotych. Jak informuje komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zanon Chińca, przenośne sanitariaty toj są ustawione tam, gdzie nie ma wybudowanych sanitariatów, nie są na stałe przytwierdzone do ziemi, stąd kuszą chuliganów do ich przewracania.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek. Powiem na początek tak, mowie nienawiści mówimy zdecydowane nie. Dlaczego tak zacząłem? Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Dlatego wy dzisiaj skupcie się na pozytywach tego dzisiejszego dnia, a przede wszystkim na pozytywach dzisiejszego poranka i bądźcie uśmiechnięci. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam. 18 dzień czerwca, 169 dzień roku, do końca którego zostało nam 196 dni. Wschód słońca, 4:10, zachód 21:25. Dzień jest jeszcze krótszy od najdłuższego o 1 minutę i trwa 17 godzin i 15 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam już tylko 2 dni. Za chwilę lato, za chwilę upały, tak zapowiadają nam synoptycy, a za chwilę również wakacje, bo za tydzień czasu będziemy mieli wakacje. No kto będzie miał, ten będzie miał. Myśl na dziś jest taka, dzień bez śmiechu to dzień stracony. Zawsze szukaj powodów do radości, nawet w najmniejszych rzeczach, bo to one tworzą wielkie szczęście, powiedział Will Smith i myślę, że to jest idealna myśl na dzisiejszy dzień. Dzień bez śmiechu to dzień stracony, dlatego uśmiechajcie się, śmiejcie się, bo to pozytyw zawsze jest dla was. I zapraszam na nasze poranne spotkanie już za chwilę odrobina historii, czyli to, co wydarzyło się dzisiejszego dnia, a potem Polacy, rodacy jadą z uśmiechem do pracy, czyli nasz poranny dowcip. Zostańcie z nami. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
0: Reklama.
2: Słupski ekonomik świętuje 80-lecie istnienia, o tym już za chwilę. Powiemy także o wspólnych działaniach lęborskich policjantów wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz usłyszycie o praktykach w wejherowskim starostwie. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W wejherowskim starostwie odbyło się podsumowanie praktyk wspomaganych uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, działającej w powiatowym zespole kształcenia specjalnego w Wejherowie. Przez ostatnie miesiące młodzież poznawała specyfikę pracy w archiwum zakładowym, zdobywając praktyczne umiejętności i cenne doświadczenie zawodowe. Jak o inicjatywie mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek.
3: Praktyki odbywały się w archiwum powiatowym u pana Witka, który zajmował się młodzieżą z PZKS-u Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego. Z tego, co już się zdążyłem dowiedzieć, dzieci bardzo ochoczo chodzą na te praktyki przez cały rok. To oczywiście są różne grupy. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aby tą naszą młodzież z tej szkoły przysposabiać do pracy, do przede wszystkim kontaktów, do tego, żeby ta młodzież się otwierała. Widać, że ta młodzież potrafi się otwierać, potrafi rozmawiać, a przede wszystkim współpracować.
2: Podczas spotkania uczniowie chętnie podzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami z praktyk.
4: Mi się podobało wyjmowanie kartek z koszulek. Najtrudniejsze było sprzątanie i nie mogą usłużyć miotły. Nie znosiłem sprzątania. Nauczyłem się. Wolę bardziej robić nowe rzeczy i mieć pieniążków dużo, żebym kupił nowe rzeczy.
5: Co najtrudniejsze było dla ciebie w praktykach?
6: Robienie wszystkiego, zaawansowanie i technika przy papierach.
5: A jaki zawód chciałbyś kiedyś wykonywać?
6: Archiwista.
7: Bardzo mi się podobała współpraca z panem Witkiem, panem Michałem. Lubię uczyć się nowych rzeczy. Czy w przyszłości chciałbym się dowiedzieć o... wiedzieć więcej o pracy w archiwum.
5: Bo jakie czynności wykonywałeś w trakcie praktyk?
7: Prace porządkowe w archiwum, rozszywanie i dziurkowanie dokumentów, numerowanie stron dokumentów.
2: Starosta podziękował uczniom za zaangażowanie, sumienność i wykonywaną pracę. Policjanci z Lęborka oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili wspólne działania wymierzone w nielegalny hazard. W jednym z lokali na terenie miasta ujawniono 3 automaty, które mogły służyć do prowadzenia gier hazardowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia zostały zabezpieczone do dalszego postępowania. Akcja została przeprowadzona 16 czerwca przez funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. W trakcie kontroli ujawniono 3 podłączone do zasilania automaty o łącznej wartości szacowanej na około 36 tysięcy złotych. Sprzęt został zabezpieczony jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. To kolejne wspólne działania służb prowadzone na terenie powiatu lęborskiego. Policja przypomina, że organizowanie gier hazardowych bez wymaganych zezwoleń jest przestępstwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za tego typu działalność grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, grzywna lub obie te kary łącznie. Dodatkowo ustawa przewiduje wysokie kary administracyjne za każde zabezpieczone urządzenie wykorzystywane do nielegalnych gier. Blisko 14 tysięcy absolwentów, nadanie nowego sztandaru, otwarcie sali pamięci i uroczysty bal. Słupski ekonomik świętował 80-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Stanisława Staszica w Słupsku spotkały się setki absolwentów szkoły, byli nauczyciele i przyjaciele placówki. W trakcie gali nadano nowy sztandar, zaprezentowano kroniki, stare zdjęcia i archiwalne dokumenty. Była to również okazja do wzruszeń i wspomnień sprzed lat. Głównym punktem

0: tematem programu był bal absolwenta. Zespół szkół ekonomicznych w Słupsku powstał w lutym 1946 roku. Jest to jedna z najstarszych tego typu placówek edukacyjnych na Pomorzu. Przez pół wieku mieści się w budynku dawnej loży masońskiej przy ulicy Partyzantów. Od 2019 roku Ekonomik mieścił się w nowoczesnym budynku przy ulicy Sobieskiego. Przez 8 dekad Ekonomik wykształcił kadry dla sektora gospodarki i administracji. Szkoła cały czas zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach techników. Dodajmy, że wśród absolwentów szkoły jest m.in. prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: O 4:09 dzisiaj mieliśmy wschód słońca. To słońce raczej dzisiaj za chmurami będzie miało ochotę się schować. Zachmurzenie utrzymywać ma się od umiarkowanego podłuże, a z chmur pojawią się przelotne opady deszczu. Na szczęście to nie będą jakieś wielkie ulewy. Na termometrach dzisiaj bardzo podobne wartości, jak było to wczoraj. 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumiń, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane

Czas na krótką historię. 18 czerwca w roku 1949 startujący w wadze muszy Janusz Kasperczak został w Oslo pierwszym po wojnie polskim mistrzem Europy w boksie. W roku 78 na piłkarskich mistrzostwach świata w Argentynie Polska pokonała Peru 1-0. W roku 92 rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii komórkowej. Był to Centertel. Pamiętacie być może takie walizki wielkie z telefonami? To właśnie był Centertel. W roku 99 premiera komediodramatu filmowego I Love You w reżyserii Marka Koterskiego. Na świecie w roku 1928 Amerykanka Amelia Earhart została jako pasażerka pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem. I w tym samym dniu norweski badacz polarny Roald Amundsen zaginął bez śladu w Arktyce.

0: Polsce. W roku 1993 premiera filmu sensacyjnego Bohater ostatniej akcji, w rolach głównych Arnold Schwarzenegger. W roku 2004 Rada Europejska zatwierdziła projekt konstytucji dla Europy. W roku 2023 tragedia. Podczas wyprawy do wraku Titanica doszło do implozji łodzi podwodnej Titan obsługiwanej przez firmę Ocean Gate, w wyniku czego zginęło wszystkich 5 osób na pokładzie. To krótka historia 18 czerwca, a już za chwilę Polacy, rodacy jadą z uśmiechem do pracy, czyli więcej uśmiechu, bo czas na nasz poranny dowcip.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30 000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
4: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
5: Reklama.

0: Polacy, rodacy, w czwartkowy poranek ruszają z uśmiechem do pracy, a jeżeli mało wam uśmiechu, to mam dla was dzisiaj dwie informacje. Pierwsza jest taka, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Sushi, dlatego jeżeli zastanawialiście się, co zjeść po południu, po pracy, albo nawet w pracy, to można właśnie zjeść sushi. A ja postanowiłem zaprezentować kilka słów po japońsku, taki polski japoński. Otóż jak nazywa się szef japońskiej straży pożarnej? Zamałasikawa. Szef największej japońskiej fabryki obuwia? Nabosaka Hoji. Zastępca szefa największej japońskiej fabryki obuwia? Nanogi Wachaki. Najlepsza śpiewaczka to Miłowyła. Znany japoński rysownik to Mazała Pisaki, a znany japoński archeolog to Mamuta Szukała. Pozdrawiam was serdecznie. O poranku więcej uśmiechu wam życzę i udanego dnia. Zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny.

0: Realny Zygmunt Heizer. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heizer.
2: Reklama.
3: Koniec z obniżoną akcyzą, ale ceny paliw stabilne. W Sejmie gorące dyskusje o zarobkach lekarzy. I długoterminowe prognozy. Tegoroczne lato ma być burzowe i suche. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. I z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Oto czy i kiedy na stacjach ceny pójdą w górę, dopytywał Bartosz Kądziołka.
4: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
4: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
5: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych. Oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
3: Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem ustawy, która umożliwia zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Liderzy koalicji rządzącej idą krok dalej, chcą ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, wicepremier, minister obrony, ale z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
6: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%. A nauczycielki o 3. Uważam, że to powinno być zmienione.
3: Za limitami zarobków w ochronie zdrowia opowiada się również szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, jest też zwolennikiem zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Premier leci dziś do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. Europejscy liderzy mają się zająć m.in. kwestią liczby darmowych uprawnień w systemie ETS. Na marginesie szczytu szef rządu ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo chłodniejszych, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy. Będzie też bardziej sucho niż w poprzednich latach, a od jutra czekają nas upały. Zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Orzeński.
7: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
3: Oprócz pierścienia do Polski wrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudemater Polonia.
8: Gabiarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Druga wejherowska giełda stowarzyszeń przed nami. Po dużym sukcesie pierwszej edycji, która pokazała siłę i energię lokalnych organizacji, prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz wejherowskie organizacje pozarządowe zapraszają na kolejną odsłonę tego wydarzenia. W najbliższą sobotę 20 czerwca w godzinach od 10 do 15 na polanie piknikowej w Parku Miejskim w Wejherowie zgromadzi się ponad 30 organizacji promujących sport, kulturę, edukację oraz zdrowie. udowadniając, że Wejherowo to miasto ludzi pełnych pasji, gotowych zmieniać swoje otoczenie na lepsze. W bogatym programie przygotowanym z myślą o dorosłych i najmłodszych uczestnikach znajdą się prezentacje działań organizacji pozarządowych, warsztaty, konkursy, gry i zabawy, zmagania sportu,

0: handlowe oraz strefa gastronomiczna. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Pełen harmonogram imprezy znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Cewice otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe na zakup sprzętu ratowniczego i gaśniczego. Gmina pozyskała na ten cel niemal 25 tysięcy złotych w ramach programu Pomorskie OSP 2026. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 24 992 zł zostanie przeznaczone na doposażenie jednostek działających na terenie gminy. Zakupy obejmą sprzęt i wyposażenie wskazane przez strażaków ochotników, którzy wykorzystają je podczas codziennych działań ratowniczych oraz gaśniczych. Samorząd podkreśla, że dodatkowe wyposażenie ma zwiększyć gotowość organizacyjną jednostek OSP i poprawić ich możliwość reagowania podczas pożarów, wypadków oraz innych miejscowych zagrożeń. Program Pomorski OSP ma na celu wspieranie ochotniczych straży pożarnych poprzez finansowanie niezbędnego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania imienia Jana Ponulaka skwerowi znajdującemu się przy ulicy Nad Śluzami w Słupsku. Przez miesiąc mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat tego, czy w mieście powinien powstać skwer, którego patronem będzie słupszczanin uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Opinie i uwagi dotyczące projektu nadesłało nieco ponad 30 osób, z czego tylko jedna wyraziła sprzeciw. Decyzję w sprawie nadania skwerowi imienia Jana Ponulaka podejmie teraz Rada Miasta. Jan Ponulak urodził się w Słupsku w 1915 roku. Podczas II wojny światowej ratował ludność żydowską na terenach Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa. Prowadząc młyn przez kilka lat ukrywał żydowską rodzinę Rejzelów, narażając życie własne oraz swojej rodziny. Organizował kryjówki i pomagał w ucieczce z getta, zapewniając chronienie osobom prześladowanym przez niemieckich okupantów. Za swoją bohaterską postawę Jan Ponulak został pośmiertnie odznaczony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! W związku z wydarzeniem kulturalnym uczestnicy ruchu doświadczą utrudnień. Wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z koniecznością obsługi technicznej wydarzenia w Teatrze Muzycznym. 21 i 26 czerwca nastąpi kilkugodzinne, 3-4-godzinne zajęcie kilkunastometrowego odcinka pasa ruchu ulicy Armii Krajowej na wysokości Teatru Muzycznego w kierunku plaży. 22 i 25 czerwca nastąpi kilkugodzinne, także 3-4-godzinne zajęcie kilkunastometrowego odcinka pasa ruchu ulicy Armii Krajowej na wysokości Gdyńskiego Centrum Filmowego w kierunku plaży. Ruch w sąsiednim pasem będzie odbywał się wahadłowo. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest w godzinach popołudniowych 26 czerwca. Lista aktualnych utrudnień na gdyńskich drogach znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj dobrze mieć gdzieś w zanadrzu jakąś parasolkę. Jest niewielka szansa na opady, ale mogą się pojawić. Nie trzeba się za to jakoś specjalnie grubo ubierać, choć upałów nie będzie. To solidne 17 stopni będziemy dzisiaj mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Szli. Praktycznie takie same wartości, jak było to wczoraj. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie utrzymuje się umiarkowane.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja tak chyba trochę z japońskim akcentem już dzisiaj do was będę mówił. Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam wszystkich w czwartkowy poranek, 18 dzień czerwca. Dlaczego z japońskim akcentem? Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi, czyli taki japoński trochę poranek będzie. A propos Japonii, to Japonia sobie całkiem nieźle radzi, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, bo w swoim pierwszym meczu zremisowali z Holandią 2-2. A czy wy wiecie, jak nazywa się japoński najlepszy piłkarz? Już wam mówię, po polsku to będzie jako tako kiwa. Pozdrawiam wszystkich. O poranku zapraszam. 18 dzień czerwca, imieniny obchodzą dzisiaj Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Eferm, Leoncjusz i Amand. Przysłowie na dziś: upał w sianokosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota w zimie, dużo błota. Czyli co, będzie ostra zima i dokuczliwa, bo upał przed nami. Co prawda niezbyt długi, około 5-dniowy, ale szczegóły jeszcze w naszym porannym programie na pewno wam podam. Od jutra szykujcie się na upały, na żar z nieba, który będzie się lał, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Elżbieta i Marek. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: W żłobku Mapy Ciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapy Ciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku Pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
4: Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Elżbiety. O, Ela, straciłaś przyjaciela, musisz się wreszcie nauczyć i tak dalej. Tak to leciało dawno temu. A jaka jest Ela, Elżbieta? W każdej Elżbiecie drzemie niezwykła pełnia charakteru, wdzięku i wewnętrznej siły w codziennym życiu. Elżbieta to kobieta o nieprzeciętnej klasie i wielkim autorytecie. Cechuje ją bystry, analityczny umysł, niezwykła intuicja oraz rzadko spotykany spokój w trudnych sytuacjach. To urodzona dyplomatka, która potrafi zjednać sobie ludzi samą swoją obecnością i nielegalnymi manierami. Prywatnie to osoba niezwykle lojalna, opiekuńcza, oddana tym, których kocha, kryje w sobie ogromny pokład ciepła, wrażliwości i wspaniałego, subtelnego poczucia humoru. Kobieta niezłomna i wyjątkowa. Przed nami Marek. Marek to człowiek odważny, bojowy i gotowy do podejmowania wyzwań i trzeba przyznać, że w każdym Marku drzemie duch prawdziwego wojownika. W codziennym życiu Marek to synonim konkretu i zdecydowania. Cechuje go niezwykle bystry umysł, bezpośredniość oraz rzadka umiejętność szybkiego przechodzenia od słów do czynów. To człowiek czynu, który nie boi się brać odpowiedzialności na swoje barki i zawsze dąży prosto do celu. Prywatnie to absolutnie niezawodny kumpel i lojalny partner. Marek potrafi zarażać swoim entuzjazmem, ma świetne, błyskotliwe poczucie humoru i serce na dłoni dla tych, których ceni. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości.

0: Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem. Reklama.
1: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam na drogach się dzieje. Mam nadzieję, że poranny szczyt komunikacyjny dzisiaj mija wam raczej bezstresowo, że droga do pracy jest wręcz przyjemnością, o ile taka może być. W Słupsku na przykład sytuacja stabilnie, choć bardzo typowa dla właśnie godziny 7:30, czyli na bohaterów Westerplatte. Zbyt pięknie to nie jest, ruch jest tutaj dość intensywny. Na szczęście bez jakichś gigantycznych korków. Droga numer 213 Siemieńc do Słupska, ruch delikatnie podwyższony, ale właśnie obyło się tutaj bez jakichś poważniejszych utrudnień. No i mamy Kobylnicę, ulica Główna, jak zwykle troszkę się zapchać musi, na szczęście na dosyć krótkim odcinku dzisiaj. Ale nie tylko Słupskiem tutaj żyjemy, pędzimy na Lembork na trasie ze Słupska do Lemborka, żadnych utrudnień nie ma. W samym Lemborku dość spokojnie, tak sennie jeszcze o tej 7:30, jedynie więcej samochodów widać na dość krótkim fragmencie ulicy Zwycięstwa w pobliżu Ronda Solidarności. Do Wejherowa dalej sobie pędzimy. Dopóki nie dojedziemy do Gościcińskiej Górki, to jest naprawdę dobrze. No a na Gościcińskiej Górce już ruch spowalnia i to dość mocno. Mamy jeszcze Bolszewo i ulicę Zamosną. Myślałem, że będzie trochę gorzej tutaj, szczerze, już właśnie kierując się na Zamosną. Nie jest tak źle, chociaż na wyjeździe pierwszej brygady pancernej ruch jest dosyć intensywny, jak zwykle. Wejherowo samo dość stabilnie się prezentuje. Tutaj chyba nie mam się czego jakiegoś konkretnie przyczepić. W Redzie też jeszcze dość spokojnie, Rumia dokładnie tak samo się prezentuje. No i mamy jeszcze Gdynię. Tutaj dzisiaj poranek mi jakoś tak wyjątkowo spokojnie, za bardzo żadnych korków nigdzie w Gdyni nie ma. Trochę Chwaszczyńska się jak zwykle zapycha. Północ teraz sprawdzamy miasta, no i w rezultacie także Pogórze. No i tutaj już się zaczyna klasyka gatunku. Ulica Derdowskiego od strony Kosakowa jest wypełniona samochodami, ale to jest miejsce, do którego wszyscy zdążyli już chyba przywyknąć. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na Puck. Dobrze sytuacja się prezentuje, jedynie widzę, że więcej aut w pobliżu skrzyżowania. W tym momencie jest generał Józefa Hellera i Wejherowska. No i troszeczkę jeszcze fragmenty 10 lutego, skrzyżowanie Helska-Żarnowiecka 10 lutego też.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dziś na termometrach będziemy oglądali całkiem solidne, choć nie ekstremalnie wysokie wartości. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Radzie Rumich, Niemie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie od samego rana towarzyszy nam od umiarkowanego i jeszcze będzie wzrastać do dużego. Miejscami mogło pojawiać się dziś przelotne opady deszczu, ale raczej niezbyt intensywnego.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrowienia o poranku dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę albo są w drodze. Pamiętajcie, że w tym tygodniu trwa akcja policji pod nazwą Narkotyki i Alkohol. I nie tylko w Polsce, ale również i w całej Europie zwiększone kontrole na drogach. Nie przekraczajcie przepisów. Powoli program CPN zostaje wygaszany, ale jeszcze do końca tego miesiąca będą obowiązywały ceny maksymalne na paliwa, póki 1 lipca VAT nie wróci do normy. I tak dzisiaj, jeżeli chcecie zatankować, to 95 na stacjach benzynowych ma kosztować nie więcej niż 6,06, 98 6,72, a olej napędowy 6,36. No tanio to już było. No ale mamy nadzieję, że będzie taniej, bo cały czas napływają informacje, że ceny ropy spadają, a to wszystko przez ustabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie i otwarciu ciśniny Ormus. Także powinno być taniej, a jak będzie, o tym przekonamy się wkrótce. Ja jak zwykle życzę Wam szerokiej drogi i pamiętajcie o tym, żeby mieć włączone radio w samochodzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Pomorzubowie zapraszają!
1: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy

0: coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Reklama.

Polska krajem emerytów, bo ZUS poinformował, że miesięcznie wydaje na emerytury prawie 29 miliardów złotych. W Polsce mamy w tej chwili prawie 8 milionów osób, którzy pobierają renty lub emerytury. Jeżeli chodzi o średnią emeryturę, średnia, dobre, to jest naprawdę dobre. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o średnią emeryturę, w kwietniu wyniosła ona 4490 zł i 94 grosze. Nie wiem tylko, czy brutto, czy netto, bo ZUS tutaj nie informuje, najprawdopodobniej brutto, a wy, emeryci, pozdrawiam serdecznie, ile dostajecie swojej emerytury. Podobno w tej chwili średnia wzrosła.

0: rosła i wyniesie 4509,64 zł. O 20 zł w stosunku do kwietniowej wzrosła. No, to jest ta średnia. A jeżeli chodzi o normalną, to każdy wie, ile dostaje na swoje konto. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że Wasze emerytury to przynajmniej ta średnia, a życzę Wam zdecydowanie większej niż średnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
3: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
2: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
3: to może da stać belnych Rzemudzie.

0: Byt. Prawdziwy orkiestrowy Mlece.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
0: Przejezd na wszesce.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
0: Do usłyszenia.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Reklama.
4: Rosyjski atak rakietowy na Kijów, eksplozje w stolicy. Dziś decyzja w sprawie odwołania dyrektorki Szpitala Południowego w Warszawie i film, na który czekają Polacy, Lalka, już na ukończeniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. W nocy słychać było wybuchy, a świadkowie widzieli ludzi uciekających do schronów. Na razie nie ma dokładnych informacji o ofiarach i zniszczeniach. Jeden z ukraińskich dronów wywołał natomiast pożar w dużej rafinerii ropy naftowej na obrzeżach Moskwy i spowodował szkody. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macron. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. W dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus. Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego ma dziś decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw medycznych placówki. Wczoraj Urząd Miasta poinformował o zwolnieniu dotychczasowego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, pseudobohatera afery z dyżurami widmo i salonikiem VIP dla polityków. Cezary Jaszczyk.
5: Z oświadczenia miasta wynika, że na pierwsze kroki miały pozwolić wstępne wnioski audytu zleconego przez Rafała Trzaskowskiego. Szpital Południowy zaczął też pracę nad zawiadomieniem o możliwości popełnienia oszustwa przez Kacprzyka. Prawo i Sprawiedliwość wzywa do kolejnych rozliczeń, zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i dymisji w ratuszu. Mówi posłanka PiS Anna Kwiecień, która do Południowego udała się z kontrolą poselską.
6: Mamy żądanie i mamy pytanie. Kiedy ten pan zwróci środki finansowe?
7: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
5: Kwitował premier Donald Tusk.
4: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
8: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
4: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Filmowa Lalka już na ukończeniu. Twórcy twierdzą, że film jest gotowy w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, dokładane są już efekty specjalne, muzyka i kosmetyczne poprawki.
9: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji. Widz dostaje już wspaniale zbudowaną historię. Po ułożeniu scen później już szukamy tylko emocji.
4: W roli Wokulskiego w najnowszej Lalce występuje Marcin Dorociński, Izabeli Łęckiej i Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rodzinny festyn zagości w Rezierekowie. Na mieszkańców i gości czeka cała masa atrakcji. Na najmłodszych będą czekać darmowe dmuchańce i stoiska. Podczas festynu występy na scenie, występ z holi nutki świętego Wojciecha, pokaz capoeira, pokaz tańca bachata, kolorowa niespodzianka, koncert zespołu Bliza, a także projekcja filmu na dużym ekranie. Nie zabraknie także sportu i aktywności dzięki sportowej jedyneczce. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszy będzie wystawa zabytkowych pojazdów klasyki ziemi puckiej. Pełen program imprezy znajdziecie na facebookowym profilu Miasta Reda. Powiat Lęborski przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu letniego. W starostwie powiatowym odbyła się narada z udziałem przedstawicieli służb, inspekcji, ratowników oraz samorządowców, podczas której omówiono działania mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom odwiedzającym region podczas wakacji. Jednym z głównych tematów było zabezpieczenie Łeby, gdzie tradycyjnie spodziewany jest wzmożony ruch turystyczny. sezonie miasto wesprze dodatkowych 20 policjantów, a od początku czerwca do końca sierpnia funkcjonuje tam dodatkowa całodobowa karetka pogotowia. Od 1 lipca na strzeżonym odcinku plaży bezpieczeństwa będzie pilnować 30 ratowników WOPR. Trwają również prace związane z modernizacją infrastruktury portowej oraz poprawą wyposażenia ratunkowego. Przygotowania obejmują także inne miejsca wypoczynku nad Jeziorem Lubowickim od 27 czerwca do końca wakacji.

0: kurować będą ratownicy wodni. Z kolei Słowiński Park Narodowy uruchomił sprzedaż biletów przez internet, co ma usprawnić obsługę odwiedzających. Służby zwracają również uwagę na możliwe utrudnienia drogowe związane z przebudową linii kolejowej Lembor-Kłeba oraz pracami drogowymi w regionie i apelują do kierowców o zachowanie ostrożności. Mandat w wysokości 1000 zł otrzymał mieszkaniec Słupska, który naruszył przepisy ustawy o odpadach i spalał śmieci. Straż Miejska otrzymała blisko 100 zgłoszeń od mieszkańców, przeprowadziła 43 kontrole palenisk. Jak mówi rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz, w trakcie kontroli ujawniono 2 wykroczenia.
1: Nałożono jeden mandat karny w kwocie 1000 zł, a także druga sprawa zakończyła się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.
0: Słupski ratusz apeluje do mieszkańców o dbanie o czystość powietrza.
1: No nie możemy jednak do palenisk wkładać rzeczy, którymi palić nie powinniśmy. Pamiętajmy o tym, że w Słupsku jest spora forma wsparcia, czy to finansowego, czy edukacyjnego, rzeczowego.
0: Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 70% kosztów, maksymalnie do 10 tysięcy złotych w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej, montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych oraz do 7 tysięcy złotych w przypadku ogrzewania gazem, olejem lub energią elektryczną. Wnioski przyjmowane są do 20 sierpnia, a więcej informacji można uzyskać w punkcie konsultacyjnym przy ulicy Jaracza 5 w Słupsku. Dodajmy, że na terenie całego województwa pomorskiego obowiązują 2 uchwały antysmogowe. Za ich złamanie grozi mandat do 500 zł lub grzywna nałożona przez sąd w wysokości nawet 5000 zł. W nocy z 19 na 20 czerwca odbędzie się nocny bieg świętojański w Gdyni. W związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zawodów, konieczne będzie czasowe zamknięcie ruchu. W godzinach 16:34 ulicę Kazimierza Górskiego od zjazdu na drogę gdyńską do ulicy Sportowej, w godzinach 17:34 ulica Sportowa do ronda przy Saniporze, ulica Olimpijska, ulica Wileńska, w godzinach 21:30 ulica Małokacka od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do ulicy Olimpijskiej, ulica Stryjska od ulicy Olimpijskiej do ulicy Halickiej, w godzinach 22:30 ulica Stryjska od ulicy Olimpijskiej do Alei Zwycięstwa, Aleja Zwycięstwa od ulicy Powstania Styczniowego do ulicy Świętojańskiej i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Świętojańska od Alei Zwycięstwa do ulicy Żwirki i Wigury, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od ulicy Władysława IV do ulicy Świętojańskiej oraz ulica Łużycka. Trasy wszystkich biegów dostępne są na stronie gdyniasport.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Już dosłownie ostatnie dni wiosny i pogoda jest jak najbardziej wiosenna, taka późno wiosenna. 17 stopni dziś będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radziruminie, Mieluzinie, 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany dziś będzie się utrzymywać, zresztą tak jak to było w ciągu ostatnich dni. Jest niewielka szansa na opady, ale naprawdę niewielka. Za to ciśnienie utrzymuje nam się już zresztą od dłuższego czasu, cały czas umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zacznijmy dzień od sushi, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi. Z tego co wiem, nie wszyscy lubią, nie wszyscy jedli, nie wszyscy próbowali, ale są tacy, którzy są fanami sushi. A wbrew powszechnie panującej opinii, sushi nie wywodzi się z Japonii, tylko z Chin. Z Chin dotarło do Japonii i Japończycy przyjęli to z całym dobrostanem i stwierdzili, że to będzie ich potrawa. Kolejny popularny mit dotyczy znaczenia słowa sushi. Wcale nie oznacza ono surowej ryby, lecz kwaśny ryż. Oczywiście odnosi się do składu, którego najważniejsze elementy to ryż i ocet ryżowy. Sushi najczęściej podaje się oczywiście sosem sojowym, zielonym chrzanem, wasabi oraz różowym imbirem. Co ciekawe, tak naprawdę występuje tylko jeden gatunek imbiru, który naturalnie jest żółty, a różowe zabarwienie w tej potrawie to efekt marynowania. Do przygotowania sushi rolowanego potrzebne są prasowane algi morskie, znane jako nori. W ramach ciekawostki o sushi warto dodać, że dawniej nori pozyskiwano podczas zeskrobywania go z łodzi rybackich. No i jeszcze taka informacja na koniec. Sushi powinno spożywać się tuż po przyrządzeniu i nie należy zostawiać resztek na później. Ponadto Japończycy uważają, że wszystkie składniki trzeba podawać w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego, aby poczuć ich prawdziwy smak. Zapraszam dzisiaj na poranek sushi, a was może dzisiaj po południu na prawdziwe sushi. Chyba że kupicie sobie takie na wynos albo zamówicie i możecie zjeść na przykład na taki lunchik. Smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój,

0: i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
5: Reklama.

0: wszystkiego najlepszego dla urodzonych 18 czerwca. Podobno uchodzicie za mędrców z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie. Bardzo chętnie robicie z niej użytek i udzielacie rad każdemu, kto znajdzie się w potrzebie. Angażujecie się również we wszystkie akcje społeczne, bo chcecie pomagać jak największej ilości osób. Jest w was wiele dobra i ciepła i zrozumienia dla drugiego człowieka. Jesteście szczerzy i uczciwi. Nigdy nie postępujecie kierowani chciwością czy rządzą zemsty. Zależy wam, aby być lubianymi przez otoczenie. Czyjaś aprobata i podziw dają wam nie tylko satysfakcję, ale i motywację do dalszego rozwoju. Wasze zalety to mądrość i towarzyskość, wady, zmienność, brak cierpliwości. Wasza szczęśliwa liczba to szczęśliwa siódemka, a dzisiaj sporo osób wśród urodzonych 18 czerwca. Henryk Machalica, Paul McCartney, Fabio Capello, włoski piłkarz, Jarosław Kaczyński, polski prawnik, polityk, obchodzi dziś swoje urodziny, Lech Kaczyński, no niestety nieżyjący już Blake Shelton, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, i Rafał Pacześ, polski komik i stand-uper. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja dziewiętnasta. Sprawę na ławę.
4: Sprawę na ławę.
5: Sprawę na ławę.
4: Sprawę na ławę.
5: Gra warta świeczki.
4: Gra warta świeczki.
5: To nie są sprawy na ławę, tak za Lusią łazec.
4: Z Lusią gra nie warta świeczki.
5: To nie są sprawy na ławę, tak za Lusią łazec.
4: Sprawę na ławę.
5: Gra warta świeczki.
4: Sprawę na ławę.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios!
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów!
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami!
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30!
1: Do zobaczenia w kinie Helios!
3: Reklama!

Na zegarach już 8:37 sekund. Janusz Udwiczak, witam i zapraszam na kolejny raport z pomorskich dróg. Na początek mam dobrą wiadomość dla słupskich kierowców. Cały czas przejezdna jest ulica Gdyńska. Pomimo zapowiedzi nie rozpoczęła się przebudowa drogi, ale w każdej chwili spodziewajcie się, że może się to zmienić. Poza w tym Słupsku jak na czwartkowy poranek bardzo spokojnie, bez komplikacji przejdziecie nawet Kościuszki. W centrum z miasta zwalniamy jedynie na krótkim odcinku Sierpinki przed Gdańską. Jeśli z Kobylnicy zmierzacie teraz do pracy, do Słupska pojedziecie bez obaw. Na głównej ruchu odbywa się płynnie. Ze Słupska do Lęborka Krajową 6 jedziemy bez utrudnień. W Lęborku też bardzo spokojnie. Wyjątkowa promocja nawet w rejonie Ronda Solidarności. Oby tak było też za godzinę. Trasą kaszubską do Trójmiasta jedziemy normalnie. Sprawdźmy zatem, jak jest w Wejherowie. Niewielka kolejka na Przemysłowej i Batalionu Morskiego, tak w centrum miasta również spokojnie. W Radzie zwalniamy na Puckiej, Gdańskiej, mamy też spowolnienie na Obwodowej. Z Rumi do Gdyni postoicie na Sobieskiego, w Starej Rumi zwalniamy na Dębogórskiej, od Ronda Marszałka Macieja Pożyńskiego do Starowiejskiej. Pozostała nam zatem jeszcze Gdynia. Kilometrowe spowolnienie na Morskiej w Gdyni, na pozostałym odcinku najdłużej na pozostałym odcinku najdłuższej gdyńskiej ulicy nie najgorzej. Sprawdźmy jeszcze południową część Gdyni, na Chwanszczyńskiej dwukilometrowy zator od węzła Wielki Kac i dodatkowe 11 minut w aucie. Jeśli z Owodnicy do centrum Gdyni planujecie wybrać Kwaszniewską, to również stracicie przynajmniej 10 minut. Jeśli byliście świadkiem jakiegoś wypadku, stoicie w korku, poinformujcie nas o tym. Czekamy na Wasze wiadomości na facebookowym profilu Radia Nord FM. Na pomorskie drogi ponownie wyjeżdżamy za godzinę, zatem szerokiej drogi.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, ale w godzinach popołudniowych i wieczornych możliwe przebłyski słońca. Na termometrach dziś maksymalnie 18 stopni w Karwi i Pucku, 19 w Redzie, Wejherowie, Gniewinie, najcieplej będzie w Lęborku i Słupsku do 20 kresek powyżej zera. Wieje do nas południego wschodu, maksymalnie do 25 km na godzinę, a na naszym radiowym barometrze w Wejherowie w tej chwili 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne są niestety niekorzystne.

0: sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Bryfikiem

0: Czas na chwilę porannych ciekawostek dotyczących Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jeszcze trochę czasu będą trwały. Przybywa chętnych podobno do obstawienia pieniędzy na potencjalnego kandydata, który wygra te mistrzostwa i podobno najwięcej osób postawiło już swoje pieniądze na Niemców albo na Hiszpanię. Ale są też tacy, którzy postawili na Uzbekistan, kraj, którego szanse na wygraną wynoszą 0,1%. Także niektórzy liczą na łód szczęścia, a propos, Szymon Marciniak pokazał się już na Mistrzostwach Świata. To praktycznie jedyny Polak, który nas reprezentuje na murawach piłkarskich. No i Leo Messi, który pokazał, że dalej jest wielki. Strzelił 3 gole, chociaż niektórzy twierdzą, że powinien otrzymać czerwoną kartkę od właśnie naszego Marciniaka, ale Marciniak chyba jest zafascynowany Leo Messim i postanowił nie wyrzucać Messiego z boiska. Takie rzeczy dzieją się na Mistrzostwach Świata i od czasu do czasu ja o nich wam opowiadam w naszym porannym programie. Nawet jeżeli nie interesujecie się piłką nożną, to czasami warto wiedzieć, co się dzieje.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
9: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
10: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne.

0: wytrwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Garść kulturalnych informacji w Radiu Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Żarnowcu zabrzmi muzyka sprzed wieków. Miłośnicy muzyki dawnej, historii i lokalnego dziedzictwa będą mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, które odbędzie się już 27 czerwca. Po mszy świętej o godzinie 17 w kościele parafialnym pod wezwaniem Zwiastowania Pana rozpocznie się koncert zatytułowany Credo, podczas którego zabrzmią utwory wykonywane przed wiekami przez polskie benedyktynki. Organizatorzy połączyli muzykę z historią, przybliżając postać kobiety, która wywarła ogromny wpływ na życie religijne, społeczne i edukacyjne w Polsce. Mowa tu o matce Magdalenie Mortenskiej, reformatorce zakonu benedyktynek i założycielce kongregacji chełmińskiej. O jej życiu i dokonaniach opowie siostra Małgorzata Borkowska. Program koncertu Credo, czyli Wierzę, został zbudowany wokół wyznania wiary odmawianego podczas mszy świętej. Publiczność usłyszy utwory związane z najważniejszymi tajemnicami chrześcijaństwa. Co ciekawe, repertuar pochodzi z XVII-wiecznych rękopisów polskich benedyktynek. Materiały te zostały odnalezione, wybrane i opracowane przez Pawła Kasprzyka, dyrygenta zespołu. Wielomiesięczne badania pozwoliły przywrócić do życia muzykę, która przez setki lat pozostawała zapomniana. Dla wielu utworów będzie to swoiste prawykonanie po kilku wiekach milczenia. Na scenie wystąpi Schola Gregoriana in Omnem Terram, zespół założony w 2021 roku przy parafii świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Artyści specjalizują się w śpiewie gregoriańskim oraz dawnych pieśniach kościelnych. Mimo stosunkowo krótkiej działalności mają już na swoim koncie występy w kraju i za granicą, a obecnie szczególną uwagę poświęcają popularyzacji muzyki zachowanej w źródłach polskich benedyktynek. Koncert w Żarnowcu odbędzie się po mszy świętej o godzinie 17, 27 czerwca. My natomiast słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już o 12.45.

0: Pora śniadaniowa, to ja wam życzę smacznego, co macie dzisiaj na śniadanie. Kanapki, a nie kanapki, to B. Przynajmniej tak twierdzą w dzisiejszych czasach dietetycy. Dawno, dawno temu kanapki się jadło i było dobrze. A teraz podobno nie są dobre, bo chleb to przede wszystkim źródło węglowodanów. Niewielka ilość szynki czy twaroszku zwykle nie dostarcza wystarczającej ilości białka. Dodatkowo warzywa często pojawiają się jedynie jako symboliczny dodatek, przez co ich wpływ na wartość odżywczą śniadania jest ograniczony. No musieliby zobaczyć moje kanapki, ilość szynki, twaroszku. No z warzywami to bywa u mnie różnie. Tak, miewam różne podejście do warzyw o poranku. No i zupa. Zupa mleczna. To jest to, co pamiętam z dzieciństwa, a wy co lubicie jeść na śniadanie? Według tych zaleceń teraźniejszych, to na śniadanie powinniśmy jeść jajka, naturalne produkty mleczne, bogate produkty w ten składnik, czyli w mleko, również owoce i awokado. Awokado i orzechy. To jest to, co powinniśmy jeść na śniadanie. A wy co? Kanapka z awokado czy kanapka z szynką? Smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
3: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Powtórki referendum nie będzie, zdecydował sąd w Krakowie. I jaguar w bibliotece to nie przenośnia, prawdziwa historia.

0: z Kolumbii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Donald Trump ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu. Podpisanie dokumentu potwierdził Teheran. Krytykują go zarówno republikanie, jak i demokraci. Co znalazło się w umowie? O tym Tomasz Orchowski.
1: Wstępne porozumienie zawiera zaledwie 14 punktów. Pierwszy to wstrzymanie wszystkich działań wojennych, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. Kolejne punkty regulują takie kwestie jak otwarcie cieśniny Ormus, plan o wartości 300 miliardów dolarów, by odbudować Iran, czy zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji na Teheran. Co do broni atomowej, najważniejszego punktu dla Trumpa, Irańczycy zobowiązali się, że nie będą jej mieć, a wzbogacony już uran zostanie rozcieńczony na miejscu, co ma kontrolować ONZ. USA wydały na wojnę ponad 130 miliardów dolarów, celów nie osiągnęły, wracamy do stanu sprzed konfliktu. Gorzej, bo umowa, jak zauważa BBC, nie wyklucza wprowadzenia przez Iran opłat za przeprawę cieśniną Ormus w przyszłości.
0: Ostateczne amerykańsko-irańskie porozumienie ma zostać zawarte w ciągu 60 dni. Negocjacje mają ruszyć jutro w Szwajcarii. Krakowski sąd zdecydował, że nie będzie powtórki referendum. Oddalił wniosek o jego unieważnienie, którego domagał się krakowianin i były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Katarzyna Młynarczyk.
2: Sąd przyznał, co prawda, że do naruszeń dochodziło, uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by działania prowadzone w internecie przełożyły się na decyzje wyborców, mogąc zmienić wynik referendum, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw cywilnych sędzia Zbigniew Zgód.
3: Tego typu postanowienie daje podstawy do tego, żeby ogłaszać przedterminowe wybory. Oczywiście pod warunkiem, że to orzeczenie się uprawomocni. Po stronom służy prawo wniesienia zażalenia.
2: Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie, mówi Edward Nowak.
4: Uznaję prawo i walczę o praworządność, więc nie podważam wyroku.
2: Wciąż nierozstrzygnięte pozostają jeszcze dwa inne protesty wyborcze.
0: Prawo i Sprawiedliwość domaga się wezwania niemieckiego ambasadora i wyciągnięcia konsekwencji wobec berlińskiej policji. A chodzi o zatrzymanie przez tamtejsze służby Roberta Bąkiewicza i kilku innych osób. Grupa wbrew zakazowi policji chciała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Podobnej reakcji co PiS domaga się od rządu także prezydent Karol Nawrocki. Liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła w ciągu minionego roku rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego przez ONZ, zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób. To ponad dwukrotnie więcej niż dekadę temu. I jeszcze na koniec o chwilach grozy, które przeżyli pracownicy i studenci Narodowego Uniwersytetu Kolumbii w mieście Leticia. Na uczelni pojawił się jaguar. Na szczęście zwierzę udało się odłowić, a drapieżnik nie wyrządził nikomu krzywdę. Nie wiadomo, co przyciągnęło jaguara, ale pojawił się w okolicy uniwersyteckiej biblioteki.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Przed nami absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni w ławach zasiądą 19 czerwca. W jej trakcie samorządowcy ocenią działalność Zarządu Województwa Pomorskiego oraz wykonanie budżetu za rok 2025. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie przedstawienie przez marszałka Mieczysława Struka raportu o stanie województwa pomorskiego w ubiegłym roku. Po prezentacji dokumentu odbędzie się debata, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami udział będą mogli wziąć także mieszkańcy województwa pomorskiego, przedstawiając swoje opinie, spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu. Po zakończeniu debaty radni zdecydują o udzieleniu zarządowi województwa pomorskiego wotum zaufania. Druga część sesji poświęcona będzie ocenie wykonania budżetu województwa za rok 2025. Sejmik rozpatrzy m.in. sprawozdanie finansowe województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. Zwieńczeniem tego punktu będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za rok miniony. Szczegółowe informacje wraz z materiałami na sesję i projektami uchwał znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W Lęborku trwa drugi etap budowy ulicy Sudeckiej. To inwestycja, na którą od lat czekali mieszkańcy i radni, ponieważ droga stanowi ważne połączenie między ulicą Komuny Paryskiej Śląskiej, a rondem Tatrzańska-Myśliwska. Obecnie prowadzone są prace ziemne. W ramach inwestycji powstanie blisko 350 metrów wspólnej drogi dla pieszych i samochodów, nowe chodniki oraz zjazdy do posesji. Wartość kontraktu opiewa na kwotę niemal 500 000 zł.

0: zł. Prace mają zakończyć się w ciągu 6 miesięcy. To kontynuacja rozbudowy ulicy Sudeckiej. W ubiegłym roku oddano do użytku pierwszy odcinek drogi wraz z kanalizacją deszczową. Budowa jest także powiązana z przebudową ulicy Myśliwskiej, gdzie powstały nowe ronda, chodniki i przejścia dla pieszych. Władze miasta podkreślają, że kolejne inwestycje drogowe mają poprawić komunikację i bezpieczeństwo mieszkańców tej części Lęborka. Policjanci słupskiej drogówki zatrzymali 44-letniego gdynianina, który w terenie zabudowanym rozpędził swoje BMW do 110 km na godzinę. Kierowca na widok mundurowych zaczął uciekać. Mówi o tym młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
1: Policjanci ruszyli w pościg. Po kilkukilometrowym pościgu zatrzymali 44-letniego mieszkańca Gdyni, który, jak się okazało, nie tylko przekroczenie prędkości miał na sumieniu, a badanie alkomatem wykazało, że jest on kompletnie pijany. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
0: Okazało się, że 44-letni mieszkaniec Gdyni ma na swoim koncie więcej przewinień.
1: Auto, którym mężczyzna uciekał, zostało 3 lata temu wyrejestrowane na terenie Niemiec. Finalnie samochód z miejsca interwencji odjechał na lawecie, a kierowca wrócił z policjantami do słupskiej komendy, gdzie spędził ostatnie 2 noce.
0: 44-latek usłyszał już zarzuty, otrzymał też mandaty karne na łączną kwotę 9,5 tysiąca złotych za ucieczkę przed policją i inne wykroczenia. Mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat więzienia. Gdyńska plaża będzie jeszcze bardziej otwarta dla ludzi ze szczególnymi potrzebami. To dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Fundacja Infinity przekaże Gdyńskiemu Centrum Sportu specjalistyczny sprzęt terenowy, który od 1 lipca będzie dostępny bezpłatnie w wypożyczalni działającej w Marinie Gdynia. Zakup 6 urządzeń, czyli wózków i chodzików umożliwiających poruszanie się po piasku i nierównym terenie, został sfinansowany dzięki wsparciu Fundacji Energa. Wartość dofinansowania wyniosła 93 150 zł.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Poranek przywitał nas dość intensywnym zachmurzeniem. Miejscami już od rana pojawiały się lekkie opady deszczu. Na szczęście przelotne, punktowe i niezbyt dokuczliwe. Co do ciśnienia, 1017 hektopaskali. A jeśli chodzi o temperaturę, 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce dzisiaj nas czeka. 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i coś pomiędzy. 19 stopni w Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino. Wiatr słaby i umiarkowany. Tutaj jakichś wielkich zmian akurat.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry ponownie. Zapraszam na kolejną godzinę, a na początek na nasze muzyczne kalendarium. 18 dzień czerwca w roku 42 w Liverpoolu na świat przyszedł Paul McCartney, członek kultowej grupy The Beatles. W roku 47 w Niepołomicach urodził się Jan Wojdak, piosenkarz i kompozytor, od 71 roku lider zespołu Wawel. W roku 48 wytwórnia Columbia Records rozpoczęła masową produkcję płyt na 33 obroty. Nowy format pozwala umieścić na jednej stronie maksymalnie 23 minuty muzyki, w przeciwieństwie do zaledwie 3 minut na płytach na 78 obrotów. W roku 61 na świat przyszła Alison Moye, brytyjska wokalistka śpiewająca takim niskim kontraltem. W roku 1977 zespół Fleetwood Mac umieścił na szczycie amerykańskiej listy singli piosenkę Dreams. W roku 2000 raper Nate Dogg został aresztowany za rzekome porwanie swojej dziewczyny z domu jej matki, przetrzymywanie jej wbrew woli, napaść i podpalenie samochodu. Wszystkie zarzuty zostały później wycofane.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.

0: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Reklama.

0: Pamiętajcie, że codziennie trzeba sobie sprawiać jakieś przyjemności. Na przykład można sobie coś kupić, jak człowiek ma zły humor. No i nie wiem, czy Robert Lewandowski ma dobry humor, czy też zły humor. No, dostał propozycję z drużyny ze Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że to nie jest jego marzenie. W związku z tym, z tej całej chyba takiej złości sprawił sobie luksusowy jacht. 24-metrowa zabawka, która kosztuje ponad 30 milionów złotych. Nowy nabytek piłkarza ma imponujące parametry. Katamaran będzie liczył blisko 24 metry długości, 12 metrów szerokości. Do dyspozycji będzie 366 metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej, czyli zdecydowanie więcej niż mieszkania wielu z nas i domy nawet też. Garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa oraz Ocean Lagoon, czyli prywatny beach club usytuowany tuż nad taflą wody. Nie zabraknie również rozbudowanych stref wypoczynkowych i przestronnego flybridge'a przeznaczonego do relaksu oraz wspólnych posiłków na świeżym powietrzu. Kto zabroni bogatemu kupować takie właśnie rzeczy? Robert Lewandowski uwielbia spędzać czas na morzu. Do tej pory musiał korzystać z takich jachtów przyjaciół, a teraz stwierdził, że będzie miał swój. No, w końcu na to go stać. A jak przyjmie propozycję ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ma zarabiać 20 milionów dolarów za sezon, myślę, że kupi sobie kolejny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: O, w 9:30 ponownie wjeżdżamy na pomorsko-kaszubskie drogi i ponownie mówi Wam dzień dobry Janusz Ludwiczak. Na początek Słupsk. Jeśli wybieracie się do Urzędu Miejskiego, to uważajcie na zamknięty Plac Zwycięstwa w związku ze 125. urodzinami ratusza. Wszystkiego najlepszego. I związanym z tym programem wieczornych imprez nie ma w tej chwili możliwości parkowania przy magistracie. Utrudnienia w tej części miasta potrwają do soboty do godziny 23:00. Utrudnienie mamy za to na Gdyńskiej. Mimo zapowiedzi drogowcy nie wprowadzili jeszcze tymczasowej organizacji ruchu. Wygląda na to, że w Słupsku poranny szczyt komunikacyjny mamy praktycznie za

sobą skróciła się kolejka na Kościuszki, a skoro w Słupsku jest już spokojnie, jedziemy zatem do Lęborka. Na Krajowej 6 ruch odbywa się płynnie, z wyjątkiem Runowa, gdzie w tej chwili pracują drogowcy. Lęborg praktycznie dojechał też już do pracy, rozluźniło się na rondzie Solidarności i Kossaka. Jeśli jedziecie trasą kaszubską i planujecie zjechać na węźle w Bożym Polu Wielkim, to przygotujcie się na niewielkie spiętrzenie w Strzebielinie na Wejherowskiej. W samym Wejherowie już po porannym szczycie komunikacyjnym, w Redzie rozluźniło się na Puckiej i Gdańskiej. Przenieśmy się teraz na północ regionu, cały czas ruch wahadłowy w Rozewiu w związku z remontowanym fragmentem 215. A od godziny 18 zamknięty dla ruchu będzie most przez Czarną Wodę w Ostrowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 pomiędzy Karwią a Jastrzębią Górą. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do godzin rannych zaplanowano przejazd transportu ponadnormatywnego. Objazd poprowadzony będzie przez Połczyno, Puck i Władysławowo. Nasz raport zakończymy w Gdyni. Na leśnym odcinku trasy Kwiatkowskiego w stronę terminala mamy zderzenie dwóch pojazdów. Uważajcie, jeżeli jedziecie teraz trójmiejską obwodnicą i planujecie dostać się do Gdyni, proponuję jednak kontynuację podróży obwodnicą i zjazd w Chyloni i dalej kontynuujemy podróż morską, która już praktycznie też się odkorkowała. Poza tym w Gdyni poranny szczyt i związany z tym spowolnienie mamy już z głowy. Przypomnę, że jutro rozpoczyna się remont na Wiczlińskiej. Uważajcie. Raport drogowy powraca na antenie Radia Nord FM już o 15.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Szansa na słońce jest dopiero w drugiej części dnia. Termometry pokażą dziś maksymalnie 18 stopni w Białogórze, Jastrzębiej Górze i Pucku, 19 w Rumi, Gościcinie, Choczewie i Brzeźnie Lęborskim, najwięcej 20 kresek powyżej zera wskażą termometry w Lęborku, Smołdzinie i Kobylnicy. Wiatr słaby południowo-wschodni w okolicach 12 km na godzinę, w porywach do 25, ciśnienie nadal 1017 hektopaskali, biometr jest wciąż niekorzystny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

Przed nami upalny czas, a jak upały, to również burze. No i w związku z tym chciałem wam powiedzieć i udzielić kilku porad, czego nie robić w czasie burzy, bo to są bardzo ważne rzeczy dla naszego życia i zdrowia. Kiedy słyszycie pierwszy grzmot, najlepiej od razu wyjąć wszystkie wtyczki z kontaktu.

0: i rzeczywiście eksperci mówią, że tak, warto. Instalacja elektryczna stworzona z masy kabli jest doskonałym przewodnikiem prądu, dlatego warto to zrobić. Korzystanie z laptopa i telefonu, gdy są podłączone do prądu, wiąże się z ryzykiem porażenia, dlatego zdecydowanie polecają wyłączyć z prądu te urządzenia. Czy można się kąpać, brać prysznic podczas burzy? Specjaliści mówią, raczej nie, bo woda i metalowe przedmioty, elementy instalacji przewodzą energię elektryczną. Z tego powodu eksperci odradzają kąpiel, prysznic, mycie naczyń czy nawet rąk podczas burzy. Lepiej zrobić to po burzy. A czy gumowe podeszwy butów i opony samochodu stanowią skuteczną ochronę przed energią wyładowania atmosferycznego? Buty może niekoniecznie, ale jeżeli zamkniecie się w samochodzie, to powinna być to bezpieczna przestrzeń. Takie porady wujka Arka na nadchodzący sezon burzowy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
9: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
8: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
9: Buty na siekach GW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorącym Aplincama.
8: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
9: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
8: To co?
9: Widzimy się w Marszewie.
8: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
9: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

0: To na zakończenie tej godziny mam dobrą wiadomość dla wszystkich narciarzy, którzy tęsknią latem za tym, żeby w końcu sobie móc poszusować na nartach. W Polsce rusza wielka inwestycja. Oficjalnie wydano pozwolenie na budowę nowoczesnego krytego stoku narciarskiego. Kompleks powstaje w Babicy pod Wadowicami. Całoroczny kryty stok może pobić rekord i stać się najdłuższą tego typu atrakcją na świecie. Obiekt ma mieć 650 metrów długości i wszyscy ci, którzy uwielbiają jeździć na nartach, będą mogli się udać właśnie tam i ruszyć nawet latem. Całkowicie niezależny od pogody, utrzymywany w temperaturze od minus 2 do minus 5 stopni, no i rekordowa długość trasy, bo nawet 650 metrów. Do tego wszystkiego jeszcze ma powstać hotel i inne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby tam właśnie spędzić czas. Kiedy otwarcie? No niestety jeszcze takiej informacji nie posiadam. Na razie rozpoczyna się inwestycja, bo zostały wydane wszystkie pozwolenia, no i czekamy z niecierpliwością wszyscy ci, którzy mamy ochotę pojeździć całorocznie na nartach. Ja przypomnę, że największą w tej chwili tego typu atrakcją jest trasa w Szanghaju, ale jest to krótsza trasa od tej, która ma powstać właśnie w Polsce. Trzymam kciuki za szybką realizację i za tych, którym śni się po nocach jazda na nartach w letni poranek albo w letnie popołudnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
4: Zawieszone loty w Moskwie po atakach Ukrainy na rafinerię. Stracił posadę, może też stracić mandat radnego słynny lekarz milioner. Powiemy też o mundialowych emocjach i która drużyna pokazała największy apetyt na mistrzostwo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone. Ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. W rafinerii w dzielnicy Kapotnia, która znajduje się 15 km od Kremla, wybuchł pożar. Dzielnica zasnuta jest gęstym dymem. Siły ukraińskie przeprowadziły zmasowany atak dronowy na te rafinerie i inne cele w obwodzie moskiewskim. Rafineria stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu

0: Południowym dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Z kolei Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, twierdzi, że narzędzia do rozwiązania afery w warszawskim szpitalu mają NFZ, służby skarbowe państwa, NIK i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
1: Jestem ostro wkurzony i uważam, że ta sytuacja powinna być wyjaśniona do cna i oczekuję wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich osób, które podejmowały te decyzje. Także osób, które już dzisiaj w tym szpitalu nie pracują, a z tego co wiem, odgrywały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji kadrowo-płacowych.
0: W szpitalu zbiera się dziś Rada Nadzorcza, która ma decydować o odwołaniu dyrektorki do spraw leczniczych placówki. Nadal nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów na Zakrzówku w Krakowie. Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum zostało zamknięte 1 czerwca. Zarząd Infrastruktury Sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, tłumaczy rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
2: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
0: I zapewnia, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. Czyszczenie basenów już się rozpoczęło, ale mało prawdopodobne, by zostały oddane do użytku przed weekendem, a ten ma być upalny, nawet 30 stopni. Anglicy pokonali Chorwację i wysłali światu jasny sygnał. Przyjechali na Mundial walczyć o Puchar Świata. Gorzej zaprezentowała się Portugalia. Michał Waszkiewicz.
3: To w końcu był dobry mecz. Chorwaci strzelili ładne 2 gole, ale Anglicy byli jednak zdecydowanie lepsi. Do siatki trafili 4 razy, a 2 gole strzelił niezawodny Harry Kane, który po meczu przyznał, że do lepszej gry w drugiej połowie świetnie zmotywował ich trener. Powiedział nam po prostu, żebyśmy zagrali bez hamulców, wyluzowali. Coś w stylu, czego my się boimy. Po prostu wyjdźmy tam i grajmy. Rzucił tylko, co najgorszego może się stać. Przegramy mecz, to dopiero pierwsze spotkanie w grupie. Trudno, jedziemy dalej. Anglicy są mocni, a Portugalia w pierwszym meczu nie pokazała zupełnie nic. Grające schematycznie i powoli tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Frycowe zapłacił kolejny debiutant. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3. Z kolei Gana, choć miała dużą przewagę, dopiero w doliczonym czasie strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Panamą.
0: A dziś na Mundialu rozpoczyna się druga kolejka fazy grupowej.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na ścieżce rowerowej w Wejherowie czołowo zderzyły się 16-latka jedąca hulajnogą elektryczną i 73-letnia rowerzystka. Jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek około 16:30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Nesta Potrykus, ze wstępnych ustaleń wynika, że 16-letnia kierująca hulajnogą elektryczną, jedąc od strony ulicy Kochanowskiej, wykonywała manewr skrętu w lewo w kierunku ulicy 1 Brygady Pancernej. W tym czasie drogą dla rowerów w kierunku ulicy Obrońców Helu poruszała się 73-letnia rowerzystka. Doszło do czołowego zderzenia obu uczestniczek ruchu. Jak wynika ze wstępnie zgromadzonych informacji, najprawdopodobniej kobiety nie zauważyły się wzajemnie odpowiednio szybko i doszło do zderzenia. W wyniku upadku rowerzystka została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na badania. Po przeprowadzeniu diagnostyki nie stwierdzono poważnych obrażeń i kobieta została zwolniona do miejsca zamieszkania. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz stopień odpowiedzialności poszczególnych uczestniczek. W Lęborskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie robocze poświęcone gospodarce odpadami komunalnymi na terenie miasta Lęborka. W rozmowach uczestniczyli zarządcy nieruchomości, administratorzy wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na sygnały płynące od mieszkańców dotyczące nieporządku w miejscach gromadzenia odpadów, liczby pojemników do segregacji, niezadowalającego poziomu segregacji odpadów, altan śmietnikowych oraz ogrodzeń związanych z budową nowych wiat śmietnikowych. Przedstawiciele miasta zwrócili się do zarządców, administratorów i spółdzielni mieszkaniowych z prośbą o intensyfikację działań informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i utrzymywania porządku w miejscach ich gromadzenia. Podczas spotkania przypomniano także podstawowe obowiązki miasta wynikające z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informacje o przebiegu spotkania znajdziecie na stronie leborg.pl. Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w środę wieczorem na Krajowej 21 w Zimowiskach w pobliżu Ustki. Ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki wynika, że kierujący Mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu Oplowi Vectra. W wyniku zdarzenia jedno z aut dechowało. W wyniku wypadku ranny został kierowca.

0: Mercedesa. Autem podróżowała również 9-latka. Dziecko z urazem głowy trafiło do słupskiego szpitala. Przez blisko 2 godziny ruch pomiędzy Słupskiem i Ustką odbywał się wahadłowo. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rozpoczynają się prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Witomino. Ich celem będzie uporządkowanie rozwoju obszaru położonego pomiędzy ulicami Wielkokacką, Małokacką, Wąską i Graniczną. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, rejonu ulicy Wielkokackiej, Małokackiej, Wąskiej i Granicznej. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy sukcesywnie realizowane są tam budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące, bliźniacze, wielorodzinne, a także budynki usługowe. Teraz właśnie prezydent miasta Gdyni rozpoczyna pracę nad projektem planu miejscowego oraz ogłasza o możliwości składania wniosków. Wnioski do planu można składać do 10 lipca w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przy ulicy Hugona Kołłątaja 1.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Co prawda upałów dziś mieć nie będziemy, ale nie będzie też zimno. Dziś na termometrach zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mielusinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. No i zachmurzenie, ono akurat jest dość intensywne i tu już od samego rana po regionie krążą także przelotne, no i trzeba tutaj przyznać niezbyt intensywne opady deszczu.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Czwartkowy poranek, witam was ponownie, Arkadiusz Mieńczewski i zapraszam na naszą podróż. Będzie to podróż z pluskwami. Pluskwy coraz częściej stają się niechcianą pamiątką przywożoną z wakacji. Niedawno opublikowano ranking miejsc w Europie, w których turyści najczęściej zgłaszają problemy z brudnymi łóżkami, materacami i obecnością wspomnianych owadów. Niechlubnym liderem okazał się Rzym, ale w czołówce znalazły się też inne uwielbiane przez turystów miasta. No i jeżeli wy wybieracie się do Rzymu, to pamiętajcie, sprawdzajcie, czy jak wrócicie, to nie wrócicie z pluskwami. Najgorszy wynik odnotował Rzym. Na drugim miejscu znalazł się kurort na Korfu, Kavos, znany z życia nocnego. Na miejscu trzecim znalazły się Ateny. Z kolei Amsterdam plasował się na czwartym miejscu, natomiast Paryż znalazł się na piątym miejscu. Stolica Włoch nie była jedynym włoskim miastem, które znalazło się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Wenecja zajęła siódme miejsce, natomiast Florencja uplasowała się na dziewiątej pozycji. Jak widać, Włochy to idealne miejsce do tego, żeby wrócić z pluskwami do domu, dlatego pamiętajcie, wybierajcie przestrzenie, które są czyste, sprawdzajcie łóżka, czy ich tam nie ma, tych pluskiew. No i po powrocie do domu też sprawdźcie, czy w waszych ubraniach ich nie ma, bo mogą się roznieść po domu, a wtedy to będzie kłopot.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: To może trochę zabrzmieć jak science fiction, ale być może już niedługo pojawi się statek, który będzie statkiem miastem. Nie będzie cumował w portach, a jego mieszkańcy zyskają możliwość podróżowania po świecie bez opuszczania pokładu. Ale to chyba nuda mieszkać na takim statku bez opuszczania pokładu. 80 tysięcy osób ma mieszkać na statku mieście. Będzie to statek, który sobie będzie pływał, a jeżeli ktoś będzie chciał wybrać się na ląd, to będzie musiał skorzystać z promu albo z helikoptera. Będzie tam wszystko, co w normalnym mieście. Chodniki, tereny zielone, do tego na przykład stadion na 15 tysięcy widzów, aquapark, muzea, sale koncertowe, biblioteki, centrum kongresowe, nocne kluby oraz widowiskowe akwarium. Statek ma być zasilany energią jądrową. No i podobno władze Singapuru są zainteresowane wsparciem budowy takiego statku miasta. Jeszcze na razie nie ma informacji, kiedy ten statek powstanie. Na razie odświeżono plany i pokazano wizualizację, bo to projekt z lat 90., który został wskrzeszony, a koszt jego realizacji ma wynieść, uwaga, 16 miliardów dolarów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze Arki Gdynia rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi. Pierwsze zajęcia poprowadził nowy szkoleniowiec żółto-niebieskich Marek Jarolim, który oficjalnie objął zespół po zakończeniu poprzednich rozgrywek. Do sztabu szkoleniowego dołączyło 3 nowych asystentów. W klubie pozostają natomiast dotychczasowi członkowie sztabu, w tym Jakub Frydrych, Oskar Formela i Łukasz Borowski, a także osoby odpowiedzialne za przygotowanie motoryczne, diagnostykę i opiekę medyczną. Trwają również formalności związane ze zmianami kadrowymi. W klubie prowadzone są rozmowy dotyczące przyszłości Kamila Jakubczyka i Oskara Kubiaka. Podczas pierwszego treningu szansę pokazania się otrzymali także młodzi zawodnicy z drużyn juniorskich oraz piłkarze wracający z wypożyczeń. Wśród nich znaleźli się m.in. Wojciech Zacharewicz, Nikodem Gozdecki, Piotr Krewny, Hubert Strugała, Bartosz Siedlecki, Aleksy Lisiecki, a także Kasjan Lipkowski, Miłosz Kaczmarek i Jakub Staniszewski. Plan przygotowań zakłada tygodniowe zgrupowanie w Opalenicy, które potrwa od 21 do 28 czerwca. Na zakończenie obozu gdynianie zmierzą się w meczu kontrolnym z GKS Katowice. Kolejne sparingi Arka rozegra już po powrocie do Gdyni. Rywalami będą Chojniczanka Chojnice 4 lipca, Olimpia Grudziądz 11 lipca oraz Wigent Luzino 18 lipca. Inauguracja nowego sezonu pierwszej ligi zaplanowana jest na weekend od 24 do 26 lipca.

0: Zmieniamy dyscyplinę. Zmiana na stanowisku pierwszego trenera Energii Trefla. Sopot w sezonie 2026-2027 żółto-czarnych poprowadzi Krzysztof Roszyk, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca rozgrywek 2027-2028. 47-letni szkoleniowiec jest doskonale znany sopockim kibicom. W przeszłości zdobywał z Treflem medale jako zawodnik, a następnie przez wiele lat pracował w klubie jako asystent trenerów. W tej roli współtworzył m.in. zespół, który sięgnął po Puchar Polski w sezonie 2022-2023. Prezes klubu Marek Wierzbicki podkreśla, że nominacja Roszyka jest efektem jego doświadczenia i dotychczasowej pracy w Sopocie. Sam szkoleniowiec nie ukrywa zadowolenia z otrzymanej szansy. Jak zapowiada, chce zbudować drużynę opartą na polskich zawodnikach, grającą szybką, ale jednocześnie przemyślaną koszykówkę. Krzysztof Roszyk wraca na stanowisko pierwszego trenera po sezonie, w którym Energia Trefl Sopot zdobyła Puchar Polski, awansowała do drugiej rundy FIBA Eurocup i zakończyła rundę zasadniczą Orlen Basket Ligi na czwartym miejscu. Ostatecznie Sopocianie zakończyli rozgrywki na siódmej pozycji. Wracamy do piłki nożnej. W Rumie odbędzie się druga edycja charytatywnego turnieju piłkarskiego imienia Romana Dmowskiego. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 27 czerwca na boisku przy ulicy Bukowej. Rywalizacja prowadzona będzie w formule 6-osobowych zespołów, 5 zawodników w polu i bramkarza. Każda drużyna będzie mogła liczyć maksymalnie 10 zawodników. Wypisowe wynosi 200 zł od zespołu. Organizatorzy podkreślają, że turniej ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie Mariusza Zielkę. Szczegółów szukajcie na stronie rumskiego MOSIR.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Pogoda dzisiaj jest taka trochę w kratkę, bo z jednej strony zachmurzenie od umiarkowanego podłuże, miejscami przelotne opady deszczu, ale z drugiej strony robi się coraz cieplej, a z przejaśnień wygląda do nas słońce. Dziś 18 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i równie dobre 19 stopni w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie oraz Luzinie. Na barometrach z kolei około 1017 hektopaskali, czyli wartość jak najbardziej umiarkowana.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Zabieram was teraz do Turcji. Turcja, popularny kraj wśród Polaków, którzy korzystają szczególnie tam chyba z all inclusive. Piękne słońce, do tego drinki z palenkami. No i wiecie, jak to na all inclusive. Ale może od czasu do czasu chcielibyście coś zwiedzić i odwiedzić. Powiecie, w ciągu dnia w takim upale chodzić, zwiedzać muzea, to nie to. Dlatego Turcja wprowadziła tak zwane wieczorne, a nawet poranne zwiedzanie. Od 1 czerwca do 1 października tego roku będzie można skorzystać ze zwiedzania wybranych obiektów w różnych miastach Turcji i takie atrakcje będą dostępne między godziną 19 a 21, niektóre nawet 23, a w niektórych przypadkach nawet między 4 a 9 rano, czyli można będzie wcześniej rano wstać, pójść pozwiedzać, a potem wrócić i o 9 rano zjeść śniadanie, no i położyć się nad basenem czy na plaży. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Myślę, że to jest też niezły pomysł dla nas Polaków, no bo przecież zapowiadają nam synoptycy gorące, upalne lato. Wtedy większość z nas będzie chciała spędzać czas nie zwiedzając, a korzystając ze słońca. Wiecie, w Polsce tego słońca jest naprawdę tak mało, no a potem może poszlibyśmy coś pozwiedzać i poodwiedzać. Może to jest właśnie pomysł dla tych, którzy zajmują się takimi tematami i może wprowadzić właśnie takie wieczorne zwiedzanie dla turystów. Rzucam hasło, rzucam pomysł, a państwo sami zdecydujecie, czy warto to wykorzystać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzenie?

0: Masz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłogi paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskiett.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
5: Reklama.

0: Na zakończenie jeszcze do Japonii, na sushi, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi. Pamiętajcie o tym, jeżeli do tej pory nie próbowaliście, to może warto spróbować, a jeżeli macie swoją ulubioną suszarnię, to może warto ją dzisiaj odwiedzić. Według powszechnej opinii wszystkie dania kuchni japońskiej spożywa się za pomocą pałeczek. Tymczasem w przypadku sushi tradycyjny i najchętniej praktykowany w Japonii sposób to jedzenie rękoma. Także nie przejmujcie się, jeżeli nie potraficie jeść za pomocą pałeczek. Jak ktoś was zapyta, a będziecie jedli sobie to sushi rękoma, dlaczego tak robicie, to powiedzcie, że tak robią właśnie w Japonii i wy o tym bardzo dobrze wiecie. To smacznego sushi dzisiaj wam życzę i wszystkiego innego smacznego też. I udanego, miłego dnia. Zapraszam na nasze najlepsze, jak zwykle, spotkanie poranne, czyli piątkowy poranek, piątek weekendu, początek i już jutro zacznie się kręcić. To do usłyszenia. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca od Kaszub po Norwegię.
2: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
2: to może da stać belnych grze młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
2: Przejezdta wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
2: Do usłyszeni.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kielkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.
5: Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. I gdańska plaża bardziej dostępna dla niepełnosprawnych. Paulina Nawrocka, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz w Europie, który potrwa do 6 miesięcy. NATO musi powrócić do prawdziwego, sztywnego sojuszu wojskowego, mówił w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO szef Pentagonu. Dodał, że coroczne składki członkowskie USA w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. W ocenie Hegsetha niektóre kraje sojuszu nie wykazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Na ubiegłorocznym szczycie państwa członkowskie przyjęły zobowiązanie, zgodnie z którym do 2035 roku roczne wydatki na obronność mają wzrosnąć do poziomu 5% PKB. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Urzędnicy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk zapowiada kontrolę.
6: Przede wszystkim będziemy reagować.

0: reagować na skargi, bo to oznacza, że przynajmniej jedna strona stosunku prawnego nie jest zadowolona z umowy i czuje, że cechy tej umowy są takie jak przy umowie o pracę. Inspektor pracy pójdzie na kontrolę i będzie przede wszystkim najpierw negocjował. Będzie rozmawiał z obiema stronami stosunku prawnego. Jeżeli stwierdzi, że są przeważające cechy stosunku pracy, wtedy wystosuje do pracodawcy polecenie przekształcenia tej umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
1: Jeśli pracodawca się nie zgodzi, to sprawa trafi do sądu. W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Specjalistyczne wózki i chodziki plażowe trafiły na wyposażenie kąpielisk morskich w Gdańsku. Sprzęt, który ma poprawić dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami, ufundowali przedstawiciele biznesu. Paweł Radzewicz.
2: Takiego wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z plaż, jeszcze nie było, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Prezentujemy 15 wózków, zarówno dla osób dorosłych, to te niebieskie, jak i dla dzieci, dla młodszych, te żółte, ale także specjalne chodziki ułatwiające poruszanie się po piasku.
2: W poszukiwaniu sprzętu, który byłby odpowiedni na miękki bałtycki piasek, trzeba było sięgnąć aż do Australii, dodaje szef Gdańskiego Ośrodka Sportu Kamil Koniuszewski.
4: Jesteśmy pierwsi w Polsce. Myśmy 2 lata testowali różne wózki. Nie jeden zakopaliśmy, ale przy testowaniu tych wózków stwierdziliśmy, że to działa.
2: Jak działa, zainteresowani będą mogli sprawdzić. Na razie na kąpieliskach w Brzeźnie i na Stogach.
1: A teraz śląski wyjątkowy weekend dla miłośników amerykańskiej motoryzacji. Do Katowic na lotnisko Muchowiec zjadą klasyki. To największy festiwal amerykańskich samochodów w Europie. Przyjadą skrzydlate krążowniki i filmowe pojazdy z Batmana, Parku Jurajskiego i Słonecznego Patrolu. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Dom międzypokoleniowy, mini parka przy sąsiednich ulicach, zagospodarowane podwórza. To inwestycje, które pojawią się w Redzie dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Porozumienia opisujące projekty rewitalizacyjne zostały podpisane 15 czerwca przez marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Marcina Skwierawskiego oraz przedstawicieli samorządów, między innymi Redy. Redzki samorząd otrzymał na ten cel około 8 100 000 złotych. Jak mówi burmistrz Redy Mateusz Richert, za te 8 milionów w Redzie powstanie m.in. dom międzypokoleniowy. Będzie to miejsce spotkań, integracji i wsparcia dla rodzin, którzy mają i młodsze dzieci, i te starsze oraz z niepełnosprawnościami. Dom powstanie przy ulicy Gnajskiej 55. Działać będzie również Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. CIS będzie realizować działania edukacyjne, zawodowe i społeczne. Powstanie też placówka wsparcia dziennego, punkty wsparcia rodziny i międzypokoleniowy punkt sąsiedzki. Ponadto dzięki dofinansowaniu przy ulicy Albina Potrackiego powstanie minipark, a przy sąsiednich ulicach zagospodarowane zostaną podwórza. Wybrane budynki zostaną poddane termomodernizacji. W Łęczycach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, które zgromadziły druhów z jednostek OSP Rozłazino, OSP Kaczkowo oraz OSP Łęczyce. W rywalizacji uczestniczyły również młodzieżowe drużyny pożarnicze, w tym jedna dziecięca. Tegoroczna edycja okazała się szczególnie udana dla gospodarzy. Drużyny OSP Łęczyce zdominowały rywalizację, zajmując pierwsze miejsca we wszystkich swoich konkurencjach. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Łęczyc zwyciężyła zarówno w musztrze, jak i ćwiczeniu bojowym, potwierdzając doskonałe przygotowanie i zaangażowanie młodych strażaków. Również obie drużyny seniorskie OSP Łęczyce stanęły na najwyższym stopniu podium. Gminne zawody sportowo-pożarnicze po raz kolejny pokazały, jak ważne dla lokalnej społeczności są strażacka pasja, współpraca i wzajemne wsparcie. W Słupsku będą pochówki ekologiczne. Z interpelacją w tej sprawie do prezydenta miasta zwróciła się wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. Anna Rożek zwróciła uwagę, że coraz więcej mieszkańców chce podejmować proekologiczne decyzje, również przy organizacji pochówku swoich bliskich. W odpowiedzi słupski ratusz przyznał, że dostrzega takie potrzeby, ale nie zapowiada szybko zmian. Wiceprezydent Marta Makuch poinformowała, że miasto najpierw przeprowadzi analizę formalno-prawną. Jeśli przepisy pozwolą na takie rozwiązania, możliwe będzie przygotowanie niewielkiej wydzielonej kwatery na nowym cmentarzu komunalnym. Słupski samorząd chce także sprawdzić rzeczywiste zainteresowanie mieszkańców tą formą pochówku oraz monitorować rozwój podobnych inicjatyw w Polsce. W Bolszewie w gminie Wejherowo doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Konieczna była hospitalizacja jednego z kierowców. Do wypadku doszło weszło w godzinach popołudniowych w środę 17 czerwca. Według policyjnych ustaleń kierujący Seatem jadąc ulicą Słoneczną w kierunku ulicy Szkolnej nie zastosował się do znaków poziomych. Jak

0: Przekazuje oficer prasowy w Komendzie Pogotowej Policji w Wejherowie aspirant sztabowa Netta Potrykus. Przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Południowej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki Junak, który poruszał się ulicą Szkolną w kierunku ulicy Przemysłowej. W wyniku tego doszło do bocznego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie motocykla, który następnie uderzył w pojazd marki BMW oczekujący na ulicy Południowej na możliwość włączania się do ruchu na ulicę Szkolną. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu Seatem prawo jazdy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Końcówka wiosny już nastała, no i pogoda jak najbardziej przypomina o tym, że lato zbliża się wielkimi krokami, a wiosna się kończy. Dziś 19 stopni Celsjusza będziemy mieli w Wejherowie, Rezieru, Mignie, Minie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany, a akurat zachmurzenie to od samego rana utrzymuje się dość odczuwalne. Mogą się także pojawiać raczej słabe, niezbyt intensywne i przede wszystkim przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ogromnie mnie cieszę, że mogę być z Wami i zaprosić z przyjemnością na wspólne spotkanie. Nie zabraknie oczywiście muzyki i porcji dobrej energii, która naładuje Wasze akumulatory. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, witajcie.
1: Reklama. Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
6: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
7: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
6: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
7: Buty na siekawie W z Leśna, z regionalnym Masmaćka ma i z Gorący ma Plinca ma.
6: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
7: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
6: To co?
7: Widzimy się w Marszewie.
6: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
8: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

0: cię chcę.
1: Cannes Lions coraz mocniej pokazuje, że reklama przestaje być tylko spotem w telewizji albo hasłem na plakacie. Tegoroczny program dużo miejsca daje twórcom internetowym, sztucznej inteligencji, sportowi, wpływowi marek i temu, jak firmy próbują rozmawiać z ludźmi w świecie, w którym uwaga znika po kilku sekundach. To ważne, bo reklama jest trochę lustrem codzienności. Kiedy zmienia się sposób oglądania, słuchania i przewijania treści, marki muszą nauczyć się nowego języka. Dawniej kampania mogła żyć w kilku dużych mediach. Teraz musi odnaleźć się w krótkim filmiku, komentarzu, reakcji twórcy, transmisji sportowej i rozmowie, która w każdej chwili może wymknąć się spod kontroli. Do tego dochodzi AI, które obiecuje szybkie pomysły, szybkie obrazy i szybkie teksty. Pytanie tylko, czy szybkość wystarczy, bo dobra reklama nadal musi zrobić coś bardzo starego. Zatrzymać człowieka na tyle długo, żeby naprawdę chciał posłuchać.

0: pero con ron.
1: Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wychowanka APS Rumia Paulina Damaskę, tegoroczna mistrzyni Tauron Ligi z zespołem PGE Budowlani Łódź, od przyszłego sezonu będzie występować we włoskiej Serie A1, a jej nowym pracodawcą został Bisonte Firenze. Dla 24-latki będzie to pierwszy zagraniczny klub w jej dotychczasowej karierze. Władze zespołu z Florencji już w maju oficjalnie potwierdziły zawarcie umowy za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. W opublikowanym komunikacie wideo Damaskę zaznaczyła, że traktuje ten krok jako szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia w nowym środowisku. Ten sportowy awans w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM skomentował prezes i trener APS Rumia Robert Sawicki. To właśnie w rumskim klubie Damaskę stawiała swoje pierwsze sportowe kroki.
7: Paulina od samego początku wykazywała duży talent do naszej dyscypliny, a poza tym miała też w swoim środowisku bardzo takie pozytywne wzorce, które pokazywały jej ścieżkę, że warto, i ona faktycznie dawała od samego początku 100%. To, co niejednokrotnie jest dosyć ciężkie dzisiaj, że jak dziecko, młodzież, dziewczynka czy starsza dziewczyna zaczyna, to wiele osób obserwuje, że przychodzą zobaczyć i albo się zainteresują, albo nie. Natomiast rozmawiając o Paulinie tutaj, poprzez udział już w rozgrywkach seniorskich jej starszej siostry Magdy Damaskę, która również przecież pierwsze kroki stawiała w Rumi, z tym, że w innym poprzedniku Akademii Piłki Siatkowej, czyli w TPS Rumia, więc Paula chyba idąc w ślady siostry bardzo szybko jakby była sfokusowana na tym, że to jest, może być jej ścieżka kariery, a że talentu nie zabrakło, no to możemy

0: obserwować to do dnia dzisiejszego na parkietach czy reprezentacji Polski, czy w rozgrywkach klubowych na parkietach Polski, a niedługo już zagraniczny.
1: Całą rozmowę możecie wysłuchać w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Norda FM. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem. Po pierwszoligowca dołączyło 3 nowych zawodników. Pomocnicy Dominik Kun i Filip Waluś oraz bramkarz Dawid Arndt. Najbardziej doświadczony z nich jest 32-letni Dominik Kun, który podpisał z Arką 2-letni kontrakt. Środkowy pomocnik ma na swoim koncie ponad 150 występów w Ekstraklasie, ponad 220 meczów na poziomie pierwszej ligi. Ostatnie dwa sezony spędził w Wiśle Płock, gdzie w minionych rozgrywkach należał do podstawowych zawodników zespołu. Wcześniej reprezentował m.in. barwy Widzewa Łódź, Pogoni Szczecin, Stomila Olsztyn i Sandecji Nowy Sącz. Kolejnym nowym piłkarzem żółto-niebieskich został 20-letni Filip Waluś. Ofensywny pomocnik podpisał 3-letnią umowę. Waluś jest wychowankiem KS Siódemki Tychy, a w ostatnim sezonie występował w barwach Barty Poznań. W rozgrywkach drugiej ligi zanotował 5 bramek i 8 asyst, pomagając drużynie wywalczyć awans na zaplecze Ekstraklasy. Nowym bramkarzem Arki został natomiast Dawid Arndt, który podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia. 24-letni golkiper jest wychowankiem MKS Łódź, a ostatnio występował w Chrobrym Głogów. W zakończonym sezonie wywalczył ze swoją finał barażu Ekstraklasę, zachował 9 czystych kąt i został uznany za najlepszego bramkarza pierwszej ligi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Póki co temperatura idzie w górę, nie to, że poranek był dzisiaj jakiś zimny, nic z tych rzeczy, po prostu w ciągu dnia jak zwykle będzie troszkę cieplej. Dziś na przykład 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Radzierum i Gniewinie, Luzinia i 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1017 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Miejscami z tych chmur mogą się pojawić na szczęście jakieś niezbyt intensywne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: i ShowSpeed udowadnia, że młodsza publiczność coraz częściej przeżywa wielki sport przez streamerów, a nie tylko przez tradycyjne transmisje. Amerykański twórca ma dziesiątki milionów obserwujących, nagrywa własny mundialowy utwór, jeździ po świecie i zamienia kibicowanie w ciągły spektakl reakcji. To już nie jest tylko człowiek komentujący mecz z kanapy. To osobny kanał emocji, żartów, krzyków, spontanicznych spotkań i momentów, które natychmiast trafiają do obiegu w sieci. Dla części widzów najważniejsze nie jest już samo to, co powiedział klasyczny komentator. Ważne jest, jak zareagował ktoś, kogo oglądają codziennie i komu ufają bardziej niż telewizyjnemu studiu. iShowSpeed dobrze pokazuje zmianę pokoleniową. Sport nadal dzieje się na boisku, ale drugi mecz rozgrywa się na streamie. Tam wynik miesza się z memem, reakcją i poczuciem, że oglądacie wydarzenie razem z wielką, głośną grupą znajomych.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych.

0: sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.

Nowy raport o różnorodności w filmach streamingowych pokazuje, że platformy wcale nie idą już tak szeroko, jak jeszcze niedawno mogło się wydawać. Z analiz wynika, że w produkcjach streamingowych spadła reprezentacja osób z różnych grup etnicznych, zarówno przed kamerą, jak i za kulisami. I to jest ciekawy moment, bo streaming przez lata budował wizerunek miejsca bardziej otwartego niż tradycyjne kino. Platformy miały dawać przestrzeń historiom, które trudniej przebijały się w kinowej dystrybucji. Teraz widać, że gdy branża zaczyna zaciskać budżety, eksperymentować mniej odważnie i patrzeć ostrożniej na ryzyko, pierwsze mogą ucierpieć właśnie mniej oczywiste głosy. To nie jest tylko temat dla producentów i raportów branżowych. To pytanie o to, czy oferta, którą widzimy w aplikacji, naprawdę pokazuje różnorodny świat, czy tylko sprawnie udaje szeroki wybór. Bo czasem katalog wygląda ogromnie, ale po kilku kliknięciach okazuje się, że wiele historii nadal stoi przed drzwiami.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: Policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo Rosjanina. Mamy komentarze. Rząd chce jeszcze w tym roku zacząć budowę stałej bazy dla wojsk USA. Za chwilę też podsumowanie pierwszej kolejki piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna ma posługiwać się gruzińskim paszportem. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
5: Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i lubelskiej policji. Służby mają teraz pracować nad dokładnym ustaleniem zleceniodawcy. O pierwsze komentarze w sprawie zatrzymania pytałem posłów w Sejmie. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprawnej operacji i jasnym komunikacie w stronę Kremla, bo zamordowany Rosjanin był ostrym krytykiem Władimira Putina.
6: To jest wyrazisty sygnał dla Federacji Rosyjskiej, że tutaj ich specnaz nie będzie się panoszyć.
5: Prawo i Sprawiedliwość zachowuje ostrożny optymizm.
7: No jeśli jest zatrzymany, to dobrze, byleby tylko to nie było takie działanie pod publiczkę i go za chwilę wypuszczą, bo już takie mieliśmy przypadki.
5: Mówił Henryk Kowalczyk z PiSu. Więcej szczegółów dotyczących samej operacji mamy poznać po 13:00 od szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych.
4: Koszt budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Tak szacuje to wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dodał, że rząd chciałby jeszcze w tym roku ruszyć z budową miasteczka dla żołnierzy USA. W ocenie Zalewskiego rządowi zależy na tym, aby szybko w ciągu kilku albo kilkunastu tygodni zakończyć rozmowy na temat tego, jakie oddziały amerykańskie znajdą się w Polsce w oparciu właśnie o tę stałą bazę. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział właśnie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Ma potrwać do 6 miesięcy. Jak mówi Hegseth, niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco. Spalona ciężarówka blokuje drogę.

0: Drogę ekspresową koło Wrocławia. Chodzi o S5 w stronę Wrocławia od północy. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał. Były imponujące występy faworytów, kilka niespodzianek, parę naprawdę dobrych spotkań i dużo pięknych bramek z dystansu. Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mundialu. Kto zaimponował, a kto zawiódł? O tym Michał Waszkiewicz.
1: Niemcy, Francja, Argentyna i Anglia. Te zespoły już w pierwszych meczach pokazały, po co przyleciały na Mundial do USA, Meksyku i Kanady. Wygrali wysoko, pewnie i w ładnym stylu. Słabiutko spisali się Hiszpanie, remisujące z Republiką Zielonego Przylądka, czy Portugalia, dzieląc się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Wygrać nie udało. Udało się także Holandii i Belgii, a także Brazylii, która zgubiła punkty w starciu z Marokiem, mówi obrońca Danilo. To był szok, to naprawdę był szok, ponieważ w zespole były ogromne oczekiwania, że zagramy wielki mecz i zdominujemy rywala. Na plus na pewno występy gospodarzy, zwłaszcza USA i Meksyku. Podobać się mogła Norwegia czy niespodziewanie Australia. Ku radości kibiców błyszczą gwiazdy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Erling Haaland, Kylian Mbappé i Harry Kane po 2.
0: Dzisiaj wieczorem Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a w nocy Kanada, Katar i Meksyk, Korea.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia doceniła najzdolniejszych sportowców. Prezydent miasta Aleksandra Koziorek przyznała 16 stypendiów sportowych zawodnikom i zawodniczkom, którzy w ubiegłym roku osiągali wysokie wyniki w rywalizacji krajowej oraz międzynarodowej. Wśród stypendystów znaleźli się przedstawiciele żeglarstwa, judo, boksu, siatkówki, lekkoatletyki, pływania, bobslejów oraz kitesurfingu. To zawodnicy regularnie startujący w najważniejszych imprezach sportowych. Od Mistrzostw Polski po Mistrzostwa Europy i Świata. Jak zapewnia przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Teresa Wysewska, jesteśmy dumni z naszych sportowców i wiemy, że te stypendia są inwestycją w kolejne sukcesy. To również ważny sygnał, że miasto dostrzega ich codzienny wysiłek i konsekwencje w dążeniu do sportowych celów. W tegorocznej edycji programu wpłynęło 45 wniosków, z czego 41 spełniło kryteria formalne, a wsparcie ostatecznie trafiło do 16 osób. Stypendia przyznane w wysokości od 630 do 1400 zł miesięcznie i stanowią dodatkowe wsparcie w codziennym procesie szkoleniowym oraz startach w zawodach. Pełną listę stypendystów znajdziecie na stronie gdynia.pl. Znane są już projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powiatu lęborskiego na rok 2027. Mieszkańcy i organizacje zgłosili łącznie 15 zadań. Wśród propozycji znalazły się m.in. modernizacja strefy rekreacyjnej w Łebieniu, utworzenie amatorskiej ligi koszykówki 3x3 w Lęborku, zakup łodzi żeglowej dla Lęborskiego Centrum Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na jezioro Lubowic, a także organizacja regat żeglarskich. Na liście projektów dopuszczonych do głosowania znalazły się również budowa przystanku rowerowego na trasie z Łeb do Krępy Kaszubskiej, montaż monitoringu w strefie sportu i rekreacji w Cewicach oraz utworzenie nowoczesnego, ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Leśnicach. Od 1 lipca mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdecydować, na które zadanie samorząd przeznaczy 161 tysięcy złotych. Głosowanie, które będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, potrwa do końca sierpnia. W Słupsku odbył się 10. zjazd Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, podczas którego wybrano władzę stowarzyszenia na kolejną kadencję. Funkcję prezesa ponownie powierzono Janowi Romańskiemu, który będzie kierował organizacją przez następne lata. Podczas obrad wybrano również członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Zjazd był także okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy. Tytuł honorowego członka otrzymał Marian Boratyński, wieloletni prezes towarzystwa, który przez 35 lat stał na czele organizacji. Jak podkreślono podczas spotkania, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna liczy obecnie 426 członków i pozostaje największą organizacją społeczną w Słupsku. W najbliższych latach stowarzyszenie zamierza kontynuować działalność kulturalną, edukacyjną oraz charytatywną, w tym współpracę z Domem Dziecka w Wilnie i opiekę nad najstarszymi członkami organizacji. Wspólna akcja ocaliła czworonożnego mieszkańca powiatu puckiego. Policjanci, sołtys oraz mieszkańcy Dębogórza uratowali Daniela, który zaplątał się w siatkę na terenie miejscowego boiska. W niedzielę około godziny 10 policjanci otrzymali zgłoszenie od Danielu, który utknął w siatce znajdującej się na terenie boiska w Dębogórzu. Zwierzę próbujące wydostać się z pułapki zaplątało poroże i głowę w sieć. W wyniku podejmowanych prób uwolnienia doznało obrażeń głowy i szyi. Było wyraźnie osłabione i nie mogło samodzielnie samodzielnie się wydostać. Na miejsce skierowano patrol policji. W działania zaangażował się również sołtys z Dębogórza oraz mieszkańcy, którzy pomogli zabezpieczyć miejsce zdarzenia i uczestniczyli w akcji ratunkowej. Dzięki współpracy wszystkich osób udało się bezpiecznie unieruchomić przestraszone zwierzę, a następnie uwolnić je z siatki.

0: Matki, mimo odniesionych obrażeń, zwierzę zachowało siły i było zdolne do samodzielnego poruszania się. Gdy tylko usunięto siatkę, Daniel poderwał się i pobiegł w kierunku pobliskiego lasu, wracając do swojego naturalnego środowiska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe już za nami, zaczynamy tą drugą, cieplejszą część dnia. 18 stopni dziś na termometrach mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Minie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1017 hektopaskali na barometrach, a słońce chowa się nam dzisiaj za chmurami, które są od umiarkowanego zachmurzenia po duże. Miejscami od samego rana pojawiają się nam przelotne opady deszczu, ale to tylko teraz, bo już pod wieczór zachmurzenie się zmniejsza i jutro padać nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Koniec podcastu Wojewódzki Kędzierski pokazuje, że nawet bardzo rozpoznawalny format musi czasem zejść ze sceny, zanim publiczność zacznie pytać, czy to jeszcze ten sam rytm. Kuba Wojewódzki poinformował, że nagrywany odcinek będzie ostatnim nie tylko w sezonie, ale w całej historii programu. To ciekawy moment dla polskich mediów, bo ten podcast przez kilka lat był czymś więcej niż kolejną rozmową.

rozmową z gościem. Łączył telewizyjne doświadczenie, radiowy dryk, internetową swobodę i nazwiska, które często dawały materiał do cytowania. W świecie podcastów bardzo łatwo zacząć, ale znacznie trudniej utrzymać świeżość przez długi czas. Słuchacz szybko wyczuwa, czy prowadzący nadal naprawdę chce pytać, czy tylko odtwarza.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z

0: Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
7: Reklama.

Netflix coraz mocniej wchodzi w teren, który przez lata należał do radia i telewizji na żywo. The Breakfast Club, jeden z najbardziej znanych amerykańskich programów radiowych, trafił na platformę jako codzienny live show. To brzmi jak kolejny ruch streamingowego giganta, ale dla mediów ma większe znaczenie. Netflix nie chce być już tylko miejscem, gdzie wybieracie serial po kolacji. Chce wejść w rytm dnia, w rozmowę, komentarz, bieżącą kulturę i format, który dzieje się tu i teraz. Dla radia to ciekawy moment, bo pokazuje, że jego siła wcale nie zniknęła. Zmienia się tylko ekran, przez który przechodzi. The Breakfast Club był budowany na głosach, osobowościach, rozmowach i natychmiastowej reakcji na to, czym żyje publiczność. Streaming próbuje to przejąć, ale jednocześnie potwierdza starą prawdę. Ludzie nadal chcą słuchać ludzi, którzy potrafią być z nimi w jednym czasie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie super talenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Northwest dała swój pierwszy solowy występ i od razu uruchomiła dokładnie tę debatę, która wraca przy dzieciach wielkich gwiazd. Z jednej strony mówimy o nastolatce, która dorasta w samym środku popkultury, z matką jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie i ojcem, który przez lata mocno wpływał na muzykę oraz modę. Z drugiej strony każde jej wyjście na scenę jest natychmiast oceniane tak, jakby chodziło o dojrzałą artystkę po kilku trasach. Internet nie zna wieku ochronnego, zwłaszcza gdy nazwisko jest tak głośne. Przy North widać też, jak zmienił się start kariery. Dawniej dzieci gwiazd mogły chwilę dorastać poza kamerą, teraz kamera często jest częścią rodzinnego krajobrazu od początku. To nie znaczy, że sukces przychodzi automatycznie. Znane nazwisko otwiera drzwi, ale na scenie i tak trzeba samemu ustać w świetle, a ono bywa znacznie mocniejsze niż domowe nagrania z telefonu.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca

0: przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na antenie Radia Nord FM czas na solidną porcję kultury, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Kino w samo południe? A czemu nie? Fregata dla seniorów zaprasza na wyjątkowy seans. Na początku lipca pojawi się specjalna propozycja dla miłośników kina. Lęborskie Centrum Kultury Fregata kontynuuje popularny cykl Fregata dla seniorów, który od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic. To propozycja skierowana przede wszystkim do osób starszych, ale organizatorzy podkreślają, że mile widziani są wszyscy, którzy czują się młodzi duchem i cenią wartościowe produkcje filmowe. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 2 lipca o godzinie 12. Tym razem na ekranie lęborskiego kina będzie można zobaczyć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego zatytułowany Ojczyzna. Film przenosi widzów do czasów zimnej wojny i opowiada o niezwykłej relacji między laureatem literackiej Nagrody Nobla Thomasem Mannem a jego córką Eriką, aktorką, pisarką i działaczką polityczną. Bohaterowie wyruszają w pełną emocji podróż przez podzielone powojenne Niemcy. W swojej podróży mierzą się nie tylko z politycznymi podziałami Europy, ale również z własnymi wspomnieniami, wyborami i rodzinnymi relacjami. Dla Thomasa Manna jest to szczególna podróż. Po raz pierwszy od zakończenia wojny wraca do kraju, który opuścił wiele lat wcześniej, decydując się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Reżyser Paweł Pawlikowski wykorzystuje tę historię, by opowiedzieć o tożsamości, poczuciu winy, rodzinnych więzach i poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Wszystko to na tle moralnych i politycznych dylematów powojennej Europy. Organizatorzy przekonują, że cykl Fregata dla seniorów to nie tylko okazja do obejrzenia interesujących filmów, ale także możliwość spotkania z innymi mieszkańcami i wspólnego spędzania czasu. Jeśli więc cenicie ambitne kino i interesujące historie, no to jest to propozycja dla Was. 2 lipca, godzina 12 w kinie Fregata. A my słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już o 16.45.

Naomi Campbell walczy o swoje dobre imię w sprawie fundacji Fashion for Relief i to jest temat, który wyraźnie pokazuje drugą stronę sławy. Supermodelka odwołuje się od zakazu pełnienia funkcji powiernika organizacji charytatywnych po tym, jak brytyjski regulator zarzucił fundacji poważne nieprawidłowości finansowe. Campbell tłumaczy, że została wprowadzona w błąd przez osoby, którym ufała. I właśnie tutaj show biznes spotyka się z odpowiedzialnością. Gwiazda może przyciągnąć uwagę, sponsorów, media i wielkie nazwiska, ale w działalności charytatywnej sama rozpoznawalność nie wystarcza. Potrzebne są dokumenty, kontrola, przejrzystość i ludzie, którzy nie traktują dobrych intencji jak ładnego hasła na zaproszeniu. Taka sprawa jest niewygodna, bo dotyka czegoś delikatnego. Charytatywność w świecie gwiazd często wygląda pięknie na zdjęciach, ale prawdziwy test zaczyna się tam, gdzie nie ma fleszy. W księgach, przelewach i pytaniu, ile dobra naprawdę dotarło do celu. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
4: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
3: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
4: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
3: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.
5: Prokuratura zaczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. Służby zatrzymały podejrzanego w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka. Powiemy też o najstarszym znanym zwierzęciu na Ziemi. Ma 194 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim szpitalu południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji, Dawid Kasprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Doktor milioner stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Dziś może także stracić mandat radnego. Będą o to apelować jego polityczni oponenci. Chcą, by zrzekł się zasiadania w Radzie Dzielnicy Ursus, bo nadszarpnął wizerunek Rady Dzielnicy, mówi jej wiceprzewodniczący Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
6: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
5: Posiedzenie Rady Dzielnicy odbędzie się o 18:00. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten temat wiemy? O tym z Lublina Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Ta informacja pojawiła się około godziny 10:00. Godzinę wcześniej rozmawiałam z prokuratorem z Lublina i pytałam, czy przypadkiem nie doszło do zatrzymania. Wtedy usłyszałam tylko, przecież byśmy się pochwalili. A jednak do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
5: Loty na głównych lotniskach Moskwy zostały zawieszone, a ruch na miejskiej obwodnicy wstrzymano po atakach ukraińskich dronów w obwodzie moskiewskim. Jedna z dzielnic Moskwy zasnuta jest gęstym dymem, pali się podmiejska rafineria. W atakach dronów na Moskwę rannych miało zostać 16 osób. Mimo obowiązującej pełnej stawki akcyzy, ceny na stacjach paliw na razie są stabilne. Litr 95 może dziś kosztować maks

0: maksymalnie 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem i z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z programu CPN. Najstarsze znane zwierzę żyjące na Ziemi ma 194 lata. To żółw olbrzymi imieniem Jonatan, urodzony prawdopodobnie w 1832 roku. Od końca XIX wieku żyje na wyspie Świętej Heleny. Opiekują się nim mieszkańcy i gubernator wyspy. Stracił już wzrok, ale nadal je, wygrzewa się na słońcu i się rozmnaża. Zdaniem gubernatora dla mieszkańców Świętej Heleny wiekowy żółw jest symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na terenie ciepłowni Wejherowo na Nice Opec odbył się wyjątkowy piknik. Wydarzenie toczyło się pod hasłem Zielona Moc Energii. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z wielu przygotowanych specjalnie na ten dzień atrakcji. Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wspólnie z Opecem bardzo nam zależy, aby powietrze w Wejherowie było czyste, abyśmy żyli w środowisku jak najbardziej zdrowym. Równie ważna jest edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat, która pomaga budować odpowiedzialne postawy wobec środowiska. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się obrączkowanie pustułek oraz pokaz sokolniczy, podczas którego można było poznać fascynujące ciekawostki ze świata ptaków. Miłośnicy natury odwiedzali stoisko pszczelarskie, gdzie oprócz interesujących opowieści o życiu pszczół czekała także degustacja miodu. Zdjęcie z pikniku znajdzie się na stronie wejherowo.pl. Od ćwierć wieku stwarza przestrzeń do rozwijania zainteresowań, zdobywa nowej wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mowa o Lęborskim Uniwersytecie III wieku, który w Centrum Kultury Fregato obchodził 25-lecie działalności. Jubileusz stał się okazją do wspomnień, podsumowań oraz spotkania osób, które przez lata współtworzyły tę wyjątkową przestrzeń. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji współpracujących z Uniwersytetem. Lęborski Uniwersytet III wieku od ćwierć wieku aktywnie wspiera rozwój osobisty i społeczny seniorów. To miejsce zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, a także budowania relacji i wymiany doświadczeń między mieszkańcami regionu. Podczas jubileuszu nie zabrakło słów uznania i podziękowań dla osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu. Podkreślano znaczenie inicjatyw sprzyjających aktywności, integracji oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców w każdym wieku. Mieszkańcy powiatu słupskiego mogą skorzystać już z bezpłatnych badań w kierunku boreliozy, które wykonywane są w punkcie przy ulicy Zielonej w Słupsku, a także na terenie miasta Ustki oraz gmin Kobylnica, Redzikowo, Potęgowo, Dębnica, Dębnica, Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Ustka, Główczyce i Redzikowo. Aby skorzystać z programu, należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Borelioza to jedna z najczęściej występujących chorób odkleszczowych. Wywołujące ją bakterie mogą atakować m.in. układ nerwowy, stawy oraz serce, prowadząc do poważnych i długotrwałych powikłań zdrowotnych. Choroba bywa trudna do zdiagnozowania, a jej przebycie nie zapewnia trwałej odporności, co oznacza możliwość ponownego zakażenia. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Prace drogowe spowodowały zmianę organizacji ruchu na jednej z gdyńskich ulic. Na ulicy Kapitańskiej na wysokości budynku nr 2 w pobliżu skrzyżowania z ulicą Biskupa Okoniewskiego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na poniedziałek 22 czerwca. Wykonawca apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Thank you. Do weekendu pozostało już mniej niż więcej i chyba nawet pogoda już się tego weekendu nie może doczekać. Dzisiaj jakaś taka niecierpliwa, chmur przybyło, przelotne opady się pojawiają, ale temperatura już się podnosi, bo weekend szykuje się naprawdę upalny, tak wybiegając do przodu, ale my nie o weekendzie, my o dniu dzisiejszym. Dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 19 w Wejherowie, Radzie, Rumiknie, Mielu, 20 w

0: Łupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pusku i Kosakowie na barometrach 1017 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Hollywood znów wraca do pytania, którego jeszcze kilka lat temu nikt nie zadawał tak głośno. Czy aktor po śmierci może zagrać nową rolę? Wokół filmu As Deep As The Grave zrobiło się głośno, bo pojawia się w nim cyfrowo odtworzony Val Kilmer. Twórcy podkreślają, że korzystali z materiałów aktora i zgody jego bliskich, ale dyskusja i tak natychmiast wyszła poza jeden tytuł. Chodzi o granicę między hołdem a wykorzystaniem wizerunku. Z jednej strony technologia pozwala domknąć projekt, który miał znaczenie dla artysty. Z drugiej strony publiczność zaczyna pytać, czy ekran powinien przywracać zmarłych tylko dlatego, że potrafi. Kino od zawsze bawiło się iluzją, ale tu iluzja dotyka czegoś bardzo osobistego. Dawniej aktor zostawał w rolach, które zdążył zagrać. Teraz branża sprawdza, czy może dopisać mu jeszcze jedną scenę. I właśnie dlatego to nie jest tylko temat o efektach specjalnych. To rozmowa o tym, komu naprawdę należy ostatnie słowo.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
4: A ja lubię cię jak lato.

Słynna lampka Pixara ma swoje źródło w krótkiej animacji Luxo Junior z 1986 roku. John Lasseter zainspirował się lampą stojącą na jego biurku i stworzył postać, która nie ma twarzy, nie mówi ani słowa, a mimo to od razu wydaje się żywa. To był mały, dwuminutowy film, ale dla animacji komputerowej miał ogromne znaczenie. Pokazał, że komputer nie musi służyć tylko do technicznego popisu. Może przekazać charakter, rytm, ciekawość i dziecięcą energię, nawet jeśli bohaterem jest biurkowa lampka. Z czasem Luxo Junior stał się symbolem Pixara i zaczął pojawiać się w logotypie studia. Najładniejsze w tej historii to jest to, że maskotką jednej z najważniejszych firm animacyjnych nie został smok, robot ani superbohater. Została lampka, która po prostu podskoczyła tak dobrze, że cały świat uwierzył, że ma osobowość.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

Wilhelm Scream to jeden z najsłynniejszych krzyków w historii kina, choć większość widzów przez lata nie wiedziała, że go zna. Nagrano go po raz pierwszy do filmu Distant Drums z początku lat 50., a później trafił do Biblioteki Efektów Dźwiękowych. Z czasem zaczął pojawiać się w kolejnych produkcjach jako mały żart i znak rozpoznawczy dźwiękowców. Można go usłyszeć w filmach przy scenach upadków, strzałów albo nagłych nieszczęść bohaterów. Najzabawniejsze jest to, że krzyk wymyślony do jednej konkretnej sceny stał się ukrytym podpisem całego środowiska filmowego. Widz patrzy na akcję, ktoś leci w przepaść, a dźwiękowiec gdzieś w tle mruga okiem do tych, którzy wiedzą. Kino ma swoje wielkie symbole, ale ma też takie drobiazgi. Jeden krzyk, który od dekad spada razem z bohaterami i ciągle nie traci formy. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniki.

0: Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
5: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
4: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
5: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Asmaćkama i z Gorącym Aplincama.
4: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
5: Kto do tego wszczęście go piękny las, łegród i niedzielny spacer.
4: To co?
5: Widzimy się w Marszewie.
4: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
6: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
7: Reklama.

0: dawna, to wiem.
1: Sugar wraca z drugim sezonem i od razu przypomina, że streaming lubi dziś mieszać gatunki tak, żeby widz nie był pewien, po czym właściwie stąpa. Colin Farrell znów wciela się w Johna Sugara, prywatnego detektywa z Los Angeles, a pierwszy sezon zostawił publiczność z twistem, który przesunął serial z klasycznego neo-noir w dużo dziwniejszą stronę. To jest właśnie siła współczesnych platform. Mogą wziąć znajomy schemat, detektywa, tajemnicę, zaginioną osobę, mroczne miasto i nagle dodać element, który zmienia wszystkie te reguły. Widz lubi rozpoznawać konwencje, ale jeszcze bardziej lubi moment, gdy konwencja wyciąga spod płaszcza coś zupełnie nieoczekiwanego. Sugar wygląda jak elegancki kryminał z dawnym hollywoodzkim cieniem, ale pod spodem ma współczesną potrzebę zaskoczenia. Dzisiaj nie wystarczy już dobrze znaleźć winnego. Trzeba jeszcze sprawić, żeby widz przez chwilę zapytał: zaraz, w jakim serialu ja właściwie jestem?

0: Estetik to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama.
3: Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego, miał też zwrócić pieniądze szpitalowi. Smog wraca do Polski, eksperci alarmują, powietrze coraz gorsze. Odnowiono pomnik Radomskiego Czerwca, za tydzień 50. rocznica robotniczych strajków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu warszawskiego radnego dzielnicy Ursus. Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. To po tym, jak wybuchła afera wokół zarobków lekarza i jego pracy jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym. Prokuratura bada, czy nie doszło do fałszowania jego grafików i do faworyzowania działaczy Koalicji Obywatelskiej kosztem innych pacjentów. Jeszcze agencyjna informacja z ostatniej chwili z ratusza. Dawid Kacprzyk miał zwrócić szpitalowi znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Co więcej, są nowe miejsca, w których notuje się przekroczenia dopuszczalnych norm. Jak alarmuje Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, trend poprawy jakości powietrza w Polsce się odwrócił. Jest coraz gorzej.
4: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo, wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
3: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy, 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 5 roku później na nowych zasadach. Afera korupcyjna w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób pod zarzutem korupcji w zakładach PESA, produkujących i remontujących pociągi. Zatrzymani to 3 pracownicy spółki i 4 przedsiębiorcy. Według śledczych korupcyjny układ między pracownikami PESY a przedsiębiorcami prowadzącymi naprawy i modernizację taboru istniał od 2019 do 2024 roku. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na blisko 29 milionów złotych. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca. Stoi w Radomiu u zbiegu Żeromskiego i 25 czerwca. Upamiętnia wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
5: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
3: Za tydzień w Radomiu odbędą się oficjalne uroczystości. To będzie 50. rocznica protestu robotników. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie Koszykarzy. W 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80 i prowadzą w finałowej serii 3-2, mówi

0: skrzydłowy Legii Karl Ponsar.
1: It was a tough game.
2: To był trudny mecz, bardzo, bardzo fizyczny. W czwartej kwarcie odbiliśmy się od dna, trzymaliśmy się razem jako drużyna i dowieźliśmy to zwycięstwo.
1: Win.
0: Następny mecz już jutro w Zielonej Górze.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Poznaliśmy laureatów 20. edycji konkursu Gryf Literacki. Wyniki ogłoszono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. W tym roku zgłoszono łącznie 59 publikacji, 32 w kategorii literatura piękna, 21 książek naukowych i popularno-naukowych oraz 6 pozycji wydanych w języku kaszubskim. Spośród nich kapituła wyłoniła laureatów w 2 kategoriach. Nagrody wręczyli prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz. Nagrodę Gryf Literacki 2025 w kategorii literatura piękna otrzymała Karolina Janowska za powieść Troja. W kategorii literatura naukowa i popularno-naukowa zwyciężyła publikacja Emigracja Kaszubska, której autorami są Cezary Obracht-Prądzyński, Aleksandra Kurowska-Suzdorf, Krzysztof Gradowski oraz Daniel Kalinowski. Specjalne wyróżnienie otrzymał Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za wydanie powieści Stefana Fikusa z Sybiru do Lezena. Uroczystość uświetnił występ Mariusza Królikowskiego. W wiadomościach Radia Nord FM teraz ważna informacja dla mieszkańców Łeby i turystów odwiedzających ten popularny nadmorski kurort. W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową falochronu zamknięte zostały wejścia na plażę numer 24, 25 i 26, czyli znajdujące się po zachodniej stronie portu i rzeki Łeba. Kolejne wejścia na plaży od numeru 27 wzwyż pozostają dostępne bez zmian. Prace realizowane są w ramach inwestycji przebudowa wejścia do portu w Łebie prowadzonej przez Urząd Morski w Gdyni. Plażowicze proszeni są o korzystanie z dostępnych wejść oraz stosowanie się do oznakowania w terenie. Słupscy strażnicy miejscy szkolą się. Funkcjonariusze uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu technik i taktyk interwencji, którego celem jest doskonalenie ich umiejętności w zakresie bezpiecznego i skutecznego podejmowania interwencji, właściwej oceny zagrożeń oraz stosowania odpowiednich procedur w sytuacjach wymagających szybkiej i zdecydowanej reakcji. Podczas zajęć strażnicy doskonalili m.in. techniki obezwładnienia osób stwarzających zagrożenie, sposoby uwalniania się schwytów, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas interwencji oraz współdziałanie patrolowe. Regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest istotnym elementem pracy strażników miejskich i znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i samych mieszkańców. Szkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostało zrealizowane w ramach projektu Przyszłość w Równowadze razem ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska, finansowanego przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa. Przed nami Święto Morza. Wydarzenie w tym roku odbywać będzie się szczególnie hucznie, to z uwagi na trwające przez cały rok obchody stulecia Gdyni. Wydarzenie miejsce będzie miało w dniach od 19 do 28 czerwca. Program imprezy jak zawsze współtworzą instytucje, organizacje społeczne, środowiska morskie, żeglarze, pasjonaci historii, artyści oraz przede wszystkim mieszkańcy Pomorza. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl powiedział przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot, przygotowując jubileuszową edycję, połączyliśmy dobrze znane i lubiane wydarzenia z nowymi propozycjami. Chcemy, aby tegoroczne Święto Morza było nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także do spotkań i budowania poczucia wspólnoty. Program wydarzeń jest efektem pracy wielu osób, instytucji i organizacji, które wspólnie tworzą to święto. Dzięki temu pozostaje ono żywe i bliskie temu, czym jest dziś Gdynia. Na Nabrzeżu Pomorskim będzie można m.in. zwiedzać jednostki Urzędu Morskiego. Z kolei 27 czerwca czeka na nas żeglarska Parada Świętojańska. W ramach Święta Morza odbędą się również tradycyjne już cudawianki.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Wiosna powolutku zaczyna już dobiegać końca, lato zbliża się wielkimi krokami i temperatura idzie nam w górę. Z tygodnia na tydzień dziś 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 19 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku i Kobylnie.

0: dzielnicy. Ciśnienie delikatnie nie poszło w górę, ale cały czas jest umiarkowane. Dzisiaj na barometrach oglądamy 1017 hektopaskali. Od samego rana pojawiają się nam też przelotne i dość punktowe opady deszczu, chmur dużo.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. Nasze spotkanie tym samym przechodzi do historii. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzone godziny. Mam nadzieję, że usłyszymy się jutro o stałej porze. Wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło, przyjemnej reszty dnia.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe,

0: Integrację dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby

0: Są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Reklama.

0: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pisarz Szymon Grot, witam serdecznie.
1: Witam, cześć.
0: No właśnie, dzisiaj rozmawiamy mniej więcej już półtorej roku, dobre, prawie dwa lata po tym, jak pierwszy raz przyszedłeś do nas do studia, promując swoją pierwszą książkę osadzoną na Kaszubach, był to chyba a la kryminał. Jo! No powiedzmy sobie szczerze, taka trochę inna koncepcja niż to, z czym przychodzisz do nas teraz.
1: Znaczy, ta pierwsza książka też była trochę intergatunkowa, bo to był taki kryminał, ale miał elementy thrilleru, trochę było tam folkowego horroru, ale rzeczywiście teraz już odpiąłem wrotki, popłynąłem trochę, trochę to przypadkiem wyszło, bo tak naprawdę chciałem, żeby ta druga książka była kryminałem. Znaczy chciałem, mam kryminał na dysku i chciałem, żeby był wydany jako drugi, a tą książkę, którą teraz wydałem, pisałem sobie gdzieś tam obok, w zasadzie pisałem ją 8 lat, bo to jest książka, która była dla mnie takim, nie wiem, jakąś odskocznią po prostu i nawet nigdy nie sądziłem, że naprawdę ją wydam. To było coś w stylu takiego bardzo dziwnego, metaforycznego pamiętnika zapisywania sobie różnych rzeczy. Natomiast jak skończyłem tamten kryminał, to po prostu dałem go do przeczytania żonie, która stwierdziła, że kurczę, warto byłoby go jednak poprawić. Nie wszystko tam wygląda spoko, a że strasznie jej ufa.

0: tam i też później to przeczytałem jeszcze raz i stwierdziłem, że rzeczywiście niektóre rzeczy można byłoby dopiąć inaczej.
1: Ale stwierdziłem, ale wydaj taką książkę z Cthulhu na okładce, ze scenami z apokalipsy.
0: Tak, ale trochę tak było, bo powiedziała, że przecież masz ten tekst, on jest dobry, skończ go w końcu i zacznij go wysyłać. Ja nie byłem przekonany, bo jest to książka dziwna, ale później zadziało się jeszcze kilka rzeczy, bo zaczął do mnie pisać po prostu czytelnik i się pytać, kiedy następna rzecz, kiedy następna rzecz. Ja mówię, już tak chciałem, że trochę się odczepił i powiedziałem, że mam na dysku coś tak dziwnego, że nikt w życiu mi tego nie wyda, po prostu nie wysyłam tego nawet do swojego wydawcy.
1: Tak, no to... i jest to tak dziwne, że w ogóle nie wiem nawet jak to nazwać, więc nazwę to swoim nazwiskiem.
0: Tak, tak jest, dokładnie tak. No ale ten czytelnik się nie odczepił, tylko podesłał mi wydawnictwo, które jego zdaniem odważy się wydać coś tak dziwnego, no i rzeczywiście się odważyło.
1: No dobra, no i tak powstało właśnie to coś, czyli tak. Szymon Grot i książka pod tytułem Grot. Książka, która tak już jest. Na samym układce mówi nam, że tak prawdę mówiąc mamy tutaj pomieszanie z poplątaniem. Trochę po samej okładce mówię, bo to wszystko gdzieś tam się później układa w całość, chociaż chyba z tego co, no nie czytałem jeszcze całej książki, ale czytałem po tych recenzji i opis jej, no to chyba faktycznie troszkę to jest pomieszanie z poplątaniem, które gdzieś tam się jednak łączy.
0: Tak, to ogółem jest taki gatunek bizarro fiction, on jest bardzo mało popularny w Polsce, więc no lepiej skrótowo mówić, że jest to fantasy. Natomiast bizarro fiction to jest taki gatunek, w którym w zasadzie może się zdarzyć wszystko, to jest dziwna fikcja. To jest trochę takie wejście w rzeczywistość senną, trochę takie łamanie koncepcji, bawienie się formą, bo ta książka też nie jest cały czas pisana w tradycyjny sposób. Nie zawsze te literki układają się w zdania, czasami układają się w zupełnie inne rzeczy. No nie będę spoilerować. Są tam na przykład dwie puste strony, które są zarezerwowane dla czytelników. Teraz robię na Instagramie taki nabór, konkurs i szukam ludzi, którzy pomogą mi to uzupełnić, więc jeśli ktoś by chciał, to może się do mnie zgłaszać na Instagramie. Pod koniec roku ta historia będzie opublikowana w takim magazynie bizarro, bardzo niszowym, Paskudzin.
1: Ale fajna opcja, bo powiedzmy sobie szczerze, mało jest pisarzy, którzy oddają czy pisanie komuś innemu.
0: Tak, dwie strony tam są zarezerwowane dla was. Jedyne, czego nie możecie zrobić, to zabić głównego bohatera. Resztę możecie po prostu zrobić z tym bohaterem, co chcecie. Także możecie poszukać mnie na Instagramie i się zgłaszać.
1: Dobrze, to kto jest głównym bohaterem, może tak to zajmę, bo tutaj jakby to ująć, tytuł nam mówi bardzo dużo.
0: Głównym bohaterem? W zasadzie to jest bardzo trudne pytanie. Tylko w tej książce naprawdę jest fabuła i nie jest to taki eksperyment, w który nie da się wciągnąć. To też ludzie, którzy podchodzili do niej, na początku się jej bali, że będzie to po prostu takie dziwactwo, że nie będą w stanie tego zjeść. Nie, jest tam fabuła, natomiast jest rzeczywiście dużo eksperymentów i to pytanie o głównego bohatera jest ciężkie, bo on jakby się zmienia. To chwilami jestem ja, albo jest to jakieś moje alter ego z naprawdę różnych dziwnych wymiarów, bo jest to książka, która też zahacza o teorię równoległych wszechświatów, więc jest tam jakiś gladiator, jest tam jakiś agent z takiej postapokaliptycznej rzeczywistości. Jest świat, który wygląda zupełnie jak nasz, ale jest też na przykład świat, w którym cała rzeczywistość polega na tym, że się je zupę, więc no jest to dziwne, ale przysięgam, że
1: składają... Są tacy ludzie, którzy uwielbiają jeść zupę.
0: Tak, że składając to wszystko do kupy, to wychodzi fabuła, która ma początek, środek, koniec, w którą można się wciągnąć, są postacie tak zarysowane, że można się z nimi identyfikować, tylko po prostu po drodze jest dużo dziwactw. Jeśli ktoś na przykład ogląda Ricka i Mortiego, to jest serial Bizarro Fiction, więc wtedy mniej więcej kumacie, o co chodzi.
1: Rozumiem, że tego rodzaju humoru tutaj nie ma, wulgarnego i innych rzeczy, czy jednak troszkę można znaleźć? Tak szukam się też jakiegoś, po prostu do kogo najbardziej to pasuje, jeżeli ktoś faktycznie uwielbia Rickiego i Mortiego, no to może właśnie odnajdzie tutaj w tej książce zupełnie inny świat równoległy.
0: Jest trochę czarnego humoru, może nie aż tak hardkorowego. W ogóle ta książka jest dużo mniej hardkorowa niż ta pierwsza, która była, wiesz, tam jakieś flaki, wydzieliny wszędzie się walały pod nogami. Tutaj jest dosyć spokojnie.
1: Tutaj jest spokojnie.

0: A z drugiej strony, no gdzieś te wątki nawet tutaj lokalne są, bo JO było tak ugruntowane trochę tutaj w naszej kaszubskiej przestrzeni, tutaj też tego nie zabraknie po części.
1: JO w ogóle, akcja działa się na Nordzie, w wymyślonej miejscowości Beka, która nie do końca była wymyślona, bo Beka kiedyś istniała rzeczywiście. Tutaj rzeczywiście też te Kaszuby są w tle, no bo ja jestem Kaszubą, więc dla mnie to jest naturalne, że osadzam akcję po prostu w miejscach, które znam. Nord też tam jest, chociaż nie ma tam miejscowości wymienionych z nazwy. Natomiast bardziej z południa są na pewno Kartuzy. Wydaje mi się, że jest Wejherowo też. Jest Żukowo, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Także, no i jest dużo języka kaszubskiego.
0: Okej, okay, ale gdzieś też tu mogę zdradzić, bo jest to tam napisane, że gdzieś tutaj Kaszubi jako naród wręcz wybrany, bo objawia im się Jezus, więc o co tutaj chodzi w tym wszystkim?
1: Tak, tak, jest to w ogóle, Jezus objawia się tam w świecie, który jest taki bardzo, bardzo amoralny, bardzo taki pozbawiony różnych zasad i zanim objawił im się Jezus, w ogóle znajdują Biblię, ale interpretują ją w taki sposób, w jaki mógłby ją zinterpretować ktoś, kto żyje w takiej zupełnej antyutopii. No i później jak ten Jezus im się objawia, no to są z tym niezłe cyrki, ale to może nie będę spoilerował.
0: No nie, ale chodziło mi o sam fakt, po prostu gdzie, jak to się łączy, czyli ty jako z jednej strony autor, z drugiej strony dziennikarz, gladiator, Kaszubi z Jezusem, z Biblią, z jakimiś dziwnymi światami, tak, który je się zupę, jak to wszystko, gdzie to u ciebie musiało tam z tyłu zakiełkować, żeby coś takiego stworzyć?
1: Jest też tam papież, który rzuca rekinę. Natomiast...
0: Okej, okay, dobra, przegrałem.
1: Natomiast no jest to po prostu bardzo surrealistyczny przelot i no mówię, jeśli ktoś zna Ricka i Mortiego, to wie mniej więcej czego się spodziewać, ale jest też no więcej takich popkulturowych dzieł, które zahaczają o bizaro. Jeśli z takich spokojniejszych, to na przykład Zakochany bez pamięci, to też jest trochę bizaro, a to już jest romans. Więc jeśli kojarzycie tego typu filmy, albo nie wiem, jakieś filmy tego reżysera, który nakręcił teraz Bugonię, nie pamiętam jak on się nazywa, bo to strasznie długie nazwisko, no to wiecie, że takie dziwactwa w popkulturze już istnieją, no i po prostu w Polsce mało tego było na papierze.
0: No, nie dziwię się. Trochę się nie dziwię, bo powiem szczerze, no, aż muszę przeczytać, bo gdzieś to się tam... No dobra, jeżeli się weźmie Rickiego i Mortiego, no to gdzieś faktycznie u nich to się dziwnie składa za pomocą głównych bohaterów przede wszystkim. No, i tych ich, powiedzmy, uwarunkowania do życia społecznego, jeżeli może to tak nazwać w skrócie, też nie mówiąc za dużo, bo tam w ogóle jest tragedia. Tak w cudzysłowie oczywiście. Ale tutaj no to połączenie jest na tyle specyficzne, że tak prawdę mówiąc, pytanie, dla kogo tak naprawdę to jest książka? Bo to nie jest książka dla klasycznego, powiedzmy, odbiorcy, który żyje gdzieś w świecie obyczajowości czy w świecie kryminałów i nagle weźmie sobie Grota i stwierdzi, że to jest coś, co ja chcę czytać.
1: Myślę, że ktoś, kto czytał dużo fantazy i w pewnym momencie zmęczył się formułą, na pewno chętnie sięgnie po tę książkę. Bo ja też wyrastam, pomimo tego, że debiutowałem kryminałem, co później w wywiadach mówiłem, że ja w zasadzie nie czytam kryminałów i byłem za to, latano za to za mną z widłami, że jak to. Ja wyrastam z takiej literatury fantastycznej. Wszystko, co napisał Tolkien, przeczytałem, ale w pewnym momencie już miałem dość po prostu tych powtarzających się koncepcji.
0: No ale Tolkien ma jeden świat. Jeden ugruntowany, są no właśnie, tam sporo właśnie... inne, ale powiedzmy sobie szczerze, że tam to się gdzieś składa.
1: Tak, no rzeczy u mnie też się składa ostatecznie.
0: Papież rzucający rekinami, z czym się składa w Tolkienie?
1: Znaczy nie, ostatecznie to wszystko się składa w historię, która jakby na końcu przysięgam wam, że jest wytłumaczenie, dlaczego to tak wygląda. I ludzie później piszą do mnie, aha, rzeczywiście, dobra, Dobra.
0: I to jest wszystko, co piszą. Czasami, są już tak czasami, po prostu pogrążeni w
1: czasami
0: literaturę.
1: Piszą, że nie wiedzą, co napisać. Zresztą też zachęcam do przeczytania recenzji, które póki co są dobre, chociaż ludzie są zdziwieni. Ale tak, no, byłem po prostu zmęczony tą formułą, która się cały czas powtarza u różnych pisarzy. Jakby każdy chciał kopiować jeden schemat i zacząłem sam szukać jakichś dziwnych rzeczy. I

0: no nie wiem.
1: Czyli tego nigdzie indziej nie ma? Tego stylu? No tak jak powiedziałeś, Bizarro Fantasy, tak ona jest, funkcjonuje.
0: Istnieje coś takiego, tylko że w Bizarro chodzi o łamanie schematów, więc żaden kolejny pisarz nie chce kopiować poprzedniego. Polecam na przykład taki magazyn internetowy, on jest za darmo wydawany, Paskudzin, i tam autorzy, w tym w ostatnim numerze ja również się załapałem, umieszczają po prostu właśnie opowiadania Bizarro i dzieją się tam naprawdę wspaniałe rzeczy. Moim ulubionym opowiadaniem jest, tylko nie pamiętam teraz autora, co jest smutne, ale ja nie mam pamięci do nazwisk, który napisał opowiadanie o człowieku, który się obudził i okazało się, że ma szpital pod skórą. Że pod jego skórą, w jego ciele został założony przez noc szpital i malutkie ludziki tam leczą się i w ogóle ten szpital tam funkcjonuje. No, też to brzmi dziwnie, ale jak się to czyta... Znaczy,
1: ja pozwolę sobie stwierdzić, że to jest na tyle głupie, że aż fascynujące. No. Że można coś takiego wymyślić i to jeszcze gdzieś złożyć, więc to głupie oczywiście, tak jak mówię, no w tej pozytywnej sensie, bo to wszystko, jeżeli to się składa w całość, no to faktycznie można tam odnaleźć naprawdę kawał niezłej i zabawy, i właśnie innego spojrzenia zupełnie na
0: rzeczywistość. Tym bardziej, że bardzo często i też przynajmniej starałem się, żeby u mnie też to jednak była jakaś metafora i to było jakieś zagadnienie takie, żeby to jednak czemuś służyło. U mnie to jest takie pytanie, które stoi za książką, skąd tak naprawdę wiesz, że to, co cię otacza, to nie jest jakaś symulacja i skąd wiesz, że żyjesz w takim prawdziwym świecie? To nie jest oczywiście jakieś super odkrywcze pytanie, bo to i w Matrixie się pojawiało i w jakichś innych tego typu filmach, książkach. No, pamiętam, że ten szpital pod skórą też o coś tam chodziło. Już teraz nie pamiętam, ale na pewno był tam jakiś przekaz głębszy.
1: Znaczy ja z jednej strony wolałbym, żeby to nie był Matrix, bo bałbym się obudzić w świecie, gdzie je się tylko zupę i gdzie papież rzuca rekinami, a każdym objawia się Jezus. Aczkolwiek, kto wie, na pewno z chęcią o tym poczytam, więc pytanie właśnie, bo książka jest już dostępna, to gdzie i jak najłatwiej ją dostać, gdzie też spotkać się z tobą, bo może gdzieś jakieś wyjaśnienie należy ku temu, dlaczego po prostu coś takiego.
0: Spotkania będą jakieś po wakacjach. Na pewno będę w Kartuzach, na pewno będę w Gdańsku, ale nie pamiętam teraz dat, więc...
1: Okej, będziemy szukać.
0: Na pewno będę wcześniej o tym informował. W zasadzie może już powinienem. Ja też nie jestem jakąś najbardziej ogarniętą osobą. Książka jest dostępna w zasadzie wszędzie. Nie wiem, czy już jest wszędzie stacjonarnie, ale na pewno w tych wszystkich popularnych księgarniach znajdziecie ją w internecie. I zachęcam do kupowania. A jeśli chcecie po prostu dostać egzemplarz za darmo, no to też zachęcam na Instagrama, gdzie tam rzucam tą jedną książkę, żebyście stworzyli ten zaginiony rozdział ze mną.
1: U nas też będzie jakaś na pewno w konkursie, ale też zapytam jeszcze, czy przy której wersji, że tak powiem, siebie jako pisarza zostajesz? Przy wersji Jo, czy przy wersji Grod? No bo rozumiem, że rozwijasz się i lecisz dalej.
0: Wiesz co? W Jo też było dużo psychodelii. Ja w ogóle jestem bardzo zafascynowany taką rzeczywistością senną i odwzorowaniem takiego wrażenia, które ma człowiek śniąc. W tym momencie jakby są... To może będzie nudny wywód, ale bardzo interesuje mnie ten moment, kiedy jesteś w środku snu, gdy nie wiesz, że śnisz i w zasadzie może się wydarzyć wszystko, ale nie jesteś świadomy tego, odbierasz to za coś prawdziwego i tego momentu na kilka sekund przed obudzeniem, kiedy już zaczynasz wszystko ogarniać i nagle wszystko bardzo szybko, w bardzo krótkim tempie dochodzi do twojej głowy. Więc takie rzeczy też się działy w Jo, tylko że to był po prostu sen. Były to syny głównego bohatera, który tam miał różne problemy, ale był to, no, poza tym klasyczny kryminał. No może nie taki klasyczny, ale kryminał. No a tutaj po prostu popłynąłem i ten sen przerzuciłem na całą fabułę. Więc myślę, że niezależnie co będę pisał, bo mam ten kryminał na dysku, mam też jakieś inne projekty, to zawsze trochę tej psychodelii, tej sennej rzeczywistości tam będzie.
1: To zapraszamy Państwa do zapoznania się z tymi snami. Grot już dostępne, a tymczasem ja dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia, a moim gościem i Państwa był autor Grota, czyli Szymon.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl.

0: Zapraszamy do Bolszewa.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.48 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na dobrze już znaną falę aktualności, czyli program, w którym sprawdzamy sobie, czym żyje nasz region, a w rezultacie o czym mówią nasze lokalne media. Ze mną w studiu są już obecni Mieszko Weltrowski z swojej telewizji morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Jakoś tak ostatnio zazwyczaj od telewizji zaczynamy to dzisiaj kompletnie na odwrót. Tomek, co tam na portalu?
2: Raz się wczoraj zdarzyło.
3: No tak, dobra, raz się zdarzyło. Okay, będzie. No. Dobra, u nas smacznie.

0: między innymi bardzo smacznie, bo kolejny festiwal food trucków zawita do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, tym razem w Redzie. Będzie można skosztować kuchni z całego świata. Piszemy także o Pchlimtargu. Po raz kolejny zawita do Wejherowskiego Parku Miejskiego imienia Aleksandra Majkowskiego, też w najbliższą niedzielę. Piszemy także o specjalnej komisji, która sprawdzała infrastrukturę na miejscu śmiertelnego wypadku w Dobrzewinie. Mam także dobrą wiadomość dla kierowców. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku w rozmowie z swoją telewizją morską poinformował o terminie otwarcia drogi na Dębki, więc super wiadomość dla mobilnych mieszkańców i turystów. Także troszeczkę sportowo, wychowanka APS Rumia od nowego sezonu będzie jedną z sił czołowego klubu w serii A1. Skomentował to był jej trener APS Rumia, pan Robert Sawicki, w podcastie Sportowa Fala. A także piszemy o znalezionej martwej foce na plaży w pobliżu Ustki. Dostaliśmy zdjęcia na wyślij materiał. To takie nowe nasze narzędzie na portalu nadmorski24.pl, gdzie zachęcamy naszych czytelników do wysyłania materiałów z regionu.
1: Przyznam, że mnie trochę, Tomek, wręcz zdziwiłeś. Dobra wiadomość na portalu Nadmorski24, a potem się martwa foka pojawiła, wszystko do normy wróciło. Znaczy jakieś dobre wiadomości w twojej telewizji morskiej będą?
2: Tak, same.
1: No i pięknie.
2: My trochę inaczej, ale to tym się różnimy, że mamy bardziej pozytywne spojrzenie po prostu na otaczającą nas rzeczywistość. Z pozytywnych informacji to przede wszystkim, proszę Państwa, jak wybieracie się w chociażby już najbliższy weekend na Dębki, to już pojedziecie normalną drogą przez Odargowo. Tam co prawda prace jeszcze będą trwały i to całe do końca roku nawet, ale ogólnie jeżeli chodzi o zamknięcie drogi, to o tym już od jutra będziemy mogli zapomnieć. To jest bardzo dobra wiadomość, o której będziemy szerzej Państwu też dzisiaj wspominać. Z innych kwestii to chociażby podsumujemy sobie także akcję Rowerowy Maj, która miała miejsce po raz pierwszy, co ciekawe, w gminie Luzino. No i tam już ładna frekwencja, bo ponad 12%, to się wydaje oczywiście mało, ale trzeba pamiętać o tym, że gmina Luzino to są jednak tereny w dużej mierze wiejskie, dużo szkół, gdzie no nie ma takiej infrastruktury jak w mieście, żeby bez problemu dojechać i wiadomo, że no nie wszystkie dzieciaki mają możliwość jeżdżenia na przykład po ulicy, nie mówiąc jeszcze o bezpieczeństwie, więc to jest i tak bardzo dobra rzecz. To i jeszcze trochę innych materiałów oczywiście, to zapraszam już serdecznie o 17.20, bo to tylko przykłady tego, o czym będziemy mówić.
1: A w międzyczasie my mamy dla Was trochę muzyki, na przykład melodię dosłownie, bo kawałek nazywa się Melody.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
4: I na jednej binie spotkają się orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
3: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
4: to może dostać belnych rzemłyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
3: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.

0: pierwsza jest na Wszesce.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
0: Do usłyszenia.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Reklama.
6: Domniemany zabójca rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej zatrzymany. Co trzecia apteka zgłosiła się do programu dzielenia recept. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Do zatrzymania doszło w hotelu w Piastowie pod Warszawą. Trwa śledztwo w tej sprawie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
6: Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Napastnik zastrzelił 44-letniego obywatela Rosji, znanego jako Simon Skrepecki, który publicznie krytykował reżim Putina. Około 30% aptek zgłosiło się do programu dzielenia recept. To ułatwienie dla pacjentów. Nie będą musieli realizować całej recepty w jednej aptece. Będzie można rozpocząć zakupy w jednej, a resztę leków wykupić w innej. Program wejdzie w życie 1 lipca. Wtedy zostanie też opublikowana mapa aptek stosujących dzielenie recept. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Zapowiedział to właśnie szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów Tomasz Orchowski.
8: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Many countries following through. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
6: Prezydent Iranu nazwał porozumienie z USA historycznym dokumentem. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, stwierdził Pezeszkian na portalu X. Tak zwane wstępne 14-punktowe porozumienie zakłada przerwanie działań zbrojnych, odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormus i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji mających rozwiązać pozostałe kwestie, w tym losy polityki nuklearnej Teheranu. Warszawa szykuje się do jednego z największych w Europie turniejów ampfutbolu. Kadra mężczyzn zagra w weekend ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, mówi selekcjoner Mariusz Miecznikowski.
9: USA nie znamy tak naprawdę, bo nie graliśmy z nimi wcześniej. To jest dość silny zespół i na pewno te mecze będą dla nas wartościowe. Z Ukrainą też graliśmy we wrześniu w Krakowie, więc znamy troszkę lepiej ten zespół. Teoretycznie mocniejsze będzie USA, ale to wszystko wyjdzie na boisku, więc ja liczę na to, że pokażemy na ten moment, na jakim jesteśmy poziomie. Te mecze mi dadzą jako sztabowi i nam jako sztabowi informacje, gdzie jesteśmy i w jakim kierunku i czy w dobrym kierunku podążamy z naszą pracą.
6: A reprezentacja Polski kobiet zagra w sobotę i niedzielę z Kolumbią. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 kolejny mecz Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To 5. zwycięstwo biało-czerwonych w sobotę mecz z Holandią.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Uwaga, puccy kierowcy, w jednej z miejscowości na terenie powiatu już wkrótce ruszą roboty drogowe. W najbliższym czasie podpisana ma zostać umowa o dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego ulicy Lipowej w miejscowości Sławutówko. Planowana inwestycja obejmie modernizację odcinka drogi o długości 460 metrów. W ramach prac wykonane zostaną nowe warstwy podbudowy.

0: budowy, wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi, nawierzchnia asfaltowa oraz utwardzone pobocza. Wartość zadania szacuje się na około 362 tysiące złotych. Gmina Puck otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 193 536 zł. Natomiast planowany wkład własny gminy wyniesie 168 756 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 15 listopada. Od lipca w gminie Potęgowo rozpoczną się kontrole dotyczące zgodności powierzchni użytkowej budynków zgłoszonej do opodatkowania. Urząd gminy apeluje do mieszkańców o sprawdzenie, czy powierzchnia użytkowa wykazana w decyzji podatkowej odpowiada rzeczywistym wymiarom budynków mieszkalnych i pozostałych obiektów. W przypadku wykrycia rozbieżności należy złożyć korektę informacji podatkowej w Urzędzie Gminy przy ulicy Kościuszki 5. Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników urzędu. Każdy podatnik zostanie wcześniej poinformowany o terminie i godzinie kontroli. Zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym co najmniej 7 dni przed planowanymi czynnościami. Przez ostatnie 2 miesiące społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce uczestniczyła w akcji Szkoła bez telefonu – czas na naukę i relacje, przygotowanej przez uczniów do nowych zasad korzystania z telefonów, które wejdą w życie 1 września. Celem przedsięwzięcia było promowanie aktywności, budowania relacji oraz odpowiedzialnego korzystania z technologii. W ramach akcji przeprowadzono ankietę wśród blisko 300 uczniów klas 3-8. Z badań wynika, że ponad 65% uczniów zawsze przynosi telefon do szkoły, jednak ponad połowa z nich dobrze czuje się bez niego. Ponad połowa społeczności Usteckiej Dwójki uznała również, że osobisty kontakt z rówieśnikami jest lepszy niż komunikacja za pośrednictwem telefonu. Uczniowie wskazywali także liczne alternatywy dla korzystania ze smartfonów podczas przerw, m.in. sport, gry i rozmowy. W szkole utworzono 2 kąciki, śniadanie bez smartfona, które szybko stały się miejscem spotkań i integracji. Podczas godzin wychowawczych uczniowie przygotowywali plakaty promujące ideę szkoły bez telefonu. Kulminacją działań był dzień bez telefonu, podczas którego uczniowie nie mogli korzystać z telefonów komórkowych. Przygotowano dla nich liczne aktywności, takie jak gra w sznura, konkurs rzutów do celu, wspólny taniec Belgijka czy kolorowanie wielkoformatowej malowanki. Akcja miała pokazać młodym mieszkańcom Ustki, że życie bez smartfona jest jak najbardziej możliwe. Nie żyje wieloletnia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie Bożena Nackę. To także współtwórczyni lokalnego Uniwersytetu III wieku, a dla współpracowników przede wszystkim wierna przyjaciółka i mentor. Informacja o jej śmierci pojawiła się we wtorek 16 czerwca. Jak zaznacza burmistrz Redy Mateusz Richert, Bożena Nackę była również współtwórczynią Uniwersytetu III wieku w Redzie, w którym pozostawała związana także po zakończeniu pracy zawodowej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się już w najbliższą sobotę 20 czerwca. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 10:30 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Redzie Ciechocinie. Ostatnie pożegnanie odbędzie się z kolei na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gniewowskiej.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Może nie jest jakoś ekstremalnie upalnie dzisiaj, ale jest z pewnością ciepło. Chyba nawet po prostu gorąco. 18 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałska, 19 Wejherowa, Radomiak, Kniewina, Luzino, 20 Gdynia, Pucko, Sokoło, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach 1017 hektopaskali, no a na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Od rana pojawiają się gdzieniegdzie raczej dość słabe przelotne opady deszczu. Na barometrach utrzymują się cały czas umiarkowane wartości, choć trzeba przyznać, ostatnio ciśnienie troszeczkę poszło w górę.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

0: I to był Oskar Cyms. I tak zaczynamy dzisiejsze czwartkowe wydanie programu Nordo na fali. Robert Jastrzębski, no dzień dobry, mamy czwartek, 18 dzień czerwca, a to oznacza, że weekend jest już naprawdę na horyzoncie. A co przynosi nam ten czwartek? No przede wszystkim coraz więcej wakacyjnego klimatu, w nadmorskich miejscowościach trwają przygotowania do sezonu, a za kilka dni oficjalnie rozpocznie się przecież astronomiczne lato. A do tego kartka z kalendarza mówi nam, że jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi, zatem jeśli ktoś dzisiaj zamiast schabowego wybrał rolkę z łososiem, to robi to całkowicie zgodnie z kalendarzem. To jak na razie tyle na dobry początek, program Nordo na fali się kłania, do 18 zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
3: Reklama.

0: sam raz na czwartek. Miley Cyrus w Radiu Norda FM. Zaglądamy, proszę Państwa, dzisiaj do Białogóry. Oczywiście za pośrednictwem serwisu nadmorski24.pl klikamy w zakładkę Nasze kamery, bo Białogóra melduje gotowość do sezonu letniego. I mówią ludzie na mieście, że nad Bałtykiem jest taka magia, że nawet gdy ktoś mówi, idę tylko na spacer, wraca po godzinie z bursztynem, gofrem i 15 zdjęciami z nadmorza w telefonie. Coś w tym jest, prawda? A przy okazji przypominam, że właśnie w przyszłym tygodniu Białogóra będzie oficjalnie otwierać sezon letni, więc atmosfera nad morzem będzie robiła się coraz bardziej wakacyjna. Dzisiaj całkiem ciepło, ale to jeszcze nie jest wymarzona pogoda. Natomiast już to mówiliśmy na antenie Radia Norda FM, ale może nie wszyscy słyszeli, że zbliżamy się do weekendu, gdzie temperatura ma podskoczyć nawet do 30 stopni. Zatem, kto nas słucha na drugim końcu Polski, to informujemy, że warto tutaj przyjechać na weekend do nas na Kaszuby. Niemniej jednak zachęcamy wcześniej do słuchania Radia Norda FM, bo za chwilę raport drogowy, no i właśnie powiemy kilka słów później o pogodzie.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż

0: Wolf.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Na zegarach punktualnie 15:36 sekund. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport z pomorskich dróg. Rozpoczynamy od Gdyni. Na Wielkopolskiej zwolnijcie od Małogocka w stronę Karwin. Małogocka stoi na całej długości. Jeżeli wjeżdżacie teraz do Karwin Sopocką, to przygotujcie się na dodatkowy kwadrans w aucie. Trasą Kwiatkowskiego jedziemy za to płynnie. Nieco inaczej wygląda sytuacja na Morskiej. Zwalniamy od Uniwersytetu Morskiego. W drugą stronę kolejka od Chylońskiej. Z Owodnicy do Chylonii wjeżdżamy w półkilometrowym korku. Jeżeli wracacie z Gdyni do Kosakowa, to przygotujcie się na dodatkowe 20 minut w aucie na ostatnim odcinku Kwiatkowskiego oraz na odcinku ulicy Bukownika Dąbka. W Rumi mamy spiętrzenie na Sobieskiego, Dąbrowskiego, także stoi Dębogórska. W Redzie na pierwszym biegu jedziemy Gdańską i Pucką. Sporo cierpliwości przyda się też kierowcom, którzy zmierzają do Pucka 216. No, chyba część z Was jedzie już nad morze. Przenosimy się na północ regionu. Cały czas ruch wahadłowy w Rozewiu w związku z remontowanym fragmentem 215. Ważna informacja, od godziny 18 zamknięty będzie dla ruchu most przez Czarną Wodę w Ostrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 pomiędzy Karwią a Jastrzębią Górą. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do godzin rannych zaplanowano przejazd transportu ponadnormatywnego. Objazd wyznaczony będzie przez Połczyno, Puck i Władysławowo. Powracamy do mojego Trójmiasta Kaszubskiego. W centrum Wehejrowa zwalniamy na 3 maja, Sienkiewicza 10 lutego. W centrum także stoimy na Dworcowej. W północnej części miasta zatyka się tym razem ofiar Piaśnicy. W Bolszewie tradycyjnie spowolnienie na Zamostnej. W Gościcinie króciutki postój na Starej Szóstce. Do Lęborka wjeżdżamy za to płynnie. Na trasie kaszubskiej bez utrudnień. Tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Lęborskie Rondo Solidarności. Na pierwszym biegu pojedziecie Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Na koniec sprawdźmy jeszcze Słupsk. Jeżeli wjeżdżacie do miasta od strony Redzikowa, to spowolnienie czeka Was na bohaterów Westerplatte w rejonie Hubalczyków. Do Kobylnicy zator na 21. W centrum Słupska w tej chwili najgorzej na Kościuszki.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez niespełna 6 godzin, gdy ciemno zacznie robić się o godzinie 21:27. W nocy bez opadów, zachmurzenie małe bądź umiarkowane, nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni w Wejherowie, po 12 w Lęborku i Słupsku. Najcieplej będzie w nocy w Dębkach i Rowach do 12-14 stopni. Już praktycznie pogoda letnia, jutro więcej słońca, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 24 do 27 stopni. Zatem czas szykować parawany i stroje plażowe.
5: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Tu Radio Norda, tak, gramy dla Was w czwartek i towarzyszymy Wam właśnie w bliżej weekendu. Robert Jastrzębski. Wakacje tuż, tuż, a w Wejherowie już szykują się na aktywne lato, bo właśnie w ramach akcji Lato przygotowano mnóstwo zajęć sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży. Jak czytam w nadmorskim24.pl, będą treningi, półkolonie, wyjazdy i aktywności na świeżym powietrzu. Krótko mówiąc, mniej siedzenia przed ekranem. Oj, to jest bardzo dobre. Więcej ruchu i dobrej zabawy. No a my trzymamy kciuki za pogodę i za to, żeby po wakacjach jedynym problemem młodych mieszkańców Wejherowa było to, jak zmieścić wszystkie wspomnienia do jednego zeszytu. Do 18 to jest program Norda na fali, za chwilę u nas fala ciekawostek, a później zbliżymy się do godziny 16, czyli sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Cześć.

0: rodzicowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Na oficjalnym profilu Beaty Kozidrak pojawiły się nowe wieści w sprawie jej zawodowych planów. Komunikat wywołał spore poruszenie wśród internautów. Jak wiemy, Beata Kozidrak to niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej. Utwory zespołu Bajm, a także solowe projekty artystki są odkrywane na nowo przez coraz to kolejne pokolenia słuchaczy. Pod koniec 2020

1924 roku wykonawczyni takich utworów jak m.in. Rzeka Marzeń, Żal mi tamtych nocy i dni, czy Biała Armia musiała wycofać się z życia scenicznego. Wszystko przez poważne problemy zdrowotne. Jak później sama wyznała, mierzyła się z nowotworem. Trafiłam do szpitala, diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia. Tak wyznała artystka jakiś czas temu w wywiadzie. Po okresie rekonwalescencji Kozidrak powróciła do spotkań z fanami. Teraz wiele wskazuje na to, że szykuje dla nich kolejną odsłonę projektu, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Szczegóły pojawiły się w specjalnym komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu artystki. Beata Kozidrak swego czasu wystąpiła w Łodzi, a towarzyszył jej zespół Camp, z którym wokalistka wykonuje swoje utwory w aranżacjach elektronicznych. Chociaż miał być to projekt jednorazowy, teraz wiele wskazuje na to, że słuchacze po raz kolejny będą mogli podziwiać efekt tej współpracy. Niektóre historie nie kończą się po jednym koncercie. Beata Kozidrak Camp, projekt, który miał wydarzyć się tylko raz, dostał od was tyle energii. Wracamy w nowej odsłonie z nowym setem live, a utwory, które znacie od lat, znów zabrzmią inaczej. Elektronicznie, tanecznie, na żywo, bliżej. Ogłoszono. Koncert odbędzie się w lutym w 2027 roku w Warszawie. Wiadomość ta została entuzjastycznie przyjęta przez internautów, którzy w komentarzach zapewniali o swojej obecności na wydarzeniu.

0: Czwartkowe popołudnie na antenie Radio Nordo FM i do 18 program Nordo na fali. Zbliżamy się do 16 i w najnowszym serwisie regionalnym Radio Nordo zabierzemy Was do Lęborka. Tak jest, bo tam będzie można nie tylko dobrze spędzić czas, ale też zdobyć wiedzę, która kiedyś może okazać się bezcenna. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej i co zrobić, gdy ktoś potrzebuje pierwszej pomocy. No, na te pytania odpowiedzą eksperci podczas pikniku organizowanego z okazji święta Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. I właśnie więcej o tym wydarzeniu już za chwilę u nas w serwisie regionalnym Radio Nordo FM na wszystkich naszych częstotliwościach. To dajcie znać, gdzie nas słuchacie. Po godzinie 16 będę czekał na Facebooku z nową zagadką dnia i dzisiaj, uwaga, będzie fajna nowa nagroda. Warto z nami zostać. Zapraszam.
1: Nordo na fali.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz

0: Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10:30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie! Reklama.
1: Amerykanie zainteresowani stałymi bazami w Polsce, zapewnia wicepremier. Polskie pociągi za krótkie dla tylu chętnych, brakuje wagonów. Niekontrolowany wystrzał z pistoletu przy wydawaniu policjantce broni, na szczęście w podłogę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał dziś o tym w Brukseli z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jak przekazał wicepremier, amerykański Departament Wojny będzie traktować priorytetowo zaangażowanie we współpracę z sojusznikami takimi jak Polska. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to wiadomo już, że zabraknie biletów. Brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
2: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
1: PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów, zapewnia wicepremier. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z funkcji warszawskiego radnego. Oddał też szpitalowi część pieniędzy. Złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych 28-letni Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w telewizji i w Senacie, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli mieć na jego oddziale specjalne względy kosztem innych pacjentów. Z informacji ratusza wynika, że po wybuchu afery lekarz skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił 500 000 złotych. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policyjnej w Działdowie na Mazurach doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Sprawa raczej nie rozejdzie się po kościach, badają Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej. Kolejne zwycięstwo będzie oznaczać automatyczny awans do fazy pucharowej, ale dla niektórych zespołów to już mogą być mecze o wszystko. Rusza druga kolejka piłkarskich mistrzostw świata. Dziś m.in. mecze gospodarzy Meksyku i Kanady. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
3: Dwa zwycięstwa są gwarancją awansu z grupy, choć już nawet 4 punkty dadzą przepustkę do fazy pucharowej, bo pamiętajmy, aż 8 zespołów z trzecich miejsc też wywalczy awans. Dlatego w najbardziej komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Oni na inaugurację wygrali. W nocy zmierzą się ze sobą i zwycięzca już będzie mógł myśleć, na kogo trafi w 1/16 finału. Koreańczycy liczą na to, że gospodarzy też uda im się pokonać, mówi pomocnik Hwang In-beom. Przed nami jednak ciężki mecz z silnym rywalem Meksykiem. Staraliśmy się szybko odciąć od wyniku pierwszego spotkania i skupić się w 100% na kolejnym. W odwrotnej sytuacji są Czechy i RPA. Przegrany z tego meczu będzie już jedną nogą poza turniejem.
1: W grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada z Katarem. Tu wszystko jest możliwe, bo w pierwszej kolejce były same remisy.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Agencja Rozwoju Pomorza zaprezentowała raport z przeprowadzonego na zlecenie polskich elektrowni jądrowych badania, które dotyczyło potencjału bazy lokalowej do przyjęcia pracowników budujących elektrownię jądrową. W Gdańsku miała miejsce prezentacja raportu Agencji Rozwoju Pomorza dotyczącego bazy zakwaterowania dla pracowników budowy elektrowni jądrowej, czyli badania rynku noclegów w regionie, który może zapewnić zaplecze dla realizacji tego projektu.
5: To jest badanie. A badanie my roboczo nazywaliśmy zdjęciem. To znaczy, żeby móc określić zapotrzebowanie na bazę noclegową, na modele bazy noclegowej dla pracowników elektrowni jądrowej, po pierwsze musieliśmy zbadać, jak wygląda nasz stan w województwie pomorskim, korzystając oczywiście z zasobów gminnych, rejestrów Urzędu Marszałkowskiego, ale też po prostu z powszechnego narzędzia, jakim jest ankieta, gdzie przedsiębiorcy prowadzący bazę noclegową mogli się wpisać po to, żeby przekazać nam jak najwięcej informacji.
4: Mówi zastępca dyrektora działu obsługi inwestora w Agencji Rozwoju Pomorza Maciej Silarski. Kolejnym etapem były weryfikacje zgłoszeń i wizyty terenowe w obiektach, które spełniały wymagania założone przez inwestora.

0: Ostatecznie spośród zgłoszonych ponad 40 tysięcy miejsc noclegowych zdecydowano, że ponad 5,5 tysiąca ma wysoki potencjał do przyjęcia pracowników elektrowni, co nie oznacza, że jest to już ostateczna i zamknięta baza dla inwestora.
1: Słowo zdjęcie jest absolutnie adekwatne do badania, które zostało wykonane przez Agencję Rozwoju Pomorza, bo to jest zdjęcie i tak jak każde zdjęcie daje nam możliwość wyciągnięcia pewnych wniosków. Pierwszym wnioskiem jest to, że ta baza jest. Drugim wnioskiem jest to, że nie zawsze ona jest wystarczająca i nie zawsze spełnia standard. Trzecim wnioskiem jest to, że ona wymaga dzisiaj centralnego zarządzania, bo jest to zasób, który jest własnością wielu podmiotów. Ale bardzo ważnym wnioskiem jest też to, że to jest baza absolutnie niewystarczająca do realizacji tak dużego projektu jak elektrownia jądrowa.
0: Tłumaczy wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski. Tym bardziej, że w dużej mierze badanie to wykazało, że w obiektach trzeba jeszcze poczynić liczne mniejsze lub większe inwestycje, a także ocenić możliwość użytkowania ich w takim celu chociażby pod kątem transportu czy dostępu do usług. Ważną informacją jest to, że przeprowadzone badanie nie wiąże się jeszcze z wyborem miejsc, a ma być wskazówką do podejmowanych w najbliższych miesiącach decyzji odnośnie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc pobytowych dla przyszłych pracowników elektrowni jądrowej. Jak reagować w sytuacjach kryzysowych, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny, jak udzielać pierwszej pomocy, odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać podczas pikniku edukacyjnego, który odbędzie się z okazji święta 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i co powinien zawierać plecak ewakuacyjny. Przydatną i praktyczną wiedzą podzielą się również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Piknik edukacyjny na terenie koszar 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego odbędzie się w piątek 19 czerwca, początek o godzinie 16. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania promenady nadmorskiej w Ustce, którym miasto Ustka ogłosiło wspólnie ze Słupskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs polegał na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu o powierzchni blisko 6 hektarów we wschodniej części Ustki. Regulamin konkursu zakładał stworzenie funkcjonalnej przestrzeni wzbogacającej ofertę uzdrowiska i podnoszącej atrakcyjność tej części miasta. Przedstawione przez projektantów koncepcje mają stanowić podstawę do opracowania prawa miejscowego oraz realizacji kolejnych przedsięwzięć projektowych i inwestorskich. Ich celem jest stworzenie swoistego kręgosłupa przestrzennego łączącego promenadę, molo, park i zespół usługowy, który stanie się nową wizytówką nadmorskiego miasta. Sąd konkursowy po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowił nie przyznawać pierwszej nagrody, uznając, że żaden projekt nie spełnia w pełni założeń konkursu. Drugą nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt promenady nadmorskiej w Ustce otrzymała praca zespołu Czworga Architektów: Piotra Szendery z Tychów, Adama Zbroińskiego i Mateusza Greli z Katowic oraz Tomasza Bradeckiego z Gliwic. Kolejnym krokiem ma być podjęcie przez Radę Miejską Ustki uchwały wyrażającej zgodę na wieloletnią dzierżawę tego terenu, a następnie w przypadku uzyskania takiej zgody przeprowadzenie negocjacji z inwestorem i podpisanie nowej umowy dzierżawy.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Ciśnienie to 1017 hektopaskali, a temperatura całkiem solidna, 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur od samego rana na niebie mamy naprawdę pod dostatkiem, a może i nawet trochę więcej. Z tych chmur pojawiają się nam przelotne opady deszczu, ale są one nie dość, że niezbyt intensywne, to jeszcze punktowe, a w nocy już całkowicie ustaną i jutro się szykuje naprawdę mało chmur i dużo słońca.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Norda.

0: A dzisiaj w Nordzie na fali dużo przebojów, których dawno nie słyszeliśmy. Ed Sheeran, Azizam, tak nazywa się ta piosenka. Robert Jastrzębski, dzień dobry, witam ponownie. Mamy czwartek, 18 dzień czerwca i zaglądamy do kartki z kalendarza, a tutaj dzisiaj Elżbieta, Marek i Amanda zapraszają na imprezę. Pamiętajcie, żeby do nich pójść z kwiatami. Wszystkim solenizantom życzymy dużo uśmiechu, zdrowia i może odrobiny wcześniejszego weekendu. A wśród nietypowych świąt moją uwagę przyciągnął przede wszystkim Międzynarodowy Dzień Sushi, bo ktoś, kto dzisiaj zamówi sushi, to proszę pamiętać, że to nie zachcianka, tylko uczestnictwo w poważnym międzynarodowym wydarzeniu. Mamy też coś takiego jak Dzień Zrównoważonej Gastronomii, czyli święto dla wszystkich, którzy potrafią zjeść zdrowy obiad, a godzinę później poprawić go kawałkiem ciasta. Skąd my to znamy, prawda? No i koniecznie do tego jeszcze pyszna popołudniowa kawusia. No to jeszcze mam do Was pytanie, gdybyście mieli teraz wybierać sushi, pizzę czy rybę nad Bałtykiem, to co wybieracie? Do 18 Norda na fali zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Narody w Tselbowie zapraszają!
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
6: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
5: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
6: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorący Maplincama.
5: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
6: Kłę do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
5: To co?
6: Widzimy się w Marszewie.
5: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 19. Sprawę na ławę.
2: Sprawę na ławę.
3: Sprawę na ławę.
2: Sprawę na ławę.
3: Gra warta świeczki.
2: Gra warta świeczki.
3: To nie są sprawy na ławę, tak za Lusią łazec.
2: Z Lusią granie warta świeczki.
3: To nie są sprawy na ławę, tak za Lusią łazec.
2: Sprawę na ławę.
3: Gra warta świeczki.
2: Sprawę na ławę.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Ale to wchodzi w samochodzie. Dajcie głośniej Radio Nordo FM. Tak, gramy dla Was w czwartek, 18 dzień czerwca. Kierowcy, co u Was? Jak sytuacja na drogach? Bo jeśli planujecie w najbliższych dniach wizytę w Gdyni, to warto pamiętać o utrudnieniach w okolicach Teatru Muzycznego i Gdyńskiego Centrum Filmowego. Przez kilka dni ruch będzie odbywał się wahadłowo, więc możecie spotkać tam trochę więcej czerwonych świateł niż zwykle. I więcej takich informacji już za chwilę w ostatnim raporcie drogowym Radia Nordo FM. Dajcie głośniej, bo kierowca ma zawsze dwa tematy do rozmowy. Jeśli droga jest dobra, mówi o pogodzie, a jeśli droga jest zła, mówi o drodze. Takie głupoty mi tutaj wyświetlają się w internecie, a tak poważnie to zdejmijcie nogę z gazu i słuchajcie Radio Nordo FM już za chwilę. 16.30, będzie też kilka słów o pogodzie, a później czekam na Was na Facebooku z zagadką dnia.
1: Nordo na fali. When

0: Remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja.

0: sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama.
2: Czwartek, 18 dzień czerwca, Radio Nord FM i 16.30. Po raz ostatni wyjeżdżamy na nasze regionalne drogi. Mamy dwie ważne informacje. Posłuchajcie, uwaga, trójmiejscy kierowcy. W związku z wydarzeniem kulturalnym kierowcy doświadczą utrudnień w ruchu. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z koniecznością obsługi technicznej wydarzenia w Teatrze Muzycznym. 21 i 26 czerwca nastąpi kilkugodzinne zajęcie kilkunastometrowego odcinka pasa ruchu przy ulicy Armii Krajowej na wysokości Teatru Muzycznego w kierunku plaży. 22 i 25 czerwca to nastąpi też kilkugodzinne zajęcie kilkunastometrowego odcinka pasa ruchu przy Armii Krajowej na wysokości Gdyńskiego Centrum Filmowego w kierunku plaży. Ruch sąsiednim pasem będzie odbywać się wahadłowo, a przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest w godzinach popołudniowych 26 czerwca. Listę aktualnych utrudnień na gdyńskich drogach znajdziemy na stronie zdis.gdynia.pl. A teraz uwaga, pudcy kierowcy, bo w jednej z miejscowości na terenie powiatu już wkrótce ruszą roboty drogowe. W najbliższym czasie podpisana ma zostać umowa o dofinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego ulicy Lipowej w miejscowości Sławutówko. Planowana inwestycja obejmie modernizację odcinka drogi o długości ponad 460 metrów. W ramach prac wykonane zostaną nowe warstwy podbudowy, wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi, nawierzchnia asfaltowa oraz utwardzone pobocza. Wartość zadania szacuje się na około 362 tysiące złotych. Gmina Puck otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, natomiast zakończenie realizacji zadania planowane jest do 15 listopada. To był ostatni raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Ciepło, ciepło i coraz cieplej w naszym regionie, chociaż dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i maksymalnie 20 stopni pokazały termometry w Słupsku, w Luzinie, w Gniewinie i w Wejherowie, podobnie w Gdyni. Trochę chłodniej nad morzem, w Dębkach 18 stopni. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem miejscami mgła. Natomiast jutro już temperatury podskoczą do 25 stopni, więcej słońca, a w weekend nawet 30 stopni w naszym regionie pokażą termometry.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Chciałbym już powiedzieć, że to wakacyjne granie, ale na to jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Niemniej jednak tak gramy w czwartek, tuż przed weekendem. Alchemist Project, wcześniej Camila Cabello. Tu Radio Norda, tu program Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Chyba sobie zrobię kolejną kawę, jak tam u was. Bo przed nami fajna zabawa, ale zabawa, której trzeba trochę pogłówkować, bo jak zwykle w zagadce dnia na podstawie trzech słów próbujemy rozpracować hasło. Na naszym Facebooku już czekają na was trzy słowa kluczowe: kawiarnia, pianka i fliżanka. Pysznie, prawda? I pierwsza wskazówka do naszej zabawy to hasło, które składa się z trzech wyrazów. Na razie więcej nic nie powiem, wskazówki będę podawał w kolejnych wejściach, a prawidłowe hasło jak zwykle ujawnimy przed godziną 18. A dzisiaj uwaga, nowa, bardzo przyjemna nagroda, bo to voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Coffee Life w Wejherowie. Coffee Life, Wejherowo, ulica Wałowa 10, znajdziemy tam kawy, naleśniki, gofry. W sam raz na sezon letni, na sezon wakacyjny, Wejherowo, Wałowa 10. Koniecznie sprawdźcie to miejsce, a dzisiaj do wzięcia 50 zł do wykorzystania właśnie tam. No to panie i panowie, do dzieła. Co kryje się pod tymi trzema słowami? Kawiarnia, pianka i fliżanka. Kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
7: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Dobra wiadomość dla artystów, animatorów kultury i wszystkich osób, które mają pomysł na ciekawe działania kulturalne związane ze Słupskiem. Trwa drugi nabór wniosków do stypendium prezydenta miasta Słupska w dziedzinie kultury. Program ma wspierać zarówno twórczość artystyczną, jak i inicjatywy służące upowszechnianiu kultury w mieście. W tegorocznej puli znajduje się 37,5 tysiąca złotych, a pojedyncze stypendium może wynieść od 1000 do nawet 10 tysięcy złotych. Brutto. O wsparcie mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, zajmujące się działalnością artystyczną, edukacyjną, kulturalną lub organizacją wydarzeń związanych z kulturą. Ważne jest także powiązanie ze Słupskiem. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem miejskiego systemu stypendialnego do 30 czerwca. A już w ten weekend muzyka, taniec i sztuka w sercu miasta przed mieszkańcami Słupska, pełne pozytywnej energii popołudnie. Już 21 czerwca Stary Rynek zamieni się w przestrzeń spotkań, muzyki i sztuki, gdzie każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić niedzielę w przyjaznej atmosferze z dala od codziennego pośpiechu. Wydarzenie potrwa od godziny 15 do 19. To doskonała okazja, by zatrzymać się na chwilę, spotkać znajomych, posłuchać muzyki na żywo i zobaczyć artystów przy pracy. Pierwszą częścią programu będzie galeria na Starym Rynku. Swoje umiejętności zaprezentują artyści zrzeszeni w klubie plastyka imienia Stefana Morawskiego. W ramach pleneru malarskiego mieszkańcy będą mogli obserwować proces powstawania obrazów, porozmawiać z twórcami i przekonać się, jak wygląda praca artysty poza ścianami galerii. Nie zabraknie również muzycznych atrakcji. Od godziny 17 na uczestników czeka potańcówka z muzyką na żywo. O oprawę muzyczną zadbają Marian Szarmach oraz kapela z Nadsłupi. Organizatorzy liczą, że wydarzenie stanie się okazją do integracji mieszkańców i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jeśli więc szukacie pomysłu na niedzielne popołudnie, warto wybrać się na słupski Stary Rynek. Wystarczy zabrać rodzinę, przyjaciół i dobry humor. A następne informacje kulturalne już jutro o 8:45. Do usłyszenia.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No ta piosenka na pewno pachnie latem, to modelki, lubię cię jak lato, tu Radio Norda, tu program Norda na fali, zbliżamy się do godziny 17. To oznacza jedno, że jak zwykle o tej porze zdradzam wskazówkę numer 2, a dzisiaj kawiarnia, pianka, fliżanka. No ewidentnie hasło pachnie kawą i wiemy, że hasło składa się dzisiaj z trzech wyrazów. No to kombinujcie, próbujcie, bo wskazówka numer 2 to śniadanie. Śniadanie. A przy okazji znalazłem taką ciekawostkę w sieci. Ponoć kawa jest drugim najczęściej handlowanym towarem na świecie, zaraz po ropie naftowej. Czyli można powiedzieć, że jedni napędzają samochody paliwem, a inni napędzają siebie kawą. W pełni się z tym zgadzam i kontroluję wasze komentarze na Facebooku. To jeszcze szybko przypomnę, że do wygrania dzisiaj voucher o wartości 50 zł do kawiarni Coffee Life w Wejherowie. Finał przed 18, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja jest pewna, że zatrzymała zabójcę rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego. Mężczyzna jeszcze nie usłyszał zarzutów. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fijołek nie pozostawia złudzeń.
2: Jest zatrzymana jedna osoba. Osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
1: Do zatrzymania mężczyzny przyczyniły się ustalenia operacyjne policjantów, ale też filmiki dostarczone przez kierowców z samochodowych kamer. Plus oczywiście zeznania świadków i zabezpieczony miejski monitoring. Sprawcę zatrzymali kontrterroryści.
2: Mężczyzna został zatrzymany w pokoju podczas takiego dynamicznego wejścia. Oczywiście kontrterrorystów policyjnych mogą sobie Państwo wyobrazić z różnych też filmików, jak takie wejścia wyglądają. Myślę, że nie miał szans żadnych na ucieczkę.
1: Dziś lub jutro mężczyzna będzie przewieziony do Lublina na przesłuchanie w lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej. To ona teraz przejęła to śledztwo.
0: Podczas szczytu G7 we Wien temat zmian klimatu po raz pierwszy od dziesięcioleci nie odegrał żadnej roli. Spotkanie miało przede wszystkim utrzymać prezydenta USA Donalda Trumpa w dobrym nastroju, ocenili szwajcarscy i niemieccy komentatorzy. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski. Według prognoz jutro termometry pokażą tu 30 stopni, a w sobotę 35. W taką pogodę tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
3: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
0: Tłumów w ten weekend spodziewają się też pływalnie w Warszawie. Baseny Moczydło oraz Inflancka są już otwarte. Warto zadbać o bezpieczeństwo, mówi ratownik Mariusz Szulczuk.
4: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu, są tabliczki, co można, czego nie można.
0: W Krakowie za to duży problem. Największe kąpielisko na Zakrzówku od 2 tygodni jest zamknięte. Służby wykryły tam podejrzaną substancję. Nie wiadomo, kiedy Zakrzówek zostanie otwarty. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
5: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu, jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
0: Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę, rywalem Holandia.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przed nami absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni w ławach zasiądą 19 czerwca. W jej trakcie samorządowcy ocenią działalność Zarządu Województwa Pomorskiego oraz wykonanie budżetu za rok 2025. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie przedstawienie przez marszałka Mieczysława Struka raportu o stanie województwa pomorskiego w ubiegłym roku. Po prezentacji dokumentu odbędzie się debata, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami udział będą mogli wziąć także mieszkańcy województwa pomorskiego, przedstawiając swoje opinie, spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu. Po zakończeniu debaty radni zdecydują o udzieleniu Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania. Druga część sesji poświęcona będzie ocenie wykonania budżetu województwa za rok 2025. Sejmik rozpatrzy m.in. sprawozdanie finansowe województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko komisji rewizyjnej. Zwieńczeniem tego punktu będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za rok miniony. Szczegółowe informacje wraz z materiałami na sesję i projektami uchwał znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W Lęborku trwa drugi etap budowy ulicy Sudeckiej. To inwestycja, na którą od lat czekali mieszkańcy i radni, ponieważ droga stanowi ważne połączenie między ulicą Komuny Paryskiej a rondem Tatrzańska-Myśliwska. Obecnie prowadzone są prace ziemne. W ramach inwestycji powstanie blisko 350 metrów wspólnej drogi dla pieszych i samochodów, nowe chodniki oraz zjazdy do posesji. Wartość kontraktu opiewa na kwotę niemal 500 000 zł. Prace mają zakończyć się w ciągu 6 miesięcy. To kontynuacja rozbudowy ulicy Sudeckiej. W ubiegłym roku

0: Oddano do użytku pierwszy odcinek drogi wraz z kanalizacją deszczową. Budowa jest także powiązana z przebudową ulicy Myśliwskiej, gdzie powstały nowe ronda, chodniki i przejścia dla pieszych. Władze miasta podkreślają, że kolejne inwestycje drogowe mają poprawić komunikację i bezpieczeństwo mieszkańców tej części Lęborka. Policjanci słupskiej drogówki zatrzymali 44-letniego gdynianina, który w terenie zabudowanym rozpędził swoje BMW do 110 km na godzinę. Kierowca na widok mundurowych zaczął uciekać. Mówi o tym młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
1: Policjanci ruszyli w pościg. Po kilkukilometrowym pościgu zatrzymali 44-letniego mieszkańca Gdyni, który, jak się okazało, nie tylko przekroczenie prędkości miał na sumieniu, a badanie alkomatem wykazało, że jest on kompletnie pijany. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
0: Okazało się, że 44-letni mieszkaniec Gdyni ma na swoim koncie więcej przewinień.
1: Auto, którym mężczyzna uciekał, zostało 3 lata temu wyrejestrowane na terenie Niemiec. Finalnie samochód z miejsca interwencji odjechał na lawecie, a kierowca wrócił z policjantami do słupskiej komendy, gdzie spędził ostatnie 2 noce.
0: 44-latek usłyszał już zarzuty, otrzymał też mandaty karne na łączną kwotę 9,5 tysiąca złotych za ucieczkę przed policją i inne wykroczenia. Mężczyźnie grozi kara nawet do 5 lat więzienia. Gdyńska plaża będzie jeszcze bardziej otwarta dla ludzi ze szczególnymi potrzebami. To dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Fundacja Infinity przekaże Gdyńskiemu Centrum Sportu specjalistyczny sprzęt terenowy, który od 1 lipca będzie dostępny bezpłatnie w wypożyczalni działającej w Marinie Gdynia. Zakup 6 urządzeń, czyli wózków i chodzików umożliwiających poruszanie się po piasku i nierównym terenie, został sfinansowany dzięki wsparciu Fundacji Energa. Wartość dofinansowania wyniosła 93 150 zł.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Godzina 17 to jest w zimę pora, kiedy już jest głęboka noca. Przed nami jeszcze mnóstwo dnia, bo zaraz zaczyna się lato, no i te dni są już naprawdę długie. Dziś jest również dość ciepło, 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, 19 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1017 hektopaskali na barometrach, to umiarkowana wartość. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie utrzymuje się dosyć jednak intensywne.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo FM, niezmiennie mamy czwartek, 18 dzień czerwca, za nami Bledka. Tak, zaczynamy ostatnią godzinę w programie Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich tych, którzy być może do nas dołączyli. Mamy sprawę do rozwiązania, mamy konkurs do rozwiązania, mamy zagadkę dnia do rozwiązania. Kawiarnia, pianka i fliżanka, hasło składa się z trzech wyrazów, śniadanie i mleko. To są wszystkie wskazówki, jakie już mogłem dzisiaj Wam zdradzić, a za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź dzisiaj do wzięcia voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Coffee Life w Wejherowie, kawiarnia, która serwuje pyszną kawę, gofry, lody, wszystko co potrzebne nam na nowy wakacyjny sezon 2020.

6. Sprawdźcie sami. Coffee Life Wejherowo. Kawiarnia mieści się przy ulicy Wałowej 10. Przypomnę, że prawidłową odpowiedź usłyszymy w finale naszej zabawy przed godziną 18. Oprócz tego będzie sportowo, zajrzymy też do kina. W tej godzinie mnóstwo fajnej muzyki. Do 18 Nordo na fali.

0: plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
5: Reklama.

0: Zona Minita, czyli nowa postać, nowa artystka na naszej polskiej scenie muzycznej. Piosenka nazywa się Dla Zasady. Dajcie znać, jak wam się podoba ten kawałek. Za chwilę sprawdzimy, co w naszym regionie słychać, jeśli chodzi o sport. Natomiast zaglądamy do waszych komentarzy w zagadce dnia. Niektórzy już są naprawdę blisko, tak blisko, że niemal słychać pracę ekspresu do kawy, bo trzeba dzisiaj skojarzyć trzy słowa. Kawiarnia, pianka, fliżanka, śniadanie i mleko. Pani Magda Cyman stawia na cappuccino. Pani Iza Stencel typuje kawę latte, pani Marta Labuda życzy wszystkim smacznej kawusi, a Ewa Mikucka poszła tropem spienionego mleka. No prawie to macie, ale więcej nic nie zdradzę, wszystko się wyjaśni przed 18 w finale naszej zabawy. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
1: I na jednej binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
0: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
1: to może da stać belny grzemłyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
0: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
1: Przejedz ta wszędzie.
0: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
1: Do usłyszenia.
0: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kelkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
5: Reklama.
6: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Duża grupa wychowanków Tytanów Wejherowo reprezentowała pierwsze liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie podczas finału ogólnopolskiej Lisealiady w piłce ręcznej chłopców. Turniej odbył się w Piotrkowie Trybunalskim i zgromadził 14 najlepszych szkolnych drużyn z całej Polski. Wejherowianie świetnie spisali się już w fazie grupowej. Najpierw pokonali zespół z 0,24 do 22, a następnie po niezwykle emocjonującym

0: Meczu wygrali z Łodzią. O losach spotkania zdecydowały rzuty karne, w których Sobieski zwyciężył 3-2. W regulaminowym czasie gry był remis 23-23. By ćwierćfinale reprezentanci wejherskiego liceum pokonali Tuczę z Pawianie z 23-20, zapewniając sobie miejsce w najlepszej czwórce turnieju. W półfinale musieli uznać wyższość Szczecina, przegrywając 20-26. W spotkaniu o brązowy medal wejherowie stoczyli wyrównany pojedynek z Ostrowcem Świętokrzyskim. Ostatecznie przegrali 19-23 i zakończyli rywalizację na czwartym miejscu w kraju. Warto podkreślić, że pierwsze lo imienia króla Jana III Sobieskiego było jedyną szkołą w najlepszej czwórce turnieju, która nie posiada statusu szkoły mistrzostwa sportowego. Zmieniamy sypinę. Pomorskie piłkarki zagrają o Puchar imienia Ireny Półtorak. Pomorski Związek Piłki Nożnej ogłosił skład kadry dziewcząt U15, która weźmie udział w turnieju finałowym rozgrywek kadr wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody odbędą się w Tomaszowie Lubelskim w dniach od 29 czerwca do 5 lipca. W reprezentacji Pomorza znalazło się 20 zawodniczek ze 7 klubów. Najwięcej powołań otrzymał AP2010 Orlen Gdańsk, 8 piłkarek. Zanna Taras, Martyna Lipińska, Amelia Soja, Julia Nowak, Agata Błaszkowska, Rozalia Staszkiewicz, Aleksandra Markowska i Anna Bocheńska. Po 3 zawodniczki do kadry dołożą Hecz Gdynia, Amelia Smutek, Maja Pawlina i Amelia Gugała oraz Orlik Przodkowo, Nikola Lipkowska, Aurelia Rzeszewicz i Zuzanna Rzeszewicz. Powołanie otrzymały także Zofia Czajka z Lupis Kowarcz, Laura Chałubowicz i Aleksandra Rodzewicz z Arki Gdynia SI, Zuzanna Bartoszewska z Gryfa Wejherowa, Malwina Babą z Pogoni Tczew oraz Laura Kostuk z AP Kartuzy. Zmieniamy dyscyplinę. W Cetniewie trenują najlepsi młodzi zawodnicy polskiego Muay Thai. Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu odbywa się konsultacja szkoleniowa kadry Narodowej Polskiego Związku Muay Thai w kategoriach U12, U14, U16 oraz U18. Dla części zawodników jest to pierwsze zgrupowanie po majowych mistrzostwach Polski w kategoriach U12, U14 i U16. W Cetniewie pojawili się także utytułowani reprezentanci Polski, mistrzowie kraju oraz medaliści Mistrzostw Świata i Europy. W gronie zawodników są m.in. mistrzynie świata Olga Kaprawczyk i Aleksandra Mikowska, brązowi medaliści Światowego Czempionatu Hanna Graczykowska i Olivier Lara oraz medalista Mistrzostw Europy Adam Kruk. Wśród europejskich medalistów znaleźli się także Ida Mujta i Maksymilian Sobecki ze srebrem, a także Bastian Bednarczyk, Mikołaj Słabicki, Zuzanna Kotas, Damian Fedorowicz i Wiktor Burzawa, brązowi medaliści Mistrzostw Europy. Podczas konsultacji kadrowicze pracują nad techniką i taktyką walki, przygotowaniem motorycznym, szybkością oraz wytrzymałością. Zgrupowanie w Cetniewie ma być ważnym elementem przygotowań do Mistrzostw Europy Muay Thai U16 i U18 w Paryżu oraz Mistrzostw Świata Muay Thai U12, U14, U16 i U18, które odbędą się w Olimpii w Grecji.
1: Pora tradycyjnie już o tej porze sprawdzić, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Do najcieplejszych należeć nie będzie, choć różnica, jeśli chodzi o temperaturę w porównaniu do tych z dnia, też nie będzie bardzo duża. 13 stopni w nocy pojawi się na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i równe 10 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż dość niskie wartości się utrzymują. Do tego wszystkiego dużo chmur i opady deszczu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Colin mi Blanka w Radiu Nordy, a do 18 to jest jeszcze program Nordo na fali. Zaglądamy do kina, proszę Państwa, i sprawdzamy, co można obejrzeć dzisiaj jeszcze na dużym ekranie. Na początek Kino Rejs w Słupsku, dzisiaj o godzinie 18. Film pod tytułem Ojczyzna to film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego, reżysera m.in. Idy i Zimnej Wojny. Ojczyzna, czyli film, który opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie Zimnej Wojny. Ojczyzna dzisiaj w Słupsku o godzinie 18, natomiast w kinie Fregata dzisiaj o godzinie 20 straszny film, a w Gdyni dzisiaj m.in. Dzień Objawienia w IMAX-ie o godzinie 18.15, o 20.00 21.30 w IMAX-ie. Premierowo Drugie Życie to o godzinie 18.30, straszny film o 19.00 i o 21.20, Obsesja o 20.15, Mandalorian i Grogu o 20.45. Co tu mamy jeszcze w Gdyni? Władcy Wszechświata o 19.15 i Diabeł Ubiera się u Prady 2 o 19.45. Mam nadzieję, że jeśli ktoś wybiera się dzisiaj do kina, znajdzie coś dla siebie.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
6: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
7: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: No i tak jak słychać, my już gramy prawie wakacyjnie, zresztą tę piosenkę spokojnie można schować do plecaka, dorzucić do wakacyjnej playlisty i zawsze będzie nam przypominała Bailando i Luna. A w zagadce dnia też zaserwowaliście mi tutaj niezłe Bailando, można powiedzieć, że bardziej kawowe Bailando, bo dzisiaj kawiarnia, pianka, fliżanka, śniadanie i mleko. Oczywiście, że pachniało kawą, proszę Państwa, wystarczyło napisać kawa z mlekiem i nic więcej. Kawa z mlekiem. Takie jest dzisiaj rozwiązanie. Kawa z mlekiem w kawiarni, pianka, fliżanka, śniadanie, mleko. Wszystko się tutaj zgadza, a jako pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź napisała w komentarzu dzisiaj pani Marta Paczkowska. Marta Paczkowska, gratulacje. Z przyjemnością wręczamy voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Coffee Life w Wejherowie. Nie ukrywam, że trochę zazdroszczę, bo sam bym poszedł tam na taką pyszną kawę z mlekiem. Ale nie tylko, bo tam gofry, lody, zresztą sami sprawdźcie. Coffee Life Wejherowo, Wałowa 10. I dzięki naszej zabawie wszyscy wiedzą, że wszystkie drogi prowadzą właśnie teraz tam, do Coffee Life w Wejherowie. Kawa z mlekiem, nie kawka z mlekiem, bo tak napisała też dzisiaj pani Wiktoria, ale liczy się u nas prawidłowa, precyzyjna odpowiedź. A ja bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Było cappuccino, latte, kawka z mlekiem i dużo kofeinowej kreatywności. Dzisiaj komentarze pachniały jak poranek w dobrej kawiarni. Raz jeszcze to powiem, jak w kawiarni Coffee Life w Wejherowo. Jeszcze raz gratulacje dla Marty. No dobra, słuchajcie, to tyle. Ja idę na kawę, Robert Jastrzębski. Słyszymy się jutro o tej samej porze. To już będzie piątek, piąteczek, piątunio. Miłego wieczoru, cześć!
1: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: Upalny weekend, jutro wysokie temperatury na zachodzie. USA za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojskowej, a w Poznaniu nawoływanie do referendum.
5: Obiecywał nam inne miasto.
4: Mówią ci, którzy chcą odwołania prezydenta miasta. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. No i są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać jutro, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Spodziewajcie się też tropikalnych nocy. Jutro niższe ceny.

0: Maksymalny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do dziś. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. No, 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał dziś Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał dziś w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
1: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz bierze udział dziś w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Po Krakowie Poznań kolejnym dużym miastem z referendum. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i miejskich radnych nawołują anarchiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Wspólnie z innymi stowarzyszeniami rozpoczynamy pracę nad inicjatywą. Wołali dziś pod Urzędem Miasta.
2: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone. A mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
0: Mówiła Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet. Aby referendum się odbyło, organizatorzy muszą zebrać podpisy od 10% mieszkańców miasta. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
3: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom.
0: Mówi rzecznik Stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Na ścieżce rowerowej w Wejherowie czołowo zderzyły się 16-latka jedąca hulajnogą elektryczną i 73-letnia rowerzystka. Jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek około 16:30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Nesta Potrykus, ze wstępnych ustaleń wynika, że 16-letnia kierująca hulajnogą elektryczną jedąc od strony ulicy Kochanowskiego wykonywała manewr skrętu w lewo w kierunku ulicy 1 Brygady Pancernej. W tym czasie drogą dla rowerów w kierunku ulicy Obrońców Helu poruszała się 73-letnia rowerzystka. Doszło do czołowego zderzenia obu uczestniczek ruchu. Jak wynika ze wstępnie zgromadzonych informacji, najprawdopodobniej kobiety nie zauważyły się wzajemnie odpowiednio szybko i doszło do zderzenia. W wyniku upadku rowerzystka została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na badania. Po przeprowadzeniu diagnostyki nie stwierdzono poważnych obrażeń i kobieta została zwolniona do miejsca zamieszkania. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz stopień odpowiedzialności poszczególnych uczestniczek. W Lęborskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie robocze poświęcone gospodarce odpadami komunalnymi na terenie miasta Lęborka. W rozmowach uczestniczyli zarządcy nieruchomości, administratorzy wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na sygnały płynące od mieszkańców dotyczące nieporządku w miejscach gromadzenia odpadów, liczby pojemników do segregacji, niezadowalającego poziomu segregacji odpadów, altan śmietnikowych oraz ogrodzeń związanych z budową nowych wiat śmietnikowych. Przedstawiciele miasta zwrócili się do zarządców, administratorów i spółdzielni mieszkaniowych z prośbą o intensyfikację działań informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i utrzymywania porządku w miejscach ich gromadzenia. Podczas spotkania spotkania przypomniano także podstawowe obowiązki miasta wynikające z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informacje o przebiegu spotkania znajdziecie na stronie leborg.pl. Dwie osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w środę wieczorem na Krajowej 20C1.

0: jedynce w zimowiskach w pobliżu Ustki. Ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki wynika, że kierujący Mercedesem nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu Oplowi Vectra. W wyniku zdarzenia jedno z aut dechowało. W wyniku wypadku ranny został kierowca Mercedesa. Autem podróżowała również 9-latka. Dziecko z urazem głowy trafiło do słupskiego szpitala. Przez blisko 2 godziny ruch pomiędzy Słupskiem i Ustką odbywał się wahadłowo. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rozpoczynają się prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Witomino. Ich celem będzie uporządkowanie rozwoju obszaru położonego pomiędzy ulicami Wielkokacką, Małokacką, Wąską i Graniczną. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, rejonu ulicy Wielkokackiej, Małokackiej, Wąskiej i Granicznej. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy sukcesywnie realizowane są tam budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące, bliźniacze, wielorodzinne, a także budynki usługowe. Teraz właśnie prezydent miasta Gdyni rozpoczyna pracę nad projektem planu miejscowego oraz ogłasza o możliwości składania wniosków. Wnioski do planu można składać do 10 lipca w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz w Biurze Planowania Przestrzennego miasta Gdyni przy ulicy Hugona Kołłątaja 1.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Długi dzień, już praktycznie letni dzisiaj mamy, do zachód słońca jest dopiero późno, po godzinie 21, przed nami jeszcze sporo dnia, no i sporo w miarę solidnej temperatury, 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1017 hektopaskali na barometrach, to również solidna wartość. Zachmurzenie niestety akurat utrzymuje się dość intensywne, także słońca to dzisiaj sobie nie mamy okazji pooglądać, pojawią się też lekkie opady.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdujemy

0: Zdarzają się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669.

0: Inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AwuTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
4: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
3: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
4: Buty na siekach GW z Leśna, z regionalnym Asmaćkama i z Goruncym Aplincama.
3: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
4: Kto do tego wszczęśliwy piękny las, łegród i niedzielny spacer.
3: To co?
4: Widzimy się w Marszewie.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
6: Reklama.
7: Norda Party.

Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl.

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
3: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Doda znów znalazła sposób, by być w centrum uwagi. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z okazji zdobycia złotej płyty za singiel Pamiętnik. Emocje wywołało jednak nie tylko samo wyróżnienie, ale fakt, że gwiazda zapozowała do fotografii bez ubrań, zasłaniając się jedynie prestiżowym krążkiem. Jak wiemy, od wielu lat Doda udowadnia, że świetnie potrafi połączyć artystyczne osiągnięcia z umiejętnością przyciągania uwagi mediów. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy utwór, koncert czy wpis w internecie, jej działania szybko stają się powodem do ożywionych dyskusji. Tym razem piosenkarka miała wyjątkowy powód do radości, ponieważ jej piosenka Pamiętnik zyskała status złotej płyty. Artystka zdecydowała się uczcić ten sukces w sposób bardzo odważny, z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Opublikowane na Instagramie zdjęcie w mgnieniu oka przyciągnęło wzrok tysięcy fanów. Na zdjęciu Doda prezentuje się ze złotą płytą, która stanowi centralny punkt ujęcia. Piosenkarka wybrała bardzo śmiały sposób pochwalania się swoim sukcesem, utrzymując wszystko w prowokacyjnym i pełnym blasku stylu. Fotografię uzupełniła zwięzłym, ale bardzo konkretnym opisem. Doda to złota dziewczyna. Te zaledwie kilka słów wywołało lawinę komentarzy. Wielbiciele pospieszyli z gratulacjami, zaznaczając, że to nie przypadek, iż wokalistka od lat zajmuje pozycję jednej z najważniejszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Zdjęcie wywołało setki reakcji ze strony obserwatorów. Część z nich koncentrowała się na muzycznym triumfie, podczas gdy inni otwarcie podziwiali śmiałość artystki. Sama gwiazda jest bardzo zadowolona z kolejnego zawodowego triumfu. Utwór Pamiętnik okazał się jednym z bardziej komentowanych przebojów ostatnich miesięcy, a przyznanie złotej płyty to dowód na to, jak wielką popularnością cieszy się wśród odbiorców.
6: Norda Pal-

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
5: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marcin Przewoźniak, uprzejmy niedźwiadek. To był bardzo uroczysty dzień. Wszystkie maluchy z leśnego przedszkola miały dziś po raz pierwszy pójść do szkoły. Pani zorganizowała dzieciakom wycieczkę, żeby mogły dobrze poznać miejsce, w którym już za rok będą się uczyć. Od samego rana mamy wiewiórek, zajączków, lisków oraz jeżyków czesały i stroiły swoje dzieci. Mama niedźwiedzica też uczesała swojego synka i zawiązała

0: wiązała mu na szyi odświętny krawacik. Pamiętaj, że jesteś najsilniejszym malcem w lesie. Powinieneś ustępować mniejszym i słabszym od siebie, doradziła niedźwiadkowi. Miś obiecał, że o tym nie zapomni. A czy będę mógł siedzieć w ostatniej ławce? Starsze niedźwiadki mówiły, że ostatnia ławka jest najfajniejsza, zapytał. Na pewno będziesz mógł, uśmiechnęła się mama. Do szkoły miś dotarł jako pierwszy. Tuż za nim ustawiła się reszta grupy. Jeżyki, liski, zajączki, wiewiórki i łasice. Nauczycielka, pani Sarna, otworzyła drzwi i zaprosiła wszystkich do klasy. Miś pamiętał, o co prosiła go mama. Przepuścił więc wszystkie malutkie zwierzaczki, jeże, zajączki, wiewiórki, a kiedy na końcu wszedł do klasy, zmartwił się. Wszystkie ławki poza pierwszą były już zajęte.
1: Ojej, a ja tak chciałem siedzieć w ostatniej ławce.
0: Westchnął i łezki zakręciły mu się w oczach. Pani Sarna uśmiechnęła się.
2: Misiu, ty musisz siedzieć w ostatniej ławce. Przecież jesteś taki duży, że gdybyś siedział z przodu, zasłaniałbyś innym tablicę.
0: Powiedziała i zaprosiła jeżyki z ostatniej ławki na początek klasy, a misia posadziła z tyłu.
2: Widziałam, że przepuściłeś młodszych i mniejszych kolegów, jesteś naprawdę dobrze wychowanym niedźwiadkiem, dodała nauczycielka.
0: Misiarz poczerwieniał z dumy, ale przede wszystkim był szczęśliwy, że spełniło się jego marzenie. Siedział w ostatniej ławce.
3: Norda FM. Norda Party. Norda Party.
4: A ja lubię cię jak lato, a kto?

0: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańcem wydarzenia jest Neo Tools. A oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalko, Weber Grille, Grafit, Topex, Tenk.
3: Występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też
4: miał zarobić w placówce ponad 1,5 miliona złotych. O zadaniach nowego zarządu szpitala Ben O'Connor.
5: Informacje o odwołaniu całego zarządu szpitala przekazała Marzena Gawkowska z Warszawskiego Urzędu Miasta.
6: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
5: Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, złożył rezygnację z funkcji radnego na warszawskim Ursusie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, spytany o dalsze kadrowe zmiany w strukturach Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że partia czeka na wyniki kontroli.
7: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
5: Prezydent Warszawy w przyszłym tygodniu ma przekazać Radzie Miasta dodatkowe wytyczne co do nadzoru nad personelem szpitalnym miejskich placówek.
4: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Premier Donald Tusk tak mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie. Ważnie, mówi premier Tusk.
8: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
4: Śledztwo przejęła bezpośrednio prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mogą ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Gorąco w najbliższych dniach nie tylko w Polsce. Przed falą upałów ostrzega turystów nasza ambasada w Rzymie. Do Włoch ma nadejść

0: się fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna prosi o ostrożność, noszenie przy sobie wody do picia, nakrycia głowy i by używać kremów z wysokim filtrem. Historyczne tramwaje z czterech miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic, dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył do tych miast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana, znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Dom międzypokoleniowy, mini parka przy sąsiednich ulicach, zagospodarowane podwórza. To inwestycje, które pojawią się w Redzie dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Porozumienia opisujące projekty rewitalizacyjne zostały podpisane 15 czerwca przez marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Marcina Skwierawskiego oraz przedstawicieli samorządów, między innymi Redy. Redzki samorząd otrzymał na ten cel około 8 100 000 zł. Jak mówi burmistrz Redy Mateusz Richert, za te 8 milionów w Redzie powstanie m.in. dom międzypokoleniowy. Będzie to miejsce spotkań, integracji i wsparcia dla rodzin, którzy mają i młodsze dzieci, i te starsze oraz z niepełnosprawnościami. Dom powstanie przy ulicy Gnańskiej 55. Działać będzie również Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. CIS będzie realizować działania edukacyjne, zawodowe i społeczne. Powstanie też placówka wsparcia dziennego, punkty wsparcia rodziny i międzypokoleniowy punkt sąsiedzki. Ponadto dzięki dofinansowaniu przy ulicy Albina Potrackiego powstanie minipark, a przy sąsiednich ulicach zagospodarowane zostaną podwórza. Wybrane budynki zostaną poddane termomodernizacji. W Łęczycach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, które zgromadziły druhów z jednostek OSP Rozłazino, OSP Kaczkowo oraz OSP Łęczyce. W rywalizacji uczestniczyły również młodzieżowe drużyny pożarnicze, w tym jedna dziecięca. Tegoroczna edycja okazała się szczególnie udana dla gospodarzy. Drużyny OSP Łęczyce zdominowały rywalizację, zajmując pierwsze miejsca we wszystkich swoich konkurencjach. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Łęczyc zwyciężyła zarówno w musztrze, jak i ćwiczeniu bojowym, potwierdzając doskonałe przygotowanie i zaangażowanie młodych strażaków. Również obie drużyny seniorskie OSP Łęczyce stanęły na najwyższym stopniu podium. Gminne zawody sportowo-pożarnicze po raz kolejny pokazały, jak ważne dla lokalnej społeczności są strażacka pasja, współpraca i wzajemne wsparcie. W Słupsku będą pochówki ekologiczne. Z interpelacją w tej sprawie do prezydenta miasta zwróciła się wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. Anna Rożek zwróciła uwagę, że coraz więcej mieszkańców chce podejmować proekologiczne decyzje, również przy organizacji pochówku swoich bliskich. W odpowiedzi słupski ratusz przyznał, że dostrzega takie potrzeby, ale nie zapowiada szybko zmian. Wiceprezydent Marta Makuch poinformowała, że miasto najpierw przeprowadzi analizę formalno-prawną. Jeśli przepisy pozwolą na takie rozwiązania, możliwe będzie przygotowanie niewielkiej wydzielonej kwatery na nowym cmentarzu komunalnym. Słupski samorząd chce także sprawdzić rzeczywiste zainteresowanie mieszkańców tą formą pochówku oraz monitorować rozwój podobnych inicjatyw w Polsce. W Bolszewie w gminie Wejherowo doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Konieczna była hospitalizacja jednego z kierowców. Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych w środę 17 czerwca. Według policyjnych ustaleń kierujący Seatem, jadąc ulicą Słoneczną w kierunku ulicy Szkolnej, nie zastosował się do znaków poziomych. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Netta Potrykus, przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Południowej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki Junak, który poruszał się ulicą Szkolną w kierunku ulicy Przemysłowej. W wyniku tego doszło do bocznego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie motocykla, który następnie uderzył w pojazd marki BMW oczekujący na ulicy Południowej na możliwość włączania się do ruchu na ulicę Szkolną. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu Seatem prawo jazdy.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Sprawdźmy sobie, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Będzie dość ciepło, poniżej dziesiątki nie schodzimy, dwucyfrowe wartości na termometrach będą w całym regionie. No całkiem

0: Konkretnie 11 w Wejherowie, Radzieru, Michniewinie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 13 w Dyni, Pusku, Kosakowie, 14 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie w nocy się znacznie zmniejszy, na opady się już nie zanosi, ale w nocy za to może pojawiać się mgła. Tutaj taka mała informacja dla kierowców, bierzcie to pod uwagę i dostosowujcie do tego prędkość.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Party.
1: Nurta Party.
0: Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie.

0: na miejscu, doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.
3: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na program Gość Dnia. Już za kilka dni władze w Słupsku przejmą seniorzy. Tak jak studenci mają juwenalia, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku postanowili zorganizować uwenalia. I o tym właśnie, jak będą świętować starsi mieszkańcy miasta, opowie nam...
4: Grażyna Rzepnikowska, jestem prezeską Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Urszuli Wyrwy.
3: Organizujecie państwo uwenalia, czyli zazdrościliście państwo troszkę studentom?
4: Tak, ponieważ jesteśmy uniwersytetem przypiętym, tak w cudzysłowie można powiedzieć, przy Uniwersytecie Pomorskim, zazdrościliśmy młodym żakom, że mają swoje święto. Byliśmy też uczestnikami zeszłorocznych uwenali uniwersyteckich i to nas jakoś tak popchnęło do podjęcia decyzji, że my też tak chcemy. W związku z tym, że w Uniwersytecie Pomorskim jest skupionych 4 jeszcze oprócz naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wspólnie na jesieni tego roku zapadła decyzja, że szykujemy nasze uwenalia. A dlaczego uwenalia? Żebyśmy się troszeczkę odróżnili od juwenali żakowskich, młodego pokolenia. Stąd ta nazwa.
3: Widzę, że dosyć imponujący jest program. W takim razie, co państwo przygotowujecie 25 czerwca w ramach uwenaliów?
4: Koleżankami z Uniwersytetu Rędzikowo, Kępice, Potęgowo, Ustka podjęłyśmy decyzję, organizujemy na wiosnę, latem nasze uwenalia. Chcemy się pochwalić na tych uwenaliach naszym dorobkiem, naszymi tańcami, śpiewem, kabaret będzie, będzie wystawa rękodzieła, nie tylko malarstwo, ale też i makrama. Będą dziewczyny z kwiatami swoimi i to będzie taki nasz czas. Ale kulminacyjnym jak gdyby punktem tych naszych uwenali będzie turniej wiedzy ogólnej o puchar rektora Uniwersytetu Pomorskiego. Puchar przygotowany, czeka, więc działamy. Jest 75 pytań z wiedzy ogólnej i to będzie takie nasze główny punkt programu, jak ja mogę powiedzieć. Też mamy zaplanowany poczęstunek i taki nasz wspólny. Zupa będzie żurek z jajkiem, z kiełbaską. Mamy już ponad 400 porcji przygotowanych. Znaczy jeszcze nie, tylko mamy zaplanowanych 400 porcji i to będzie nasze takie wspólne biesiadowanie. Każdy z uniwersytetów pierze ciasta swoje. Na 10 członków jedna blacha ciasta. Tak było też zaplanowane.
3: Czy będzie okazja też, żeby kulinarnie się wykazać?
4: A jak? Każdy uniwersytet, tylko nie kremowe, nie galaretkowe, bo to nie czas na takie ciasta. Jest rabarba, są truskawki, więc można sobie jakieś tam fajne ciasta skombinować. Jeżeli chodzi o same uwenalia, żeby troszeczkę nie odejść od miasta, nasze spotkanie będzie przed ratuszem.
3: No właśnie, widzę, że rozpoczynacie państwo korowodem.
4: Korowodem, przejściem. Spotykamy się o 10 przed ratuszem, idziemy w stronę ZUS-u, ulicą Jana Pawła, Zamkowa, wchodzimy na przepiękny Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku, tym parkiem przechodzimy aż pod ulicę Arciszewskiego, przechodzimy na kampus i na samym końcu kampusu, bo tam jest nasze miejsce zabawy, wyjdzie do nas pani prorektor, która wręczy nam klucz do kampusu. Dlaczego tak? Dlatego, że nie chcemy, niech żaki młode bawią się w mieście, my natomiast będziemy się bawić na naszym kampusie. Tam będzie wręczenie klucza

0: kampusie. I ta zgoda była dosłownie w ciągu jednej godziny otrzymaliśmy zgodę i to było pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli zorganizować tę imprezę.
1: Jest to święto uniwersytetów trzeciego wieku, czyli w sumie z jakich uczelni, ile w sumie?
0: Jest pięć uniwersytetów skupionych wokół Uniwersytetu Pomorskiego. Jest to Uniwersytet Ręcikowski, Kępicki, Ustecki, Potęgowski najmłodszy i Kępicki. Każdy z tych uniwersytetów, oprócz Potęgowskiego, bo jeszcze nie zdążył, ma opiekuna naukowego z uczelni, który jak gdyby opiekuje się, dany profesor opiekuje się tym swoim uniwersytetem. My mamy naszego doktora habilitowanego Roberta Kuśnierza i właśnie dzisiaj też był przepiękny wykład na zakończenie roku akademickiego naszego. Będzie z nami też świętował.
1: Sporo, muszę przyznać, sporo wydarzeń w ramach Uwenali państwo szykujecie. Na koniec widzę wspólny taniec wszystkich zespołów tanecznych.
0: Powiem panu tak. Wszyscy członkowie, oni się chcą bawić, oni się chcą spotykać. My się spotykamy nie tylko tutaj przy tej okazji tej imprezy, bo to jest jak gdyby tak, jakaś taka wisienka na torcie, ale my widzimy się na naszych uroczystościach, na zakończeniach roku akademickiego, rozpoczęcia różnych imprez towarzyszących, tak jak nasze 20-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 10-lecie Rędzikowskiego, 25-lecie Lęborskiego nie będzie z nami, bo oni mają po prostu, to jest inny powiat, ale też są naszymi kolegami, koleżankami, z nimi też współpracujemy. I to jest taki moment, gdzie chcemy się zobaczyć, chcemy się pochwalić tym, co mamy. Planowaliśmy, żeby to zrobić w naszej, tutaj, czy w teatrze, ale doszliśmy do wniosku, że to nie tak. To chce być, musi być luz, blues i fajna wspólna zabawa. I ten taniec kończący, to będzie nasz wspólny taniec liniowy, gdzie mój zespół taneczny sam zorganizował właśnie pozostałe grupy, żeby wspólnie zatańczyć ten taniec.
1: Czy mogą w wydarzeniu brać udział seniorzy, którzy nie są członkami któregoś z uniwersytetów?
0: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ich zapraszamy. Zresztą, jeżeli jak wam potem opowiem o uniwersytecie, co się zadziało. Natomiast nas obserwują. Żółta chusta, którą ja miałam w trakcie tego wywiadu dzisiejszego, to jest nasz znak. I plakietka. I te żółte chusty, jeżeli widać na mieście, to wiadomo, że to są członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I pani prezydentka już nas w tej chwili wyłapuje. I my chcemy, do tej pory były turnieje sportowe między uniwersytetami, ale doszliśmy do wniosku, że to chyba już nie pora na sport, tylko pora na jakąś wiedzę i dlatego jest pomysł tego zorganizowania tego turnieju wiedzy ogólnej wszystkich członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: Jak wygląda działalność w ciągu roku na co dzień Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
0: Ja odchodząc na emeryturę w wieku 64 lat, wiedziałam, że będę w uniwersytecie, tylko nie wiedziałam, że od razu będę panią prezes. Jestem też między innymi współzałożycielką Uniwersytetu w Rędzikowie 10 lat temu. I ja zawsze byłam społecznikiem, zawsze chciałam coś działać. Nie wyobrażałam sobie na emeryturze siedzenia w domu. Nie zadawala mnie tylko przychodzenie na wykłady, czy tam brać udział w jakichś sekcjach. Mam taką predyspozycję. Ja całe życie pracowałam z ludźmi i dla ludzi, tak? Skończyłam moją karierę jako dyrektor generalny i postanowiłam, że to moją wiedzę, która została, bo nie ukrywam, że uniwersytet to jest w tej chwili instytucja. To nie jest spotkanie 10 czy tam 50 członków gdzieś tam w kawiarence na kawie, tylko to jest normalna praca na rzecz tych ludzi, którzy oni naprawdę dużo od nas oczekują. Jest nas w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Słupsku jest 288 osób.
1: To sporo.
0: Tak. Na wykłady przychodzi tak 160-180 osób. Dzięki uprzejmości oczywiście Uniwersytetowi Pomorskiemu korzystamy z auli w pomieszczeniach uniwersyteckich. Mamy biuro też za darmo. Korzystamy z sal wykładowych.
1: A jakiego rodzaju wykłady odbywają się? Jakie są skierowane dla seniorów?
0: Tradycją Słupskiego Uniwersytetu jest, ja to przejęłam tą tradycję, jest co poniedziałkowy wykład ogólny. Różne. Mieliśmy na temat agresji Rosji na Ukrainę i jak to się odbija na sytuację w Polsce.
1: Egzaminy też są?
0: Nie. Nie ma egzaminów, nie ma. Mamy legitymację, natomiast nie ma indeksów, nie ma niczego. To jest nasz czas. Dlaczego te poniedziałkowe wykłady? One muszą się odbywać, ponieważ to jest jedyny moment, gdzie się spotykamy wszyscy. Kto ma ochotę przyjść na wykład, proszę bardzo. Z literatury, wszystko, co nam tylko, co ludzie sami praktycznie podsuwają, my po prostu szukamy tego. Bardzo dużo mamy wykładowców z Uniwersytetu Pomorskiego. Oni są naprawdę otwarci na współpracę z seniorami i my jesteśmy dla nich po prostu wdzięczni jesteśmy za to, że oni nam te wykłady, to są wykłady bezpłatne przede wszystkim, co

0: też jest dużym plusem, ponieważ nie ukrywam, że uniwersytet utrzymuje się tylko i wyłącznie ze składek. Jest to fajny wspólny czas, natomiast jest 24 sekcje. I tak sekcja literacka, sekcja historyczna, sekcja biologiczna, sekcja filmowa. Potem mamy tak, mamy sekcje w podziale na stopnie języka angielskiego, spotkania sekcji amerykańskiej, gdzie się opowiada w języku amerykańskim i po prostu o Ameryce.
1: Czyli na nudę jednym słowem nie ma czasu.
0: Tak, makrama, malarstwo, pisanie ikon, zajęcia stworzenia pięknych kwiatów. Nie wiem, czy wszystkie po kolei. A teraz jeżeli chodzi o ruchowe, kardiologiczna, yoga. Jest tai chi, jest sekcja rozwoju ogólnego, basen, zajęcia na basenie, sekcja taneczna, sekcja wokalna. To ludzie potrzebują. To nie to, że my im coś narzucamy, tylko po prostu jest taka potrzeba ze strony tych ludzi, że oni uczestniczą w tych sekcjach. Te sekcje to są, te sportowe, to jest w granicach 30 osób, natomiast jeżeli chodzi o rękodzieło, to jest tak do 10 osób, to jest najwięcej, bo to nie ma tego. Przed nami utworzenie sekcji jeszcze kaszubskiej, bo chcemy podtrzymać klimat.
1: Lokalne tradycje?
0: Tak, chcemy uczyć języka kaszubskiego i chcemy podtrzymywać tradycje kaszubskie. Miasto Słupsk było kaszubskie. Chociaż są pewne wątpliwości, ja uważam, że jest kaszubskie, bo jest szkoła numer 2, która również tą tradycję podtrzymuje i będziemy z nimi współpracować.
1: Ile w sumie osób działa w waszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku? No i też, no nie wypada mi to zapytać, ale tak kwestia, żebyśmy taką mieli rozpoznanie. Jaka jest wasza kryteria wiekowe, najmłodsi, najstarsi słuchacze?
0: Ja zawsze mówię tak, jak przyjmujemy nowych członków, musisz mieć czas na uniwersytet. Bez względu na to, bo są różnie przychodzą na emeryturę ludzie, prawda? 55, 56, 60. Ja odeszłam 64, to był mój wybór. Nie robimy tutaj kryteriów wiekowych, tylko mówię od razu tak. Czas na uniwersytet, zaangażowanie do działania w tym uniwersytecie, uśmiech przede wszystkim i zero jakiegoś hejtu.
1: A młodsi słuchacze też się zdarzają? Też mieliście w swojej historii?
0: Nie, nie. Tak wiek to tak 60. Jest mało mężczyzn, mamy bardzo mało, bo na 288 członków mamy tylko 38 panów. Nie ograniczamy, ale mówię, przede wszystkim zaangażowanie i chęć pracy na rzecz uniwersytetu. Oni muszą wiedzieć, że to jest ich uniwersytet, to nie uniwersytet zarządu, tylko to jest ich uniwersytet i oni mają w tym uniwersytecie czuć się dobrze. Jeszcze nie wspomniałam o wycieczkach. My raz w roku wyjeżdżamy na zagranicę. Wróciliśmy z Maroka.
1: Gdzie państwo do tej pory już byliście?
0: O Jezu. Hiszpania 2 razy, Grecja. Za mojej kadencji, co ja pamiętam. Teraz tak, my wróciliśmy w tym roku z Maroka. Wycieczki po Polsce to już jest tradycja. Tam jak nie na południe Polski, to wszystkie krainy, jakie nam się tylko zachce, to tak my tak sobie fajnie działamy. Mamy fajnego pana profesora od geografii, który stworzył specjalnie grupę, stworzył biuro turystyczne, które obsługuje naszych seniorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej działalności i z takiej współpracy właśnie z tym panem profesorem. I tak działamy. Może trochę o uniwersytecie. Działamy 20 lat. Dwa lata temu minęło 20-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jesteśmy specyficznym uniwersytetem, ponieważ w 2024 roku otrzymaliśmy sztandar od miasta. Uniwersytet nosi imię pierwszej założycielki, pani Urszuli Wyrwy, która ma również swoją ulicę Rondo w Słupsku. I to jest takie trochę specyficzne, ponieważ pozostałe uniwersytety nie dorobiły się ani sztandar. Mamy swój hymn, mamy swój symbol, którym właśnie jest tym symbolem naszym, jest żółta chusta. I tak właśnie działamy.
1: Jakby słuchali nas tacy seniorzy, byliby zainteresowani działalnością, żeby przystąpić do was, jak można się zapisać?
0: Mam oczywiście stronę internetową, aplikację facebookową. Na naszej stronie jest deklaracja.
1: Czyli co najlepiej wpisać w wyszukiwarkę?
0: sutw.org.pl to jest nasza strona. Czy Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, po prostu wystarczy wpisać, to się na pewno to znajdzie. Corocznie przyjmujemy, zawsze we wrześniu robimy pierwszy nabór w granicach 30 osób i drugi nabór robimy taki uzupełniający po pierwszym semestrze, czyli osoby, które wchodzą w drugi semestr z nami. I to też tak, 20 osób, jest duże zainteresowanie. Nie wiem dlaczego przed moim kadencją bycia prezeską było ciężko dostać się do uniwersytetu, ale to ja do tego nie wnikam. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce z nami działać, opłaty są bardzo niskie, to po prostu niech jest z nami.
1: Jeszcze tak powrócę do uwenaliów, które państwo organizujecie 25

0: czerwca.
1: No spory, spory program.
2: Dlaczego w ogóle warto tego dnia pojawić się w Słupsku na waszych uwenaliach?
3: Zobaczyć, jak się młodzież starsza bawi. Naprawdę warto. Zapraszam oczywiście, że tak wszystkich seniorów z miasta Słupska i nie tylko, bo będą też i goście z pozostałych miejscowości. Zapraszamy na nasze pierwsze słupskie uwenalia, które odbędą się 25 czerwca o godzinie 10 zaczynamy spod ratusza.
2: No nie pozostaje mi nic innego, zaprosić Państwa, też przyłączycie do zaproszenia. Już 25 czerwca uwenalia, startujecie spod ratusza punktualnie o godzinie 10, a moim i Państwa gościem była?
3: Grażyna Rzepnikowska, prezeska Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Urszuli Wyrwy.

0: Reklama. Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.
5: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Dawid Kwiziński, twórca teatru Odeon. Witamy.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Rozmawiać będziemy o Waszych ostatnich działaniach. Ostatnio tutaj w studiu był Pan obecny, z tego co wiem, rok temu nie ja, niestety tak. Miałem przyjemność tą rozmowę prowadzić, ale wtedy dowiedzieliśmy się dużo właśnie o Waszej działalności, ale minął rok od tego czasu, więc jak ten rok się prezentował, co działo się w teatrze?
6: W teatrze, jak co roku, dzieje się naprawdę dużo. Sama nazwa teatr wskazuje na to, że dzieje się dużo teatralnych, kulturalnych rzeczy. Ja oczywiście stawiam cały czas na rozwój, cały czas wychodzimy ze strefy komfortu, aby poszerzać naszą działalność, aby robić coraz to nowsze rzeczy. Właśnie oprócz spektakli teatralnych, które są naszą główną ideą, to robimy też wydarzenia kulturalne, które mają przyciągać właśnie ludzi w ten inny sposób niż tylko taki typowo teatralny,

0: żeby usiąść na widowni, oglądać nasz spektakl, ale również, żeby współuczestniczyć w wydarzeniach, które tworzymy dla naszej lokalnej społeczności. Oczywiście spektakle w tym roku głównym takim to spektaklem był spektakl Narodzenie o historii Józefa i Maryi. To było grane w okolicach Świąt Bożego Narodzenia w okresie zimowym. Potem oczywiście skupiliśmy się na tworzeniu Misterium Męki Pańskiej, które z roku na rok przyciąga coraz większą ilość osób w naszym Strzebielinie rodzinnym. No i teraz już od 2 miesięcy przygotowujemy się do Wianków nad Łebą, a które już w tę sobotę.
1: No i o nich za chwilę sobie więcej powiemy, ale zanim o Wiankach, no to jeszcze o tym, co było, na chwilę się tutaj zatrzymajmy. Z czego, trudne pytanie, z czego jesteście najbardziej dumni przez ostatni rok? Czy było jakieś takie wydarzenie, które po właśnie czasie możecie powiedzieć, że się naprawdę świetnie udało i więcej takich?
0: Okej, to właśnie te, myślę, że te nasze wydarzenia, bo to jest u nas coś nowego, to od 3 lat takim czymś się zajmujemy. I ostatnie wydarzenie, które zorganizowaliśmy, to było powitanie jesieni. Też mnóstwo osób, bardzo fajna atmosfera, taka naprawdę, taka swojska, taka rodzinna. I to wydarzenie przyciągnęło tak dużo ludzi, że my jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani, żeby tworzyć kolejne takie sprawy dla ludzi, ponieważ widzimy, że to się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Natomiast jeżeli z takich teatralnych rzeczy, no to Misterium Męki Pańskiej, bo co roku do tego przykładamy się tak bardzo mocno, bo widzimy, jaki jest wzrost publiczności i nawet właśnie ludzie, którzy nam pomagają przy tym wydarzeniu, a jest ich cała masa, to też mówią, że fajnie, że to się rozwija, bo to tak przyciąga taką ilość ludzi, że naprawdę warto w to inwestować nie tylko pieniądze, ale też czas.
1: Udało wam się coś nowego wprowadzić? W ogóle czy da się coś nowego wprowadzić do Męki Pańskiej? Bo wiadomo, historia jest zawsze ta sama.
0: Tak.
1: Raczej nikt nie spodziewa się jakichś twistów fabularnych, bo wszyscy wiemy, co się wydarzyć musi.
0: Tak.
1: I w jaki sposób coś nowego w ogóle w takim kontekście stworzyć?
0: Można. Ja co roku, ja bardzo inspirowałem się oczywiście pasją Mela Gibsona, która jest wszystkim raczej dobrze znana. Dla mnie misterium nasze co roku ma być bardzo interaktywnym spektaklem, a oczywiście przeżyciem duchowym również, ale jako my aktorzy chcemy też oddać realizm tych scen. I nie tylko ludzie mają nas oglądać, ale wszystkie postaci, które są w tych poszczególnych scenach, na przykład Szymon czy Święta Weronika, oni wybiegają do ludzi i oni też ludzi proszą o pomoc. Proszę, chodźcie, pomóżcie, nie tylko ja, tylko wy też, po to tutaj przyszliście. I ludzie naprawdę widać, że są czasami skołowani, bo oni nie wiedzą, czy oni faktycznie mają tam wyjść z tą Weroniką czy z Świętym Szymonem, żeby pomóc, czy oni mają stać i oglądać to dalej. I to jest takie fajne i co roku ja jakąś scenę wprowadzam, jakąś nową. Też się pojawił szatan, który cały czas między ludźmi chodzi i ich kusi i namawia do złego, żeby nie uczestniczyli w tym. I ludzie też czasami się tak spojrzą, że o co chodzi, czy faktycznie mamy stąd pójść sobie, czy mamy tutaj być. I to jest takie właśnie moim zdaniem super, bo ludzie bardzo mocno na sobie doświadczają tej męki pańskiej. Bo często mi mówią, Dawid, my naprawdę się zastanawiamy, czy pójść, czy zrobić to, o co oni nas proszą aktorzy, czy wy tylko tak gracie, żeby u nas coś wzbudzić, jakieś kolejne emocje.
1: No i jeszcze jedno wydarzenie, które przyznam, że znalazłem na waszym Facebooku, przeglądałem wyjazd do Wenecji. Miał miejsce, udało się wyjechać. I jaki to był kontekst? Czy to była kwestia tylko odpocząć się, oderwać i pozwiedzać? Czy było też jakiś element taki artystyczny w tym wszystkim?
0: Tak, znaczy się nie, to był tylko takim celem tej wycieczki był odpoczynek przede wszystkim, bo aktorzy naprawdę bardzo mocno się udzielają w teatrze, robią sprawy takie, że profesjonalny aktor czasami mam wrażenie, że nie dałby rady, a oni robią takie rzeczy, że to wielkie szafopa dla nich za to, że oni tak się angażują i stwierdziłem, że muszę zrobić coś innego, coś dla nich, nie tylko wyjazdy, bo też tutaj sobie jeździmy po jakichś obozach teatralnych w naszych okolicach, ale stwierdziłem, że zaproponowałem, z racji tego, że jestem też wielkim pasjonatem podróży i dużo takich wyjazdów organizuję, że w końcu zorganizuję dla moich aktorów. No i rzuciłem temat, bardzo się on spodobał. No i tak pojechałem trochę z duszą na ramieniu do tej Wenecji, w której już byłem kilka razy, ale widzę, że to, jak im się spodobała ta podróż, to zaowocuje tym, że będziemy częściej wyjeżdżać nie tylko właśnie w polskie miejsca, ale również zagraniczne, bo to naprawdę był super spędzony czas wielkiej integracji, fajnego odpoczynku, ale też intensywnego zwiedzania, więc naprawdę było super.
1: A skoro intensywnej pracy mówimy, no to czas przejść do tego głównego. głównego naszego tematu, zbliżają się wianki nad Łebą, tak. Pobudka lata i

0: Co to tak. w ogóle jest za impreza?
1: No właśnie ta impreza, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu pobudzić to lato, które zbliża się już wielkimi krokami, już za chwilę ta pora się rozpocznie. Wianki nad Łebą, edycja trzecia. To jest impreza, którą ja się troszeczkę zainspirowałem, mieszkając w Warszawie, tym, co się dzieje w Warszawie, bo co roku są wianki nad Wisłą. Ja na nie chodziłem swego czasu co roku i bardzo mi się to spodobało. I kiedy u nas powstała przystań kajakowa w naszej gminie Łęczyce, przystań kajakowa w Paraszynie, to jest niedaleko Strzebilina, to pomyślałem sobie, to jest idealne miejsce, żeby coś takiego zorganizować. Tylko, tak jak powiedziałem, my od 3 lat organizujemy takie wydarzenia. Stwierdziłem, że samo zagranie spektaklu może nie przyciągnie takiej ilości ludzi, jak zrobić takie właśnie wydarzenie, żeby to nawiązywało do wszystkich słowiańskich tradycji, obrzędów i zwyczajów. I stwierdziłem, ale może pokuszę się o to. I 3 lata temu wymyśliłem sobie takie wydarzenie, wianki nad Łebą, bo przez naszą gminę płynie piękna rzeka Łeba. I nawiążemy właśnie do tej Łeby, do tych zwyczajów słowiańskich, do tych obrzędów Nocy Świętojańskiej. I się to świetnie naprawdę sprzedało, bo ludzi przyszło. Pamiętam, że pierwsze wianki były w pogodzie mega deszczowej, a mimo wszystko ludzie stali, uczestniczyli w tym, oglądali nasze spektakle, uczestniczyli we wszystkich atrakcjach, które mieliśmy dla nich przygotowane. No a w zeszłym roku to była piękna pogoda, więc było jeszcze cudowniej, a w tym roku ma być pięknie i naprawdę się szykujemy na wielkie wydarzenie.
0: Kiedy się impreza robi po raz pierwszy, to zawsze jest takie, że nie wiadomo, czy to w ogóle przyjmie się, czy ludzie dokładnie, będą chcieli na to dokładnie. Przychodzić. A skoro impreza już jest po raz trzeci, no to znaczy, że ludzie chcą na to przychodzić, rzeczywiście się przyjęło to w jakiś sposób. Jak zmienialiście to wydarzenie? Czy coś nowego się pojawia? Już tutaj powiedzieliśmy właśnie o tym rozwoju, o tym, że to nie ma być tylko spektakl, ale co czeka nas w tym roku?
1: Co roku właśnie staramy się uatrakcyjniać to wydarzenie, żeby ludzi jakkolwiek zaskoczyć. W zeszłym roku na przykład takim zaskoczeniem było to, że spektakl rozpoczął się nad samą rzeką. Aktorzy płynęli tratwą, która była specjalnie zbudowana na to wydarzenie i flisak o imieniu Jasiul właśnie przypłynął ze swoją Zuzanną i tak rozpoczął się spektakl przy tej przystani. To było coś cudownego, ludzie byli zaskoczeni i w tym roku rozbudowujemy tą całą artystyczną część, ponieważ w naszym rejonie Kaszub, bo to też ma nawiązywać do tradycji kaszubskich, znana jest tabaka, ale nie wszyscy wiedzą skąd ona się wywodzi i w tym roku premierę będzie miał po raz właśnie swój spektakl o tabace. Skąd się wzięła tabaka i myślę, że to będzie dla ludzi fajne zaskoczenie, bo tabakę wszyscy znają, natomiast nie wiedzą skąd może ona dokładnie pochodzi i dlatego nasz spektakl będzie miał to przybliżyć. Oczywiście poza takimi artystycznymi sprawami, bo gramy spektakl właśnie Legendy z nad Łeby, w tym właśnie będzie spektakl o tabace, plus kwiat paproci, którego będziemy jak zwykle co roku szukać, bo on kwitnie tylko w tą jedną noc świętojańską. No i mnóstwo różnych innych stoisk, które wszystkie mają nawiązywać do tej słowiańskiej tradycji, bo ja rezygnuję podczas tego wydarzenia z takich tradycyjnych atrakcji, które są na przeróżnych festynach, typu jakieś dmuchańce, waty cukrowe, popcorny. Nie chcę tego, tylko chcę zupełnie, żeby to nawiązywało do typowo do wydarzenia. Czyli na przykład dzieci, jak będą sobie malowały buźki, to nie malują buźki w taki typowy sposób, jakiegoś Spidermana czy Hello Kitty, tylko na przykład muszą z jakiś ognik, paproć, jakiś kwiatek, coś związanego z latem, czy biodroneczkę. Tak samo tatuaże, czy lepienie z gliny, to będzie też nowość dla dzieci w tym roku. No ale dla dorosłych również też jest mnóstwo fajnych konkursów, na przykład cięcie drzewa, piłą moja, twoja, czego już się w tych czasach nie robi. Będzie ubijanie dla kobiet jajek, taką zwykłą trzepaczką, a nie mikserem. Także no, będzie, w tym roku będzie po raz pierwszy można spróbować prać pranie i to będzie też na zasadzie konkursu, taką dawną tarą, jak to się kiedyś robiło. Nawet sam ja nie wiem, jak to będzie jeszcze wyglądało, bo sobie oglądałem kilka filmików gdzieś w internecie. No jestem ciekaw, jak ludzie do tego podejdą, ale myślę, że to będzie niesamowita sprawa.
0: Ludzie, którzy przyjdą już na samo wydarzenie, oni dostaną ten gotowy produkt, oni zobaczą to, co się udało zrobić, to, nad czym wy pracujecie, ale warto się pochylić właśnie nad tym procesem, nad tym wysiłkiem. Jak wyglądają przygotowania? Ile czasu to trwa i jak dużo serca w to wkładacie?
1: No właśnie, czasu bardzo dużo. Wczoraj skończyliśmy próbę około między 23 a 24. Codziennie z aktorami siedzimy i ciężko pracujemy nad tym wszystkim, bo tutaj właśnie oprócz tego, że tworzymy spektakl, my tworzymy również, bo to też trzeba zaznaczyć, że to właśnie ci młodzi ludzie, wspaniali młodzi ludzie są

0: bardzo, bardzo, no, jest dla mnie to bardzo wzruszające, że oni angażują się w to, bo to oni będą prowadzić te stanowiska. Oni zagrają spektakl, ale za chwilę będą całą imprezę jakby prowadzić. Będą odpalali ogień, będą razem piec te kiełbaski, będą razem te wszystkie stanowiska obstawiać i będą z tymi dziećmi te wszystkie rzeczy, które tam będą przygotowane, robić. I to jest super, bo my oprócz tego, że właśnie przygotowujemy te spektakle, to musimy też przygotować wszystko, co na tym wydarzeniu będzie grało i działało. I oni właśnie muszą dużo serca w to włożyć.
1: No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, właściwie dwie, które nie padły tutaj, a są bardzo kluczowe. Kiedy w ogóle to się odbędzie i gdzie?
0: To się odbędzie w najbliższą sobotę, 20 czerwca o godzinie 16:30. Wszystko się rozpoczyna. No i potrwa to do późnych godzin wieczornych. Do jakich, to już zależy od tego, jak ludzie będą się bawić. Bo na początku oczywiście przygotowane są atrakcje dla dzieci, dla całych rodzin. Natomiast potem też będzie można się pobawić, potańczyć przy ognisku.
1: Powolutku już widzę, że czas będzie zmierzał ku końcowi, więc pozostaje jeszcze chwila na ostatnie takie pytanie, ostatnie zagadnienia. Tutaj już dowiedzieliśmy się, że przez rok wydarzyło się naprawdę dużo. To nie jest jedna impreza w roku, więc jakie plany na przyszłość? Co dalej? Co po właśnie Wiankach nad Łebą? Czy już jakieś plany się formują? Czy może jakieś marzenia dopiero powstają odnośnie dalszych pomysłów?
0: Tak. Szykują się i formują w mojej głowie cały czas. Na pewno powielimy imprezę. Będziemy witać jesień znowu w spektakularny sposób, ale moim marzeniem też i też obiecałem to aktorkom z teatru, że zrobimy taką imprezę o księżniczkach z Disneya, gdzie dziewczyny będą śpiewały, pojadą karocą albo dorożką, jeszcze nie wiem. To jest impreza, którą bardzo bym chciał też zrobić i tutaj już z aktorami o tym rozmawiamy, a jesienią rozpoczynamy pracę nad nowym spektaklem. Będzie to premierę, jeszcze nie wiem, kiedy zaplanujemy, ale generalnie aktorzy bardzo mocno mnie namawiają, bo my tak staramy się inspirować siebie wzajemnie i ja ich jakimiś zainteresowaniami swoimi, ale oni też swoimi. I bardzo mocno namawiają mnie do tego, abyśmy pochylili się nad bajką o Szereku. Ja jeszcze sceptycznie do tego podchodzę, ale kto wie, chyba już powoli w mojej głowie coś tam się tworzy, już powoli myślę, już nawet jak patrzę na aktorów, to sobie myślę, kto kogo by mógł zagrać. No i kto wie, na razie jeszcze nie mówię tak, ale może.
1: No i ostatnia już rzecz. Jeżeli ktoś tutaj słucha właśnie o działalności Teatru Odeon i ma takie, że kurde, oni fajnie naprawdę działają, robią super rzeczy i chciałby dołączyć, to jak to zrobić?
0: Jest taka możliwość. Na stronie właśnie, czy na Facebooku, czy na naszej stronie i w Instagramie, można znaleźć nasze numery kontaktowe, zgłosić się, czy też przez instytucję kultury działającą w naszej gminie, pod którą my też działamy i też, która nas bardzo mocno wspiera i za to bardzo dziękuję. To też można do nich się odezwać. Oni pokierują do mnie, czy do osób, które mi bardzo mocno pomagają w tym i mogą dołączyć. Oczywiście jesteśmy otwarci i przyjmujemy ludzi zewsząd. Także jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce również, to też chciałbym zaznaczyć, ogólnie nam pomagać, nie tylko może grać, jako sam, tylko pomagać przy organizacjach różnych wydarzeń, to też może się zgłosić, może dołączyć, bo takich ludzi jest tak dużo. Ja właśnie chciałbym na końcu też o tym powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy się tak aktywnie włączają. Są to rodzice moich aktorów, są to moi przyjaciele, moja rodzina i mnóstwo ludzi dobrej woli. Naprawdę tych ludzi jest tak dużo, że my nawet założyliśmy takie na to wydarzenie właśnie Wianki nad Łebą odeonowe gospodynie wiejskie, które gotują specjalnie na to wydarzenie przepyszne jedzenie, którego będzie można właśnie skosztować na tym wydarzeniu, więc naprawdę to jest super. Ja dziękuję wszystkim, którzy się tak mocno angażują i serdecznie zapraszam do współpracy, bo uważam, że to, co robimy, daje swoje, zbiera swoje owoce i warto.
1: Także nam pozostaje już tylko czekać na Wianki nad Łebą, no i na kolejne wydarzenie, które Teatr Odeon szykuje. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Dawid Kwidziński, twórca Teatru Odeon. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Za chwilę polityce o stałej bazie żołnierzy amerykańskich. Potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie też o kolejnej wygranej naszych siatkarek. Marcin Krzemiński. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
4: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
3: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
5: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
3: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z NSZZ Solidarność.
6: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
3: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje główny inspektor pracy.

0: pracy Marcin Stanecki.
1: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, a tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
0: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zleceniach i umowach pokrewnych. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Od czerwca ratownicy w Świnoujściu nad bezpieczeństwem plażowiczów będą czuwać także w nocy. W słoneczne weekendy na świnoujskich plażach odpoczywa nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 27 czerwca ratownicy będą w pełnej 35-osobowej obsadzie. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
2: Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia doceniła najzdolniejszych sportowców. Prezydent miasta Aleksandra Koziorek przyznała 16 stypendiów sportowych zawodnikom i zawodniczkom, którzy w ubiegłym roku osiągali wysokie wyniki w rywalizacji krajowej oraz międzynarodowej. Wśród stypendystów znaleźli się przedstawiciele żeglarstwa, judo, boksu, siatkówki, lekkoatletyki, pływania, bobslejów oraz kitesurfingu. To zawodnicy regularnie startujący w najważniejszych imprezach sportowych. Od Mistrzostw Polski po Mistrzostwa Europy i Świata. Jak zapewnia przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Teresa Wysewska, jesteśmy dumni z naszych sportowców i wiemy, że te stypendia są inwestycją w kolejne sukcesy. To również ważny sygnał, że miasto dostrzega ich codzienny wysiłek i konsekwencje w dążeniu do sportowych celów. W tegorocznej edycji programu wpłynęło 45 wniosków, z czego 41 spełniło kryteria formalne, a wsparcie ostatecznie trafiło do 16 osób. Stypendia przyznane w wysokości od 630 do 1400 zł miesięcznie i stanowią dodatkowe wsparcie w codziennym procesie szkoleniowym oraz startach w zawodach. Pełną listę stypendystów znajdziecie na stronie gdynia.pl. Znane są już projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powiatu lęborskiego na rok 2027. Mieszkańcy i organizacje zgłosili łącznie 15 zadań. Wśród propozycji znalazły się m.in. modernizacja strefy rekreacyjnej w Łebieniu, utworzenie amatorskiej ligi koszykówki 3x3 w Lęborku, zakup łodzi żeglowej dla Lęborskiego Centrum Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na jezioro Lubowic, a także organizacja regat żeglarskich. Na liście projektów dopuszczonych do głosowania znalazły się również budowa przystanku rowerowego na trasie z Łeby do Krępy Kaszubskiej, montaż monitoringu w strefie sportu i rekreacji w Cewicach oraz utworzenie nowoczesnego, ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Leśnicach. Od 1 lipca mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdecydować, na które zadanie samorząd przeznaczy 161 tysięcy złotych. Głosowanie, które będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej, potrwa do końca sierpnia. W Słupsku odbył się 10. zjazd Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna, podczas którego wybrano władzę stowarzyszenia na kolejną kadencję. Funkcję prezesa ponownie powierzono Janowi Romańskiemu, który będzie kierował organizacją przez następne lata. Podczas obrad wybrano również członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Zjazd był także okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy. Tytuł honorowego członka otrzymał Marian Boratyński, wieloletni prezes towarzystwa, który przez 35 lat stał na czele organizacji. Jak podkreślono podczas spotkania, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna liczy obecnie 426 członków i pozostaje największą organizacją społeczną w Słupsku. W najbliższych latach stowarzyszenie zamierza kontynuować działalność kulturalną, edukacyjną oraz charytatywną, w tym współpracę z Domem Dziecka w Wilnie i opiekę nad najstarszymi innymi członkami organizacji. Wspólna akcja ocaliła czworonożnego mieszkańca powiatu puckiego. Policjanci, sołtys oraz mieszkańcy Dębogórza uratowali Daniela, który zaplątał się w siatkę na terenie miejscowego boiska. W niedzielę około godziny 10 policjanci otrzymali zgłoszenie od Danielu, który utknął w siatce znajdującej się na terenie boiska w Dębogórzu. Zwierzę próbujące wydostać się z pułapki zaplątało poroże i głowę w sieć. W wyniku podejmowanych prób uwolnienia doznało obrażeń głowy i szyi. Było wyraźnie osłabione i nie mogło samodzielnie

0: się wydostać. Na miejsce skierowano patrol policji. W działania zaangażował się również sołtys z Dębogórza oraz mieszkańcy, którzy pomogli zabezpieczyć miejsce zdarzenia i uczestniczyli w akcji ratunkowej. Dzięki współpracy wszystkich osób udało się bezpiecznie unieruchomić przestraszone zwierzę, a następnie uwolnić je z siatki. Mimo odniesionych obrażeń zwierzę zachowało siły i było zdolne do samodzielnego poruszania się. Gdy tylko usunięto siatkę, Daniel poderwał się i pobiegł w kierunku pobliskiego lasu, wracając do swojego naturalnego środowiska.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Zachód słońca przypada nam dzisiaj na godzinę 21.26. Ta noc będzie dość ciepła, 14 stopni będziemy mieli w nocnych godzinach na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 13 w Grzybowcu, Kosakowie i 11 stopni w Wejherowie, Radziorumi, Gnieminie, Luzinie. Poniżej 10 stopni tej nocy nie schodzimy. Na barometrach około 1017 hektopaskali. I jeszcze jedna dobra wiadomość, chmuru bywa nawet jutro w ciągu dnia, a zachmurzenie już będzie dużo, dużo mniejsze.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama. Nord

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: Nadchodzą upały, jutro gorąco na zachodzie kraju. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Za chwilę też mundial i mecze tego wieczoru i nocy. Marcin Krzemiński. Nadchodzą upały. Jutro na zachodzie kraju będą obowiązywać ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla obszaru od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Ostrzeżenia będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być w sobotę nawet do 35 stopni. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
1: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że zatwierdził podpisane przez USA i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go irański prezydent Masud Pezeszkian. Otrzymał od niego i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus, zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, na rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na $300 miliardów programu odbudowy Iranu. Zakończyła się renowacja pomnika Radomskiego Czerwca upamiętniającego wydarzenia z 1976 roku. Renowacja polegała na oczyszczeniu monumentu i uzupełnieniu ubytków. Uporządkowano też okolice i odnowiono zieleńce, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników.

0: którzy w czerwcu 1976 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Dziś, w przededniu 50. rocznicy tych wydarzeń, ten monument odzyskał właściwy blask, właściwy wygląd. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
1: A obchody 50. rocznicy protestu robotników już za tydzień. Sport. Reprezentacja Czech zremisowała z Republiką Południowej Afryki 1-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się w Atlancie. W drugim spotkaniu grupy A Meksyk o 3:00 nad ranem zagra z Koreą Południową. Oba zespoły mają już na swoim koncie po 3 punkty. Zwycięzca może być więc pewny awansu do rundy pucharowej. W grupie B Mundial zaczyna się właściwie od nowa. W pierwszej kolejce w obu meczach padły bowiem remisy 1-1. W Los Angeles właśnie rusza mecz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Na północy w Vancouver Kanada zmierzy się z Katarem.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Na terenie ciepłowni Wejherowo na Nice Opec odbył się wyjątkowy piknik. Wydarzenie toczyło się pod hasłem Zielona Moc Energii. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z wielu przygotowanych specjalnie na ten dzień atrakcji. Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wspólnie z Opecem bardzo nam zależy, aby powietrze w Wejherowie było czyste, abyśmy żyli w środowisku jak najbardziej zdrowym. Równie ważna jest edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat, która pomaga budować odpowiedzialne postawy wobec środowiska. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się obrączkowanie pustułek oraz pokaz sokolniczy, podczas którego można było poznać fascynujące ciekawostki ze świata ptaków. Miłośnicy natury odwiedzali stoisko pszczelarskie, gdzie oprócz interesujących opowieści o życiu pszczół czekała także degustacja miodu. Zdjęcia z pikniku znajdzie się na stronie wejherowo.pl. Od ćwierć wieku stwarza przestrzeń do rozwijania zainteresowań, zdobywa nowej wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mowa o Lęborskim Uniwersytecie III wieku, który w Centrum Kultury Fregata obchodził 25-lecie działalności. Jubileusz stał się okazją do wspomnień, podsumowań oraz spotkania osób, które przez lata współtworzyły tę wyjątkową przestrzeń. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji współpracujących z Uniwersytetem. Lęborski Uniwersytet III wieku od ćwierć wieku aktywnie wspiera rozwój osobisty i społeczny seniorów. To miejsce zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, a także budowania relacji i wymiany doświadczeń między mieszkańcami regionu. Podczas jubileuszu nie zabrakło słów uznania i podziękowań dla osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu. Podkreślano znaczenie inicjatyw sprzyjających aktywności, integracji oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców w każdym wieku. Mieszkańcy powiatu słupskiego mogą skorzystać już z bezpłatnych badań w kierunku boreliozy, które wykonywane są w punkcie przy ulicy Zielonej w Słupsku, a także na terenie miasta Ustki oraz gmin Kobylnica, Redzikowo, Potęgowo, Dębnica, Dębnica, Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Ustka, Główczyce i Redzikowo. Aby skorzystać z programu, należy wcześniej zarejestrować się telefonicznie, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Borelioza to jedna z najczęściej występujących chorób odkleszczowych. Wywołujące ją bakterie mogą atakować m.in. układ nerwowy, stawy oraz serce, prowadząc do poważnych i długotrwałych powikłań zdrowotnych. Choroba bywa trudna do zdiagnozowania, a jej przebycie nie zapewnia trwałej odporności, co oznacza możliwość ponownego zakażenia. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Prace drogowe spowodowały zmianę organizacji ruchu na jednej z gdyńskich ulic. Na ulicy Kapitańskiej na wysokości budynku nr 2 w pobliżu skrzyżowania z ulicą Biskupa Okoniewskiego obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana ze zwężeniem jezdni. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na poniedziałek 22 czerwca. Wykonawca apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Wschód słońca jutro przypada nam na godzinę 4:09. To jest najwcześniejsza możliwa w naszym regionie godzina wschodu słońca. Dzień

0: Będzie ciepły, wręcz można powiedzieć będzie gorący. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. 1017 hektopaskali mniej więcej na barometrach oglądamy, czyli wartość umiarkowaną. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie będzie małe.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Przed nami absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni w ławach zasiądą 19 czerwca. W jej trakcie samorządowcy ocenią działalność Zarządu Województwa Pomorskiego oraz wykonanie budżetu za rok 2025. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie przedstawienie przez marszałka Mieczysława Struka raportu o stanie województwa pomorskiego w ubiegłym roku. Po prezentacji dokumentu odbędzie się debata, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami udział będą mogli wziąć także mieszkańcy województwa pomorskiego, przedstawiając swoje opinie, spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu. Po zakończeniu debaty radni zdecydują o udzieleniu Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania. Druga część sesji poświęcona będzie ocenie wykonania budżetu województwa za rok 2025. Sejmik rozpatrzy m.in. sprawozdanie finansowe województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. Zwieńczeniem tego punktu będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za rok miniony. Szczegółowe informacje wraz z materiałami na sesję i projektami uchwał znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Gdyńska plaża będzie jeszcze bardziej otwarta dla ludzi ze szczególnymi potrzebami, to dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Fundacja Infinity przekaże Gdyńskiemu Centrum Sportu specjalistyczny sprzęt terenowy, który od 1 lipca będzie dostępny bezpłatnie w wypożyczalni działającej w Marinie Gdynia. Zakup 6 urządzeń, czyli wózków i chodzików umożliwiających poruszanie się po piasku i nierównym terenie, został sfinansowany dzięki wsparciu Fundacji Energa. Wartość dofinansowania wyniosła 93 150 zł. Na ścieżce rowerowej w Wejherowie czołowo zderzyły się 16-latka jedąca hulajnogą elektryczną i 73-letnia rowerzystka. Jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek około 16:30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Nesta Potrykus, ze wstępnych ustaleń wynika, że 16-letnia kierująca hulajnogą elektryczną, jadąc od strony ulicy Kochanowskiego, wykonywała manewr skrętu w lewo w kierunku ulicy 1 Brygady Pancernej. W tym czasie drogą dla rowerów w kierunku ulicy Obrońców Helu poruszała się 73-letnia rowerzystka. Doszło do czołowego zderzenia obu uczestniczek ruchu. Jak wynika ze wstępnie zgromadzonych informacji, najprawdopodobniej kobiety nie zauważyły się wzajemnie odpowiednio szybko i doszło do zderzenia. W wyniku upadku rowerzystka została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na badania. Po przeprowadzeniu diagnostyki nie stwierdzono poważnych obrażeń i kobieta została zwolniona do miejsca zamieszkania. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz stopień odpowiedzialności poszczególnych uczestniczek. Dom międzypokoleniowy, mini parka przy sąsiednich ulicach, zagospodarowane podwórza. To inwestycje, które pojawią się w Redzie dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Porozumienia opisujące projekty rewitalizacyjne zostały podpisane 15 czerwca przez marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Marcina Skierawskiego oraz przedstawicieli samorządów, m.in. Redy. Redzki samorząd otrzymał na ten cel około 8 milionów 100 tysięcy złotych. Jak mówi burmistrz Redy Mateusz Richert, za te 8 milionów w Redzie powstanie m.in. dom międzypokoleniowy. Będzie to miejsce spotkań, integracji i wsparcia dla rodzin, którzy mają i młodsze dzieci, i te starsze oraz z niepełnosprawnościami. Dom powstanie przy ulicy Gnańskiej 55. Działać będzie również centrum

0: integracji społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. CIS będzie realizować działania edukacyjne, zawodowe i społeczne. Powstanie też placówka wsparcia dziennego, punkty wsparcia rodziny i międzypokoleniowy punkt sąsiedzki. Ponadto dzięki dofinansowaniu przy ulicy Albina Potrackiego powstanie minipark, a przy sąsiednich ulicach zagospodarowane zostaną podwórza. Wybrane budynki zostaną poddane termomodernizacji. W Bolszewie w gminie Wejherowo doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Konieczna była hospitalizacja jednego z kierowców. Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych w środę 17 czerwca. Według policyjnych ustaleń kierujący Seatem jadąc ulicą Słoneczną w kierunku ulicy Szkolnej nie zastosował się do znaków poziomych. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie aspirant sztabowa Netta Potrykus, przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Południowej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki Junak, który poruszał się ulicą Szkolną w kierunku ulicy Przemysłowej. W wyniku tego doszło do bocznego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie motocykla, który następnie uderzył w pojazd marki BMW oczekujący na ulicy Południowej na możliwość włączania się do ruchu na ulicę Szkolną. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu Seatem prawo jazdy. Gdynia doceniła najzdolniejszych sportowców. Prezydent miasta Aleksandra Kociorek przyznała 16 stypendiów sportowych zawodnikom i zawodniczkom, którzy w ubiegłym roku osiągali wysokie wyniki w rywalizacji krajowej oraz międzynarodowej. Wśród stypendystów znaleźli się przedstawiciele żeglarstwa, judo, boksu, siatkówki, lekkoatletyki, pływania, bobslejów oraz kitesurfingu. To zawodnicy regularnie startujący w najważniejszych imprezach sportowych, od Mistrzostw Polski po Mistrzostwa Europy i Świata. Jak zapewnia przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Teresa Wysewska, jesteśmy dumni z naszych sportowców i wiemy, że te stypendia są inwestycją w kolejne sukcesy. To również ważny sygnał, że miasto dostrzega ich codzienny wysiłek i konsekwencje w dążeniu do sportowych celów. W tegorocznej edycji programu wpłynęło 45 wniosków, z czego 41 spełniło kryteria formalne, a wsparcie ostatecznie trafiło do 16 osób. Stypendia przyznano w wysokości od 630 do 1400 zł miesięcznie i stanowią dodatkowe wsparcie w codziennym procesie szkoleniowym oraz startach w zawodach. Pełną listę stypendystów znajdzie się na stronie gdynia.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Piłkarze Arki Gdynia rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu pierwszej ligi. Pierwsze zajęcie poprowadził nowy szkoleniowiec żółto-niebieskich Marek Jarolim, który oficjalnie objął zespół po zakończeniu poprzednich rozgrywek. Do sztabu szkoleniowego dołączyło 3 nowych asystentów. W klubie pozostają natomiast dotychczasowi członkowie sztabu, w tym Jakub Frydrych, Oskar Formela i Łukasz Borowski, a także osoby odpowiedzialne za przygotowanie motoryczne, diagnostykę i opiekę medyczną. Trwają również formalności związane ze zmianami kadrowymi. W klubie prowadzone są rozmowy dotyczące przyszłości Kamila Jakubczyka i Oskara Kubiaka. Podczas pierwszego treningu szansę pokazania się otrzymali także młodzi zawodnicy z drużyn juniorskich oraz piłkarze pracujący z wypożyczeń. Wśród nich znaleźli się m.in. Wojciech Zacharewicz, Nikodem Gozdecki, Piotr Krewty, Hubert Strugała, Bartosz Siedlecki, Aleksy Lisiecki, a także Kasjan Lipkowski, Miłosz Kaczmarek i Jakub Staniszewski. Plan przygotowań zakłada tygodniowe zgrupowanie w Opalenicy, które potrwa od 21 do 28 czerwca. Na zakończenie obozu gdynianie zmierzą się w meczu kontrolnym z GKS Katowice. Kolejne sparingi Arka rozegra już po powrocie do Gdyni. Rywalami będą Chojnicanka Chojnice 4 lipca, Olimpia Grudziądz 11 lipca oraz Weekend Luzino 18 lipca. Inauguracja nowego sezonu pierwszej ligi zaplanowana jest na weekend od 24 do 26 lipca. Zmieniamy dyscyplinę. Zmiana na stanowisku pierwszego trenera Energii Trefla Sopot w sezonie 2026-2027 żółto-czarnych poprowadzi Krzysztof Roszyk, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca rozgrywek 2027-2028. 47-letni szkoleniowiec jest doskonale znany sopolskim kibicom. W przeszłości zdobywał sreble medale jako zawodnik, a następnie przez wiele lat pracował w klubie jako asystent trenerów. W tej roli współtworzył m.in. zespół, który sięgnął po Puchar Polski w sezonie 2022-2023. Prezes klubu Marek Wierzbicki podkreśla, że nominacja Roszyka jest efektem jego doświadczenia i dotychczasowej pracy w Sopocie. Sam szkoleniowiec nie ukrywa zadowolenia z otrzymanej szansy. Jak zapowiada, chce zbudować drużynę opartą na polskich zawodnikach, grającą szybką, ale jednocześnie przemyślaną koszykówkę. Krzysztof Roszyk wraca na stanowisko pierwszego trenera po sezonie, w którym Energia Trefl Sopot zdobyła Puchar Polski, awansowała do drugiej rundy FIBA Eurocup i zakończyła rundę zasadniczą Orlen Basket Ligi na czwartym miejscu. Ostatecznie Sopocianie zakończyli rozgrywki na siódmej pozycji. Wracamy do piłki nożnej. W Rumie odbędzie się druga edycja charytatywnego turnieju piłka.

0: Dąbrowskiego imienia Romana Dmowskiego. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 27 czerwca na boisku przy ulicy Bukowej. Rywalizacja prowadzona będzie w formule 6-osobowych zespołów, 5 zawodników w polu i bramkarza. Każda drużyna będzie mogła liczyć maksymalnie 10 zawodników. Wypisowe wynosi 200 zł od zespołu. Organizatorzy podkreślają, że turniej ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie Mariusza Zielkę. Szczegółów szukajcie na stronie rumskiego Mosir. Wychowanka APS Rumia Paulina Damaskę, tegoroczna mistrzyni Tauron Ligi z zespołem PGE Budowlani Łódź, od przyszłego sezonu będzie występować we włoskiej Serie A1, a jej nowym pracodawcą został Bisonte Firenze. Dla 24-latki będzie to pierwszy zagraniczny klub w jej dotychczasowej karierze. Władze zespołu z Florencji już w maju oficjalnie potwierdziły zawarcie umowy za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. W opublikowanym komunikacie wideo Damaskę zaznaczyła, że traktuje ten krok jako szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia w nowym środowisku. Ten sportowy awans w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM skomentował prezes i trener APS Rumia Robert Sawicki. To właśnie w rumskim klubie Damaskę stawiała swoje pierwsze sportowe kroki.
1: Paulina od samego początku wykazywała duży talent do naszej dyscypliny, a poza tym miała też w swoim środowisku bardzo takie pozytywne wzorce, które pokazywały jej ścieżkę, że warto, i ona faktycznie dawała od samego początku 100%. To, co niejednokrotnie jest dosyć ciężkie dzisiaj, że jak dziecko, młodzież, dziewczynka czy starsza dziewczyna zaczyna, to wiele osób obserwuje, że przychodzą zobaczyć i albo się zainteresują, albo nie. Natomiast rozmawiając o Paulinie tutaj, poprzez udział już w rozgrywkach seniorskich jej starszej siostry Magdy Damaskę, która również przecież pierwsze kroki stawiała w Rumi, z tym, że w innym, w poprzedniku Akademii Piłki Siatkowej, czyli w TPS Rumia, więc Paula chyba idąc w ślady siostry bardzo szybko jakby była sfokusowana na tym, że to jest, może być jej ścieżka kariery, a że talentu nie zabrakło, no to możemy obserwować to do dnia dzisiejszego na parkietach czy reprezentacji Polski, czy w rozgrywkach klubowych na parkietach Polski, a niedługo już zagraniczny.
0: Całą rozmowę możecie wysłuchać w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie Radia Nord FM. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem. Po pierwszoligowca dołączyło 3 nowych zawodników. Pomocnicy Dominik Kun i Filip Waluś oraz bramkarz Dawid Arndt. Najbardziej doświadczony z nich jest 32-letni Dominik Kun, który podpisał z Arką 2-letni kontrakt. Środkowy pomocnik ma na swoim koncie ponad 150 występów w Ekstraklasie, ponad 220 meczów na poziomie pierwszej ligi. Ostatnie dwa sezony spędził w Wiśle Płock, gdzie w minionych rozgrywkach należał do podstawowych zawodników zespołu. Wcześniej reprezentował m.in. barwy Widzewa Łódź, Pogoni Szczecin, Stomila Olsztyn i Sandecji Nowy Sącz. Kolejnym nowym piłkarzem żółto-niebieskich został 20-letni Filip Waluś. Ofensywny pomocnik podpisał 3-letnią umowę. Waluś jest wychowankiem KS7 Tychy, a w ostatnim sezonie występował w barwach Warty Poznań. W rozgrywkach drugiej ligi zanotował 5 bramek i 8 asyst, pomagając drużynie wywalczyć awans na zaplecze Ekstraklasy. Nowym bramkarzem Arki został natomiast Dawid Arndt, który podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia. 24-letni golkiper jest wychowankiem MKS Łódź, a ostatnio występował w Chrobrym Głogów. W zakończonym sezonie wywalczył zespołem finał barażu o Ekstraklasę, zachował 9 czystych kąt i został uznany za najlepszego bramkarza pierwszej ligi. Duża grupa wychowanków Tytanów Wejherowo reprezentowała pierwsze liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie podczas finału ogólnopolskiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców. Turniej odbył się w Piotrkowie Trybunalskim i zgromadził 14 najlepszych szkolnych drużyn z całej Polski. Wejherowianie świetnie spisali się już w fazie grupowej. Najpierw pokonali zespół z połowy 24-22, a następnie po niezwykle emocjonującym meczu wygrali z Łodzią. O losach spotkania zdecydowały rzuty karne, w których Sobieski zwyciężył 3-2. W regulaminowym czasie gry był remis 23-23. W ćwierćfinale reprezentanci wejherowskiego liceum pokonali Tuczynów z Pawianic 23-20, zapewniając sobie miejsce w najlepszej czwórce turnieju. W półfinale musieli uznać wyższość Szczecina, przegrywając 20-26. W spotkaniu o brązowy medal wejherowianie stoczyli wyrównany pojedynek z Ostrowcem Świętokrzyskim. Ostatecznie przegrali 19-23 i zakończyli rywalizację na 4. miejscu w kraju. Warto podkreślić, że pierwsze lo imienia króla Jana III Sobieskiego było jedyną szkołą w najlepszej czwórce turnieju, która nie posiada statusu szkoły mistrzostwa sportowego. Zmieniamy dyscyplinę. Pomorskie piłkarki zagrają o Puchar imienia Ireny Półtorak. Pomorski Związek Piłki Nożnej ogłosił skład kadry dziewcząt U15, która weźmie udział w turnieju finałowym rozgrywek kadr wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawody odbędą się w Tomaszowie Lubelskim w dniach od 29 czerwca do 5 lipca. W reprezentacji Pomorza znalazło się 20 zawodniczek ze 7 klubów. Najwięcej powołań otrzymał AP 2010 Orlen Gdańsk. 8 piłkarek: Zuzanna Taras, Martyna Lipińska, Amelia Soja, Julia Nowak, Agata Błaszkowska, Rosalia Staszkiewicz, Aleksandra Markowska i Anna Bocheńska. Po 3 zawodniczki do kadry dołożą

Hecz Gdynia, Amelia Smutek, Maja Pawlina i Amelia Gugała oraz Orlik Przodkowo, Nikola Lipkowska, Aurelia Rzeszewicz i Zuzanna Rzeszewicz. Powołanie otrzymały także Zofia Czajka z Lupi Skowarcz, Laura Chałubowicz i Aleksandra Rodzewicz z Arki Gdynia SI, Zuzanna Bartoszewska z Gryfa Bejchrowo, Malwina Babą z Pogoni Czczew oraz Laura Kostuk z AP Kartuzy. Zmieniamy dyscyplinę. W Cetniewie trenują najlepsi młodzi zawodnicy polskiego Muay Thai. Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu odbywa się konsultacja szkoleniowa kadry Narodowej Polskiego Związku Muay Thai w kategoriach U12, U14, U16 oraz U18. Dla części zawodników jest to pierwsze zgrupowanie po majowych mistrzostwach Polski w kategoriach U12, U14 i U16. W Cetniewie pojawili się także utytułowani reprezentanci Polski, mistrzowie kraju oraz medaliści Mistrzostw Świata i Europy. W gronie zawodników są m.in. mistrzynie świata Olga Kaprawczyk i Aleksandra Mikowska, brązowi medaliści Światowego Czempionatu Hanna Graczykowska i Olivier Dara oraz medalista Mistrzostw Europy Adam Kruk. Wśród europejskich medalistów znaleźli się także Ida Mujta i Maksymilian Sobecki ze srebrem, a także Bastian Bednarczyk, Mikołaj Słabicki, Zuzanna Kotas, Damian Fedorowicz i Wiktor Burzawa, brązowi medaliści Mistrzostw Europy. Podczas konsultacji kadrowicze pracują nad techniką i taktyką walki, przygotowaniem motorycznym, szybkością oraz wytrzymałością. Zgrupowanie w Cetniewie ma być ważnym elementem przygotowań do Mistrzostw Europy Muay Thai U16 i U18 w Paryżu oraz Mistrzostw Świata Muay Thai U12, U14, U16 i U18, które odbędą się w Olimpii w Grecji. Norda.